0: Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
1: Decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. Szczegóły Lucyna Wojtów.
2: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z

0: Jeszcze kontrasygnaty premiera. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. Szczegóły Lucyna Wojtów.
1: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z

0: tych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
1: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Jest ależ, gdy dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. O szczegółach Paweł Jakubowski.
2: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie, a jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat, są skrajnie wyczerpane.
3: Organizmy są zniszczone, niedożywienie bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
2: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
4: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, 2 płoty po domu zagrożone.
2: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej szkoły. Podejrzanym kobietom grozi 8 lat więzienia.
1: Relacjonował Paweł Jakubowski. Będzie bardzo gorąco, są alerty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy, drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
6: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
7: Lepiej się schować do cienia.
5: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
8: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
5: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
1: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy i unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
9: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
10: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
11: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
1: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
12: To jest, a jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
1: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy. Przed nami fala upałów, która ściągnie nad rzeki i jeziora wielu Polaków, a na co szczególnie musimy uważać.
13: Skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
14: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
15: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
13: Jak najbardziej.
14: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
1: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szustakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki. Co roku woda zbiera śmiertelne żniwo, dlatego warto trzymać się zasad. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Teraz niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. Na szczegółach Rafał Różycki.
16: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
17: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju,
16: mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
1: Za kilka lat zamiast na działce 100-letni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i promocja lokalnej kultury. W połowie lipca w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubu. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, wpisuje się w obchody 100-lecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się więc tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
18: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzyka.

0: Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiubów w Gdynie.
1: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Plenerowa wystawa sprzętu wojskowego oraz służb podległych MSWiA, do tego szereg paneli dyskusyjnych o bezpieczeństwie i trudnej sytuacji geopolitycznej. Tak w skrócie upłynął pierwszy dzień rozpoczętych w piątek warszawskich targów obronnych. Piątek był dniem branżowym przeznaczonym dla przedstawicieli branży zbrojeniowej i sektora publicznego. W sobotę natomiast hala Expo 21 przy Prądzyńskiego będzie otwarta dla wszystkich chętnych zwiedzających. Wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
2: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb, czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo w czasie otwarcia targów. Wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
3: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów. I z tego też będziemy korzystać.
2: Jeden z paneli dotyczył śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
4: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
2: W dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Żeby świadomość zagrożeń, ale nie lęk przed nimi, tylko właśnie świadomość zagrożeń chroniła nas przed dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, który niestety bardzo często w przestrzeni, szczególnie internetowej, jest bronią używaną przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy też wymagają specjalistycznej ochrony. Trzy filary, które będę powtarzał za każdym razem jako minister obrony, jako szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. Silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym. Nie dlatego, że jesteśmy najwięksi. To by było za mało, dlatego że jesteśmy najlepsi dzisiaj, najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską. Już dzisiaj pod względem liczebności ona przewyższa armię, czy to francuską, czy armię brytyjską. Ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii, siły wojska, zdolności operacyjnej, czyli właśnie to, czym się posługujemy, sprzęt, który jest tutaj prezentowany. Musimy tym sprzętem zawładnąć. Chcę Was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony Resortu Obrony Narodowej, z nową dynamiką. Chcę Was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przekształciliśmy i przesunęliśmy do około 22 miliardy złotych na rzecz działalności obronnej i bezpieczeństwa, ochrony ludności i rozwoju firm. 7 miliardów będzie do dyspozycji w różnego rodzaju wsparciu dla firm zbrojeniowych. Jest taka nowa spółka w BGK powołana specjalnie do obsługi tego instrumentu, spółka Chrobry. Ta nazwa zobowiązuje, zapraszam do zapoznania się, już niedługo będą podpisywane umowy. Wykraczamy poza granice nawet 30 roku realizacji wielu zobowiązań. No i uwalniamy tą przestrzeń poza militarnych przygotowań obronnych dla Straży Granicznej, dla Policji, więc myślę, że to też oprócz Sił Zbrojnych mogą być odbiorcy i będą odbiorcy Waszych produktów, bo co będzie cechować te pozamilitarne przygotowania obronne i moja decyzja o przesunięciu z uwagi na weto Pana Prezydenta do programu SAFE dla tych organizacji, dla tych jednostek, my postanowiliśmy nie zostawić ich, żeby mieli możliwość nabycia sprzętu w obszarze właśnie przygotowań obronnych, bo Straż Graniczna odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę, a Policja w godzinie W będzie miała swoje również militarne zadania. Do tego musimy być gotowi. Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku.

0: Niszczenie kabli, zakłócenia GPS-ów, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, również w firmach zbrojeniowych osób, które podejrzane są o szpiegostwo, bardzo ciężkie przestępstwo na rzecz obcych wywiadów. To powoduje, że naprawdę tego typu miejsce jest nie tylko prezentacją sprzętu wojskowego, ale jest tak naprawdę miejscem edukacji i świadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję.
1: Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
2: Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, odbywają się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma to związek z zadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
0: Mówił Karol Nawrocki i podkreślał, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
1: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
0: Decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. Szczegóły Lucyna Wojtów.
2: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
0: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. O szczegółach Paweł Jakubowski.
3: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie, a jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat są skrajnie wyczerpane.
4: Organizmy są zniszczone niedożywieniem, bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
3: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
5: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść. 2 płoty podane, zagrożone.
3: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej

0: Matoszewski.
1: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
2: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
3: Lepiej się schować do cienia.
1: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
4: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
1: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
0: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy i unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
5: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
6: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
7: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
0: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
8: To jest, o jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
0: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy. Przed nami fala upałów, która ściągnie nad rzeki i jeziora wielu Polaków. A na co szczególnie musimy uważać?
9: Skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
10: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
11: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
9: Jak najbardziej.
10: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
0: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szustakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki. Co roku woda zbiera śmiertelne żniwo, dlatego warto trzymać się zasad. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Teraz niezwykła historia blisko stuletniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
12: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
13: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
12: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
0: Za kilka lat zamiast na działce stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i promocja lokalnej kultury. W połowie lipca w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się więc tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
14: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy.

0: dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb, czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
1: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów i z tego też będziemy korzystać.
0: Jeden z paneli dotyczył śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
2: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
0: W dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Żeby świadomość zagrożeń, ale nie lęk przed nimi, tylko właśnie świadomość zagrożeń chroniła nas przed dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, który niestety bardzo często w przestrzeni szczególnie internetowej jest bronią używaną przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy

0: miliardów będzie do dyspozycji w różnego rodzaju wsparciu dla firm zbrojeniowych. Jest taka nowa spółka w BGK-u powołana specjalnie do obsługi tego instrumentu, spółka Chrobry. Ta nazwa zobowiązuje, zapraszam do zapoznania się, już niedługo będą podpisywane umowy. Wykraczamy poza granice nawet 30 roku realizacji wielu zobowiązań. No i uwalniamy tą przestrzeń poza militarnych przygotowań obronnych dla Straży Granicznej, dla Policji, więc myślę, że to też oprócz Sił Zbrojnych mogą być odbiorcy i będą odbiorcy waszych produktów, bo co będzie cechować te pozamilitarne przygotowania obronne i moja decyzja o przesunięciu z uwagi na weto pana prezydenta do programu SAFE dla tych organizacji, dla tych jednostek, my postanowiliśmy nie zostawić ich, żeby mieli możliwość nabycia sprzętu w obszarze właśnie przygotowań obronnych, bo Straż Graniczna odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę, a Policja w godzinie W będzie miała swoje również militarne zadania. Do tego musimy być gotowi. Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócenia GPS-ów, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, również w firmach zbrojeniowych osób, które podejrzane są o szpiegostwo, bardzo ciężkie przestępstwo na rzecz obcych wywiadów. To powoduje, że naprawdę tego typu miejsce jest nie tylko prezentacją sprzętu wojskowego, ale jest tak naprawdę miejscem edukacji i świadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję.
1: Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
2: Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, odbywają się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załańskiemu. Ma to związek z zadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie

0: mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie Orderu Orła Białego.
1: Mówił Karol Nawrocki i podkreślał, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
0: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
1: Decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. Szczegóły Lucyna Wojtów.
2: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
1: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Jest ależdy dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. O szczegółach Paweł Jakubowski.
3: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie, a jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat, są skrajnie wyczerpane.
4: Organizmy są zniszczone niedożywieniem, bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
3: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
5: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, 2 płoty podane zagrożone.
3: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej szkoły. Podejrzanym kobietom grozi 8 lat więzienia.
1: Relacjonował Paweł Jakubowski. Będzie bardzo gorąco, są alerty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
7: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
8: Lepiej się schować do cienia.
6: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
9: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
6: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
1: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy i unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
10: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
11: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
12: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
1: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
13: To jest, a jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
1: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy. Przed nami fala upałów, która ściągnie nad rzeki i jeziora wielu Polaków, a na co szczególnie musimy uważać.
14: Skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
15: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
16: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
14: Jak najbardziej.
15: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
1: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szustakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki. Co roku woda zbiera śmiertelne żniwo, dlatego warto trzymać się zasad. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Teraz niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
17: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się

0: Przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
1: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
0: Mówi Robert Maćkowiak z Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
2: Za kilka lat zamiast na działce stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i promocja lokalnej kultury. W połowie lipca w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się więc tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
3: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Gualepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
2: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Plenerowa wystawa sprzętu wojskowego oraz służb podległych MSWiA, do tego szereg paneli dyskusyjnych o bezpieczeństwie i trudnej sytuacji geopolitycznej. Tak w skrócie upłynął pierwszy dzień rozpoczętych w piątek warszawskich targów obronnych. Piątek był dniem branżowym przeznaczonym dla przedstawicieli branży zbrojeniowej i sektora publicznego. W soboty natomiast hala Expo 21 przy Prądzyńskiego będzie otwarta dla wszystkich chętnych zwiedzających. Wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
4: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo w czasie otwarcia targów. Wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
5: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów. I z tego też będziemy korzystać.
4: Jeden z paneli dotyczył śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
6: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
4: W dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Żeby świadomość zagrożeń, ale nie lęk przed nimi, tylko właśnie świadomość zagrożeń chroniła nas przed dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, który niestety bardzo często w przestrzeni szczególnie internetowej jest bronią używaną przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy też wymagają specjalistycznej ochrony.

Każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego, nikt nie jest wolny przed zagrożeniem, ataku, bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy też wymagają specjalistycznej ochrony.

0: Obrony jako szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. Silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym. Nie dlatego, że jesteśmy najwięksi. To by było za mało, dlatego że jesteśmy najlepsi dzisiaj, najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską. Już dzisiaj pod względem liczebności ona przewyższa armię, czy to francuską, czy armię brytyjską. Ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii, siły wojska, zdolności operacyjne, czyli właśnie to, czym się posługujemy. Sprzęt, który jest tutaj prezentowany. Musimy tym sprzętem zawładnąć. Chcę was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony resortu obrony narodowej, z nową dynamiką. Chcę was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przekształciliśmy i przesunęliśmy do około 22 miliardy złotych na rzecz działalności obronnej i bezpieczeństwa, ochrony ludności i rozwoju firm. 7 miliardów będzie do dyspozycji w różnego rodzaju wsparciu dla firm zbrojeniowych. Jest taka nowa spółka w BGK powołana specjalnie do obsługi tego instrumentu, spółka Chrobry. Ta nazwa zobowiązuje, zapraszam do zapoznania się, już niedługo będą podpisywane umowy. Wykraczamy poza granice nawet 30 roku realizacji wielu zobowiązań. No i uwalniamy tą przestrzeń poza militarnych przygotowań obronnych dla Straży Granicznej, dla Policji, więc myślę, że to też oprócz Sił Zbrojnych mogą być odbiorcy i będą odbiorcy waszych produktów, bo co będzie cechować te pozamilitarne przygotowania obronne i moja decyzja o przesunięciu z uwagi na weto pana prezydenta do programu SAFE dla tych organizacji, dla tych jednostek. My postanowiliśmy nie zostawić ich, żeby mieli możliwość nabycia sprzętu w obszarze właśnie przygotowań obronnych, bo Straż Graniczna odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę, a policja w godzinie W będzie miała swoje również militarne zadania. Do tego musimy być gotowi. Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócenia GPS-ów, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, również w firmach zbrojeniowych osób, które podejrzane są o szpiegostwo, bardzo ciężkie przestępstwo na rzecz obcych wywiadów. To powoduje, że naprawdę tego typu miejsce jest nie tylko prezentacją sprzętu wojskowego, ale jest tak naprawdę miejscem edukacji i świadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję.
1: Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
2: Warszawskie Targi Obronne, przypomnijmy, odbywają się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości WOX.

0: Wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.
2: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. W Szpitalu Uniwersyteckim w Poznaniu wprowadzono jakiś czas temu programy Skryba AI. Model sztucznej inteligencji pomaga lekarzom w rozmowach z pacjentami na SOR. System sprawdzała Ari Habir w rozmowie z kierownikiem SOR, Patrykiem Konieczką.
3: Połowa naszych pracowników, naszych lekarzy faktycznie z tego systemu korzysta, natomiast jest wciąż duża grupa osób, które uważają, że same napiszą lepiej, szybciej, sprawniej i oczywiście mają takie prawo i mają taką swobodę wyboru systemu, który może im pomagać, ale do niczego nie zmuszamy.
4: A sami pacjenci są informowani, że będzie im się przysłuchiwał ten program?
3: No, po ostatnich doniesieniach medialnych to już cała Polska wie, że w Poznaniu mamy taki system, natomiast od samego początku zgodnie z ustaleniami z działem prawnym i dyrekcją informujemy, właściwie w każdym pomieszczeniu jest wywieszona informacja o tym, że naszej rozmowie może się przysłuchiwać Skryba AI, natomiast, co jest bardzo istotne, ten system nie otrzymuje żadnych danych osobowych, ani żadnych danych, które można powiązać stricte z danym pacjentem i nawet jeżeli rozmawiamy o rzeczach, które są medycznie bardzo istotne, one nie są w żaden sposób sparowane z danymi pacjenta.
4: Czyli w zasadzie nie ma zupełnie połączenia między pacjentem, jego danymi, a systemem, to zostaje już tylko dla lekarza?
3: Dokładnie, to się odbywa w dwóch odrębnych systemach i w dwóch odrębnych sieciach, z wyjątkiem ekranu komputera, gdzie następuje zwykłe przekopiowanie do schowka i wklejenie do systemu medycznego. Ten system Skryby AI nie uzyskuje żadnego dostępu do danych medycznych ani danych osobowych. Badania prowadzone na świecie w różnych jednostkach pokazały, że od 40 do 60% można skrócić czas obsługi administracyjnej pacjenta. Jest duże, wieloośrodkowe badanie, które wykazało, że w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego używanie Skryby AI skraca obsługę pacjenta o minutę i 5 sekund. Wydaje się niedużo, że to jest minuta i 5 sekund. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez nasz SOR przewija się codziennie 280 pacjentów, w związku z tym ta minuta i 5 sekund przekłada się na 300 minut dziennie, no to znaczy, że mamy 5 godzin pracy lekarzy, które możemy zaoszczędzić. To jest 5 godzin, które może być wykorzystane do obsługi kolejnych pacjentów albo po prostu do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, do odpoczynku, to co jest istotne. My w tej chwili rozmawiamy, prawda? I nasza rozmowa jest nagrywana na dyktafon, a nie notowana długopisem czy klawiaturą. Dzięki temu możemy patrzeć sobie w oczy. Dokładnie tak samo jest z prowadzeniem wywiadu lekarskiego. Pacjent chciałby, żebyśmy patrzyli mu w oczy, żebyśmy okazywali zainteresowanie i słuchali, a nie jednocześnie notowali na klawiaturze czy długopisem. I właśnie temu służy to narzędzie, tak samo jak tutaj w czasie naszej rozmowy dyktafonowej.

i nasza rozmowa jest nagrywana na dyktafon, a nie notowana długopisem czy klawiaturą. Dzięki temu możemy patrzeć sobie w oczy. Dokładnie tak samo jest z prowadzeniem wywiadu lekarskiego. Pacjent chciałby, żebyśmy patrzyli mu w oczy, żebyśmy okazywali zainteresowanie i słuchali, a nie jednocześnie notowali na klawiaturze czy długopisem. I właśnie temu służy to narzędzie, tak samo jak tutaj w czasie naszej rozmowy dyktafon.

0: Zahaczyłam dziwnie o jeden z tych i bardzo boli mnie tutaj gdzieś w okolicach kostki. Prawa kostka. Mm-hmm.
1: Dobra. Okej, proszę mi powiedzieć, kiedyś był już jakiś uraz tej kostki?
0: Nie przypominam sobie.
1: Okej, a to jakoś pani skakała, czy to był jakiś normalny chód?
0: Nie, po prostu szłam ulicą i normalnie coś wystawało i zahaczyłam.
1: Nie, tak pytam, wie pani, bo ładna pogoda, teraz dużo ludzi jeździ na hulajnogach, fajnie wyjść w sumie. Kurczę, fajnie by było wyjść na spacer.
0: Ja osobiście też sama gram w tenisa, to tam też łatwo taką kontuzję.
1: No tak, ale wcześniej nie było żadnych takich kontuzji.
0: Nie zdarzyło się.
1: Dobra, okej. Okay. No dobra, to proszę zdjąć but, skarpetkę. Okej, widzę, że jest lekki obrzęk tutaj w okolicy kostki bocznej, to jest takie w sumie typowe, ale widzę, że też nie ma bolesności na samej kostce i 6 cm nad nią. Widzę, że kostka przyśrodkowa też jest niebolesna. Widzę, że staw jest stabilny i teraz ja robię stop. I czekamy, w zależności od tego, ile trwała nasza rozmowa, tyle będzie trwała też analiza tego. Natomiast system nam analizuje, co powiedzieliśmy oboje. Celowo oczywiście poruszaliśmy tematy zupełnie nieistotne, jak pogoda. Skryba powinien te elementy wyciąć jako nieistotne medycznie. Się pojawiło, że w badaniu przedmiotowym stwierdzono niewielki obrzęk w okolicy kostki bocznej prawej, palpacyjnie kostka boczna i przyśrodkowa bezbolesna, również na wysokości 6 cm. Proksymalnie. Nie ma nic o pogodzie, nie ma nic o grze w tenisa, która nie miała tutaj miejsca, tylko że jest w zainteresowaniach. Nie ma żadnych też szumów tu, bo tu warto zauważyć, że w czasie, kiedy rozmawialiśmy, wiele też się działo wokół nas. Wchodząc na zalogowane to samo konto z ekranu komputera, jestem w stanie zobaczyć dokładnie ten sam tekst, zrobić kopiuj, wklej i wkleić go do systemu medycznego w naszym szpitalu. Żadnej interakcji z danymi wrażliwymi tutaj nie było i mamy gotową notatkę, a ja mogłem się skupić wyłącznie na rozmowie i badaniach.
0: A to troszeczkę zmienia właśnie przeprowadzanie tej samej rozmowy i badania z tym systemem?
1: Troszeczkę trzeba się dostosować, to znaczy nasza rozmowa zaczęła się od tego, że musiałem zaznaczyć, że mówimy o prawej kostce, bo ja to widzę i pani to widzi, ale nasłuchujący nas skryba AI nie wie, czy mówimy o prawej czy lewej, dlatego wszystko trzeba wyartykułować, dlatego pracując ze skrybą trzeba się troszeczkę nauczyć korzystania z tego i zwrócić uwagę na to, że pewne rzeczy po prostu muszą być wypowiedziane na głos.
2: Dane w systemie skryba AI przechowywane są maksymalnie przez 4 godziny. Ogród dendrologiczny w Poznaniu ma ponad 100 lat, a znajdziemy tam nie tylko drzewa. Na spacer po ogrodzie wybrał się nasz reporter Paweł Adamczewski. Oprowadził go dyrektor ogrodu Tomasz Maliński.
3: Tomasz Maliński, dyrektor ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: I my dzisiaj jesteśmy tutaj w ogrodzie. Mamy piękną pogodę, wokół nas drzewa, ptaki. Widziałem przed chwilą wiewiórkę, ale to właśnie nie... Zwierzęta chyba w ogrodzie dendrologicznym są najważniejsze, nie?
3: No nie, znaczy zwierząt mamy sporo, wiewiórek bardzo dużą populację, czasami po 20 siedzi na jednym drzewie, ale jednak w ogrodzie dendrologicznym najważniejsze są dla nas rośliny drzewiaste, czyli drzewa i krzewy.
4: Właśnie, my tak mówimy o tym ogród dendrologiczny, ale ja podejrzewam, że są mieszkańcy Poznania albo w ogóle osoby, które są w jakimś stopniu związane z Poznaniem, które nie wiedzą o tym, czym ogród dendrologiczny jest, bo kojarzą tylko ogród botaniczny.
3: Trudne pytanie dla dyrektora ogrodu. Znaczy, to się wiąże z historią ogrodu. Oba ogrody powstały około 1925 roku. Oba zaprojektowali ci sami projektanci Rudolf Bettner i Władysław Marciniec. Natomiast trochę inna rola była tych ogrodów. Ogród botaniczny powstał wtedy na otwartej przestrzeni, miał służyć miastu i z tego co wiem właśnie takim architektom. Natomiast nasz ogród powstał na bazie parku dworskiego, czyli już mieliśmy drzewa takiego starego. Był też mniejszy. Początkowo miał 6 hektarów. Do wojny bardzo ładnie profesor Stecki go rozwinął. Niestety w czasie wojny, też w odróżnieniu od ogrodu botanicznego, tam się nic nie działo, ogród nie został zniszczony, natomiast nasz ogród został całkowicie zmasakrowany przez Niemców. Rozebrane ogrodzenia, wywiezione co cenniejsze rośliny, porobione takie główne arterie, czyli zostały zniszczone jakby układy ścieżek, przez to drzewa, starodrzew został wycięty. Potem w czasie wojny był wycinany na opał. Właśnie ogród został włączony w strukturę parków Sołacza. No i po wojnie, kiedy wydawało się, że no będzie lepiej, wcale lepiej nie było. Do końca lat 50. uczelnia nie była w stanie odzyskać od miasta

0: jakby tego terenu. Trwały przepychanki między sądami, komitetami różnymi wojewódzkimi, partii i uczelnią. A jak wreszcie udało się ogród na początku lat 60. odzyskać, to nie było zgody na ogrodzenie tego terenu. Nie? Czyli cały czas wypasały się krowy różnego rodzaju. No taki otwarty, dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale
1: park,
0: ale taki park, no to są granice Poznania też, nie? Więc tu dookoła były jakieś wsie, więc bydło było i sobie jadło, nie? Natomiast dopiero w latach 60. udało się ogrodzić ten teren. On już wtedy był mniejszy, niestety. Z jednej strony przycięła go rozbudowa ulicy Niestachowskiej, z drugiej strony przycięła go Milicja Obywatelska, zajmując tereny dzisiejszej Olimpii i ulica Warmińska, więc zostały nam ciut ponad 4 hektary. No i nie mamy też żadnej dokumentacji z tego okresu. Została zniszczona głównie przez Niemców, całkowicie, więc nie mamy w zasadzie pochodzenia drzew. To, co jest nam potrzebne ewentualnie do jakichś takich dokładniejszych badań naukowych. Stąd bardziej skupiliśmy się na edukacji. Odróżnia nas od ogrodu botanicznego też to, że nie mamy w zasadzie bylin, nie? Znaczy nie uprawiamy ich.
1: Czym są byliny dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą?
0: No ja myślę, że już większość ludzi wie, czym są byliny. No takie wieloletnie rośliny zielone, nie? Tutaj mamy drzewa i krzewy i na początku lat 90. ówczesny kierownik Katedry Botaniki Leśnej, profesor Władysław Danielewicz, stwierdził, że zacznie rozbudowywać ogród. Wydzielił jednostkę jako oddzielną jednostkę. Przy pomocy władz rektorskich i dziekańskich zostały tam pierwsze etaty przydzielone jednostce. No i tak ogród się powoli rozwija. Tylko że wtedy już wszyscy liczyli pieniądze. I niestety to, co wielu ogrodom, większości zresztą ogrodów w Polsce udało się zdobyć albo jeszcze przed wojną, albo po wojnie, tak jak ogrodowi botanicznemu, tak my wtedy, kiedy pieniędzy nikt nie liczył, ogrodu w zasadzie nie było, a wtedy, kiedy wszyscy zaczęli liczyć pieniądze, no to już nie dało się pewnych rzeczy wybudować, więc żadnego zaplecza technicznego, niczego takiego nie było. Ja zostałem kierownikiem ogrodu 22 lata temu. Wtedy jakby zdecydowałem się na to, żeby ogród poszedł bardziej w kierunku edukacji. Wydawało mi się to jakoś takie logiczniejsze. Dzięki pomocy władz dziekańskich i głównie rektorskich udało się powiększyć ogród mocno. Z 4 hektarów powiększyliśmy się do ponad 20, przejmując tereny dawnego lasu goleńcińskiego, które okazało się należały do uczelni, tylko Milicja Obywatelska sobie je wykorzystała częściowo na jakieś tam, nie pytając się nikogo o zdanie, na boisko treningowe i tak dalej, do którego może sobie przejdziemy. Teraz to jest duża polana edukacyjna, na której odbywają się różnego rodzaju imprezy, eventy, uczelniane, różne pikniki. Takim punktem zwrotnym to było zaproszenie do współpracy firmy Lumina 4 lata temu. No i to spowodowało, że ogród, że tak powiem, stał się dużo bardziej znany.
1: My teraz stoimy na tej granicy tej historycznej części i tej edukacyjnej, tej nowej części.
0: Edukacja to jest, odbywa się w całym ogrodzie.
1: Dobra.
0: Natomiast ogród jest podzielony na dwie części, ponieważ ta część historyczna znajduje się pod konserwatorem, jest pod ochroną konserwatora zabytków, więc w zasadzie niewiele mamy tutaj możliwości. To jest taki starodrzew, w którym no już niewiele robimy. Pilnujemy, dbamy o drzewa, usuwamy jemiołę.
1: Kilkudziesięcioletnie drzewa pewnie, nie?
0: No, 150-200-letnie niektóre, nie? Więc część oczywiście na dole jest posadzona, natomiast ten starodrzew, no to ma tak od 100 do 150 lat. Najstarsze są 2 platany w ogrodzie, które są tam w dalszej części. I tutaj za bardzo nie możemy nic robić, nie?
1: Natomiast... Ale my jako mieszkańcy możemy tutaj przyjść, pochodzić, pozwiedzać, tak jak właśnie tutaj panie przeszły?
0: Tak, ogród jest silnie zaciniony, nie? Tutaj mamy fantastyczny klimat, nie?
1: Czyli... To jest wręcz tak, że mi gęsia skórka czasami wychodzi.
0: Tak. Natomiast mamy ławki, mamy dużo ławek rozrzuconych po całym ogrodzie. To jest taki ogród spokojniejszy, tak? Nie wolno tu jeździć rowerami, choć nie wszyscy tego przestrzegają. Nie wolno wprowadzać psów, tego się już ludzie nauczyli. Taki spokojniejszy, mamy dużo grup dziecięcych, dużo z przedszkoli jest grup. Prowadzimy zresztą własne zajęcia edukacyjne, mamy swoich edukatorów.
1: Możemy przejść sobie teraz do tej części, tej części nowej.
0: To jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz. Największą i najsłynniejszą kolekcją w ogrodu...
1: Właśnie o to chciałem pytać.
0: Przy której zresztą stoimy.
1: Tak?
0: Tak.
1: A, tu.
0: Parę metrów, to są jeżyny.
1: No,
0: to jest kolekcja jeżyn.
1: I to jest największa kolekcja?
0: To jest największa w Europie kolekcja rodzimych gatunków jeżyn, która ma zresztą status kolekcji narodowej. Mamy około 120

0: 300 taksonów, z czego około 90% występujących w Polsce, nie? Więc to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle rodzajów do oznaczania, stąd bardzo trudna kolekcja też do utrzymania, bo jeżyny mają tendencję do ciągłego wędrowania, tak? Więc utrzymywanie ich w ryzach, żeby się nie krzyżowały, nie mieszały i nie przechodziły jedne do drugich, nie jest proste. Ale ona jest w tej chwili w kilku miejscach, bo już nam się na tej starej części, gdzie była zakładana, nie zmieściła. Ale jest to kolekcja, która jest największa w Europie.
1: To mnie zaskoczyło.
0: I można korzystać z owoców.
1: No właśnie chciałem zapytać, bo już niektóre są czarne, więc tak, chyba już można...
0: Wczoraj widziałem, jak ludzie sobie szli i podgryzali. Wolno korzystać z owoców, nie wolno tylko ich zrywać. Ale akurat jeżyny są o tyle wygodne, że nikt ich nie chce ukraść. No.
1: Okej, czyli jeżyny są jednym z tych najcenniejszych i największych waszych zbiorów. A macie jakiś taki, którym się możecie pochwalić, że tylko tu w Poznaniu mamy?
0: Jeżyny.
1: Aha, czyli właśnie tylko... Okej.
0: Te są tylko w Poznaniu. Żaden ogród botaniczny w Polsce nie ma kolekcji jeżyn. Są pojedyncze oczywiście jeżyny, ale kolekcji jeżyn nie ma. Dlatego, że to jest tak trudny rodzaj do rozpoznawania, że w zasadzie myśmy mieli to szczęście, że nas to w katedrze interesowało. Z profesorem Danielewiczem, ja robiłem doktorat z jeżyn w ogóle, więc przy okazji tego doktoratu i z profesorem Danielewiczem jeździłem bardzo dużo po terenie. Moim promotorem był profesor Jerzy Zieliński,

zawodzie. Myśmy mieli to szczęście, że nas to w katedrze interesowało. Z profesorem Danielewiczem, ja robiłem doktorat z Jerzyn w ogóle, więc przy okazji tego doktoratu i z profesorem Danielewiczem jeździłem bardzo dużo po terenie. Moim promotorem był profesor Jerzy Zieliński,

0: trójkę jeżdżąc po terenie po prostu zbierało się te jeżyny, przywoziło się do ogrodu i ta kolekcja powstała, potem jeszcze była uzupełniana jak się jechało gdzieś w teren, ale nikt tych jeżyn nie rozpoznaje, więc budowanie dzisiaj takiej kolekcji byłoby nieprawdopodobnie trudne, nie?
1: I kosztowne. Jesteśmy teraz na parkingu, po lewej stronie mamy
0: główne wejście
1: i Stadion Golęciński po tej drugiej stronie,
0: tak
1: a
0: jest.
1: Tutaj ogród dendrologiczny, no i ta polana.
0: Polana
1: i nowe centrum, właśnie.
0: I nowa siedziba ogrodu już wybudowana. Budynek, jak pan widzi, nie jest typowy.
1: W tapecie ładnie w tym.
0: Tak, dlatego że on miał promować naturalność, czyli zbudowany cały z drewna na stalowej konstrukcji. W środku wszystko jest też to, co się da z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Ma fotowoltaikę, pompy ciepła, jakby ma być taki trochę samowystarczalny, nie? Mamy w tej chwili jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce, jeśli chodzi o takie zaplecze.
1: Ta polana edukacyjna.
0: To jest ten teren, który przejęliśmy. To jest dawne boisko, takie treningowe, zastępcze. I jak my ten teren przejęliśmy, on był całkowicie zarośnięty, więc został wyczyszczony. Chodziło o to, żeby na uczelni było takie miejsce, gdzie mogą się integrować studenci, pracownicy. I takiego miejsca nie ma. A to miejsce jest fantastyczne, dlatego że po pierwsze jest w takim lekkim zagłębieniu, więc ze wszystkich stron jesteśmy trochę wygłuszeni. Mamy lasy dookoła jeszcze. Tam jest teren wojskowy, więc im hałas za bardzo nie przeszkadza, nawet jak jest, bo sami ciągle hałasują strzelając. Tam mamy rusałkę całą, więc daleko. My tu zresztą nie hałasujemy jakoś, nie wiadomo. Tam też dalej są lasy, więc świetnie, nie? I zrobiliśmy sobie taki teren, posadziliśmy gatunki, w zasadzie wszystkie, które tu rosną, są jadalne. Można je używać do różnych rzeczy. I to się odbywają, w zasadzie to jest takie centrum w tej chwili, nazwijmy to kultury, takiej otwartej, imprezowej uczelni i nie tylko, bo odbywają się tu też różne imprezy eventowe, ze względu na to, że ogrody muszą zarabiać. Tego nie unikniemy. Koszty. Utrzymanie ogrodu jest nieprawdopodobnie kosztowne. Ci ludzie, którzy mają własne ogródki działkowe, wiedzą, ile pieniędzy potrafią wydać na różnego rodzaju rzeczy, a utrzymanie drzewostanu tak starego, tak, dlatego że większość tego lasu sosnowego, który nas otacza, to jest kilka tysięcy sosen, bo one sięgają jeszcze tam do Półwystawu Golęcińskiego, to jest nasz teren. To są 145-150-letnie sosny, bo po ścinaniu, jak zamierają, to jesteśmy w stanie policzyć po słojach. I te drzewa już zamierają. I my tracimy rocznie, naturalnie już, około 100 drzew w ciągu jednego roku, nie? Zamierają. Co 2 miesiące wypuszczamy drona, który nam robi. Tam, jak pan widzi, już, widzi pan taką żółtą gałąź?
1: Widzę.
0: Tak, to drzewo już zamiera. I ono w ciągu 3 miesięcy zamrze. I my te drzewa, na szczęście się nie wywracają.
1: Okay.
0: Więc my te drzewa wycinamy, na większości tych sosen są już huby od góry do dołu na pniach, co oznacza, że drzewo wygląda z daleka bardzo ładnie, natomiast już jest powoli niebezpieczne. I to jest też problem wielu szefów tego typu ogrodów, parków starych, że las wygląda pięknie, przyciąga ludzi do tego, żeby chodzili, natomiast my nie mamy żadnej możliwości jakby ochrony, dlatego że w zasadzie powinniśmy wyciąć wszystkie drzewa, nie? Co jest absolutnie nierealne, bo one przecież są piękne. Więc sosny na szczęście mają to, że mamy to szczęście, że one generalnie się nie przewracają, no chyba, że trafi się nieszczęście, jak w 2017 roku, gdzie mieliśmy tu trąbę powietrzną. Było i uderzyła takim wąskim pasem od rusałki, tu przeszła przez stadion i uderzyła w ogród. I to była niedziela, ja byłem na wakacjach 40 km stąd, w pełnym słońcu. Opalałem się, kiedy pracownik mi dzwonił, że się drzewa wywracają w ogrodzie i myślałem, że był pijany. Kiedy się okazało, że rzeczywiście myśmy w 10 minut stracili 80 potężnych drzew. 16 sosen ukręciło po prostu na 6 metrach. Tu mamy taką jedną zostawioną sosnę, którą po prostu ukręcało, całe korony ukręcało i przenosiło po 20 metrów. Dalej, widzi pan tam? Ten taki lśniący, no to jest jedna z pozostałości takich właśnie ukręconych sosen. Na szczęście nie wywalało drzew, natomiast w momencie, kiedy ukręcało takie drzewa, albo tam w starej części nam, bo uderzyło po tamtej stronie Kolegium Cieszkowskich. Potem następnego roku mieliśmy wiele wycieczek po ogrodzie i padł taki pomysł, żeby pracę dzieci z ogrodu zrobić, jako pracę na kalendarz wykorzystać. I zrobiliśmy taki konkurs i z wielu zajęć, które mieliśmy w ogrodzie, z wielu przedszkoli i tak dalej, różnymi technikami, dzieci nam przysyłały prace do ogrodu, które komisja potem siedziała i sobie weryfikowała. I na 90% rysunków wszędzie były przewrócone drzewa. Czy było widać, że na dzieciach zrobiło to nieprawdopodobne wrażenie, nie?

0: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Testy i nic więcej, mówi dyrekcja szpitala przy Lutyckiej. Chodzi o nowoczesnego robota, który był testowany przez lekarzy. Ma on wykrywać i pomagać leczyć zmiany nowotworowe w płucach.
1: Testy robota na terenie szpitala były i my jako szpital to prowadziliśmy. Natomiast jako szpital nie wydaliśmy oficjalnej informacji ani na stronie szpitala, ani w mediach społecznościowych szpitala, jakobyśmy jakieś szersze działania z robotem prowadzili. To jest z tego, co się zorientowaliśmy, inicjatywa jednego z naszych lekarzy, który na swoich, że tak powiem, portalach społecznościowych poinformował, że jest bardzo zadowolony z pracy na robocie, ale zwrócę uwagę, że to nie jest praca na robocie, tylko testowanie robota. Natomiast jako dyrektor mogę powiedzieć, że absolutnie nie mamy pieniędzy na tego typu inwestycje, bo to jest kilka milionów złotych koszt zakupu tego robota, który jest rzeczywiście fenomenalny. Na ten moment firma przewiduje tego robota tylko do diagnostyki w zakresie chorób płuc. Być może w przyszłości, jeżeli będą inne software'y wgrane do robota, jest możliwość diagnostyki chociażby dróg żółciowych, jeżeli chodzi o wątrobę, ale to jest pewna przyszłość. Natomiast koszt robota jest kilka milionów złotych. On jest rzeczywiście fenomenalny dla bardzo określonej grupy trudnych pacjentów, daje potężne możliwości i rzeczywiście jest to fenomenalne. Natomiast zwrócę uwagę tak, no Szpital Wojewódzki mimo rozwoju różnych dziedzin nie jest nawet w jakimś promilu szpitalem płucnym. To jest element, który staramy się rozwijać w ramach szerszego rozwoju szpitala. Natomiast póki co nasze gabaryty, jeżeli chodzi o możliwości i zakres działania w diagnostyce chorób płuc, jest dosyć skromny. W związku z czym powiem szczerze tak, uważam, że rolą państwa jest regulowanie tego typu drogich zakupów i tutaj, tak jak się stało z robotami operacyjnymi, no, jest wolna amerykanka, to powinno być pod kontrolą Ministerstwa Zdrowia. Taki robot płucny w pierwszej kolejności powinien znaleźć się w Instytucie Gruźlicy w Warszawie, jako najważniejszej jednostce w Polsce, największej. I tam powinno się pokazać, że tego typu zakupy mają sens, a potem decydować o tym, czy one mogą działać w mniejszych jednostkach. Chociażby takich jak WCPIT w Poznaniu, bo zwrócę uwagę, że to jest główny ośrodek chorób płuc na terenie województwa wielkopolskiego. Natomiast u nas jest to po prostu testowanie, tak jak wiele rzeczy testujemy. Zwrócę uwagę, bo to jest oczywiście roboty, to jest rzecz bardzo medialna. Natomiast ja zwrócę uwagę, że my jesteśmy obecnie chociażby na etapie bardzo szerokiego testowania na terenie szpitala wielu innych rzeczy. Nowej klasy ultrasonografów, nowej klasy laparoskopów na bloku operacyjnym, nowej generacji stołów operacyjnych. Przygotowujemy się do zakupu 6 stołów operacyjnych, ponieważ poprzednie mają ponad 20 lat i nie spełniają obecnie nowoczesnych kryteriów. Więc takie inwestycje planujemy z dużym wyprzedzeniem. A testowanie i analizowanie różnych aspektów jak najbardziej jest fajną rzeczą, natomiast dostosowanie jej potem do rzeczywistości to jest zupełnie inna kwestia.
0: Powiedział nam dyrektor szpitala przy Lutyckiej Dawid Murawa. Takiego robota nie ma żaden szpital w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest pierwszą publiczną uczelnią w Polsce, która uruchomiła tak zwany kapitał żelazny.
2: Dzień dobry, Barbara Jankowska. Jestem rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
3: Nazywam się Dawid Szutowski, jestem prorektorem do spraw finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
2: Wszyscy mamy świadomość, że polska nauka potrzebuje dofinansowania. Nakłady na naukę w Polsce są wciąż na bardzo niskim poziomie. One kształtują się niewiele ponad 1% PKB. Także daleko nam, chociażby do krajów Europy Zachodniej, nie mówię już o innych lokalizacjach. Mamy jednocześnie przeświadczenie, że polska nauka to dobra nauka, że mamy wspaniałych profesorów, mamy jednocześnie zdolnych, ambitnych studentów, zatem na tym polu nie mamy się czego wstydzić. Ale nie da się ukryć, że uczelnie publiczne, chcąc realizować swoje cele statutowe, potrzebują środków finansowych. Te środki finansowe są nam potrzebne na bieżące funkcjonowanie, na kształcenie studentów, prowadzenie badań, rozwój naszych relacji z otoczeniem. I te środki są nam potrzebne nie tylko na bieżące funkcjonowanie, ale także na rozwój. Tak jak już zaznaczyłam, rozwój tych relacji z biznesem, który może się wydawać taką działalnością dodatkową, niekoniecznie pierwszoplanową. Z naszej perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego

0: Poznaniu jest niesamowicie ważny. Mamy poczucie misji społecznej, jesteśmy uczelnią publiczną, która ma służyć społeczeństwu, ma służyć gospodarce i chcąc rzeczywiście dobrze te cele realizować, potrzebne są nam również zasoby finansowe. Kapitał żelazny jest pewnie jedną z kilku opcji, z których można korzystać, natomiast ponieważ jest to rozwiązanie sprawdzone w wielu krajach rozwiniętych, rozwiązanie, które niesamowicie może angażować też absolwentów naszej uczelni, postanowiliśmy podjąć to wyzwanie, opracować strukturę, regulacje, w ramach których kapitał żelazny UEP będzie mógł powstać i miejmy nadzieję rosnąć.
1: To może teraz pytanie do pana prorektora. Czym jest ten kapitał żelazny? Do jakich celów on będzie wykorzystywany? No i czym on w ogóle jest?
2: To jest koncepcja, która jest rozwijana przez najlepsze uniwersytety na świecie. MIT, Harvard, Oxford, Cambridge, ale mamy też przykłady w Europie kontynentalnej. Ta idea polega na świadomym rozdzieleniu trwałego, stąd nazwa żelaznego trwałego, kapitału od zysków, które ten kapitał generuje. Czyli nie naruszając wartości aktywów, środków zgromadzonych w kapitale, ten kapitał pracuje. No jest inwestowany, ale jest inwestowany w sposób wolny od jakiegokolwiek ryzyka, czyli na przykład bony, obligacje, depozyty do wysokości gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki temu uczelnia zapewnia sobie stabilny, acykliczny strumień dochodów, który umożliwia realizację celów różnych, ale przede wszystkim nakierowanych na naszych głównych beneficjentów, czyli studentów, doktorantów, pracowników uczelni. Na Zachodzie często skorzysta się z takiego sformułowania jak sprawiedliwość międzypokoleniowa, kiedy mówi się o kapitale żelaznym, czyli kapitał raz powierzony, raz zainwestowany, pracuje równocześnie i na rzecz obecnych, i na rzecz przyszłych pokoleń czy generacji wspólnoty akademickiej. I ta klauzula nienaruszalności, ona stanowi bardzo ważny element dla darczyńców, dla partnerów, dlatego że dzięki niej zyskują gwarancję, że raz przekazane środki są uwiecznione. No i będą generować korzyści w długim okresie. Na co są przeznaczane środki, to zależy od darczyńcy, czyli darczyńca, nasz partner, kiedy decyduje się na wsparcie kapitału żelaznego, to zyskuje możliwość, żeby dokładnie, precyzyjnie ukierunkować swój wkład. Czyli może wskazać, jaki cel jest szczególnie istotny dla niego. Z naszej strony też są pewne propozycje, do których można się przychylić. Na przykład stypendia studenckie partnera żelaznego, to na przykład granty i takie o charakterze naukowym, to na przykład rozwój startupów albo udowocześnienie naszego kampusu.
1: Jakby to wyglądało w praktyce, jakbyśmy mogli taki podać przykład. Wyobrażam w ten sposób, że przychodzi osoba A, wykłada powiedzmy kwotę i ta kwota przez jakiś czas ona jest nienaruszalna? Właśnie jak to będzie wyglądało?
0: Rzeczywiście tutaj może też odsłonię trochę kulisy. Gdy we wrześniu objęliśmy nasze funkcje rektorskie, zaczęły też pojawiać się kontakty ze strony naszych absolwentów, takie dosyć ożywione kontakty i oczekiwania ze strony absolwentów, że będziemy pogłębiać współpracę, ale mówię tutaj o absolwentach również takich, którzy piastują jakieś funkcje już w przedsiębiorstwach, w instytucjach. W tym gronie są też takie osoby, które mają poczucie, jak wiele zawdzięczają swojej uczelni. I to właśnie też takie rozmowy troszeczkę między innymi były motywacją do podjęcia głębszej dyskusji o tak naprawdę tym, o czym marzyliśmy, o właśnie o funduszu żelaznym. Oczywiście każda osoba może być darczyńcą, ale też firma, instytucja może się zaangażować w ten kapitał i wnieść swój wkład.
2: Tak jak pani rektor powiedziała, to jest mechanizm, który jest otwarty na wszystkich, na osoby fizyczne, przedsiębiorstwa. Każdy może chcieć pomóc uniwersytetowi. Działa to w ten sposób, że nasz partner zasila kapitał żelazny. Tu możliwości jest dużo.

przedsiębiorstwa, każdy może chcieć pomóc uniwersytetowi. Działa to w ten sposób, że nasz partner zasila kapitał żelazny. Tu możliwości jest dużo.

0: jak naszych partnerów. Organizacyjnie to wygląda w ten sposób, że musimy lepiej poznać się z naszym partnerem. Żeby się w jakiś sposób zaangażować, najlepiej po prostu się z nami skontaktować. Musimy wiedzieć, i to przede wszystkim, jakie cele są szczególnie bliskie dla darczyńcy. Jeżeli mamy budować relację, wzajemną relację opartą na zaufaniu i szacunku i korzyściach dla każdej ze stron, to musimy naszego darczyńcę i jego preferencje poznać. Jakie cele miałyby być realizowane, jakie są szczególnie bliskie, które są najistotniejsze dla danego na przykład przedsiębiorstwa. No i tutaj najlepiej chyba odwiedzić bezpośrednio naszą stronę internetową. Jest osobna strona internetowa uczelni, która jest poświęcona kapitałowi żelaznemu, uepoznań.pl, /kapital-żelazny, tylko bez polskich znaków.
1: Pytanie do pani rektor. Czy właśnie już firmy ustawiają się w kolejkach? Już są te pierwsze pytania? Może nawet nie pierwsze, bo już wiadomo, że są firmy. Ale czy tych zapytań takich zakulisowych, czy jest duże zainteresowanie po prostu?
2: To zainteresowanie właściwie zaczęło się wyłaniać przez kilka miesięcy. Oczywiście są zapytania. Część pewnie jest bardziej zobowiązująca, część mniej. Natomiast nie da się ukryć, że jest zainteresowanie tym rozwiązaniem. Takie głosy do nas docierają, przedsiębiorcy, często nasi absolwenci, ale nie tylko, cieszą się z tej opcji. Jest możliwość wsparcia w pewien sposób swojej dawnej uczelni. Takie zapytania oczywiście ze strony biznesu, ale też pojedynczych osób, jeśli pan pozwoli na taką może mniej formalną wycieczkę. W styczniu odbywała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i nasz uniwersytet zaoferował wówczas pod licytację możliwość odwiedzenia naszego tarasu widokowego. To była taka premiera, tak? Odsłonięcie tego tarasu tylko dla jednej osoby, która wylicytowała właśnie tę wizytę. Ja miałam ogromną przyjemność też z panem kanclerzem tę osobę przyjmować i nawet przyznam szczerze, że podczas tego spotkania też takie pytania się pojawiły. Czasem ludzie pytają o takie rozwiązania, nie nazywając tego kapitałem żelaznym. Natomiast gdzieś kojarzą właśnie też to, co pan prorektor powiedział, że to działa w Harvardzie, w Cambridge i nie tylko w Holandii uczelnie to posiadają, no w wielu, wielu krajach i w Stanach i w Europie, w Stanach Zjednoczonych i krajach europejskich. Także zainteresowanie jest. Ale my oczywiście też jesteśmy realistami, my zachęcamy, pokazujemy korzyści, mamy świadomość jednak, że dojście do tej decyzji wymaga czasu, podmiot musi być przekonany do tejże inwestycji, widzieć korzyści dla siebie i ja nie ukrywam i często to podkreślam w rozmowach z naszymi partnerami, że dla mnie ogromnie ważne jest to, aby ten, który z nami współpracuje, miał poczucie tych korzyści, też dla siebie. Tak? To oczywiście nie muszą być korzyści materialne, ale w innych sferach rozpoznawalności, czy może zainteresowania ze strony naszych studentów, czy naszych absolwentów, bo taka firma jest potem też inaczej postrzegana. Nie da się ukryć, że wchodzenie w takie rozwiązania jak kapitał żelazny to też takie właśnie działanie dla społeczeństwa, dla gospodarki, czyli niekoniecznie wprost biznes, ale właśnie taka działalność troszeczkę z obszaru też społecznej odpowiedzialności. I ja spotykając się też z rektorami innych uczelni, miałam okazję już usłyszeć, że ktoś myślał o takim rozwiązaniu, tak, że planował. Ale właśnie to przejście, nie ukrywam, że przejście od tej fazy marzeń, natomiast, żeby to wdrożyć, troszeczkę czasu nam to zabrało, ale się udało i z tego się bardzo cieszymy.
1: Dopytam jeszcze o takie najważniejsze rzeczy, które właśnie taki partner mógłby wesprzeć ze strony uczelni, jakie byłyby to projekty?
0: Tak, mamy kilka propozycji, które wydają się trafiać w...

0: drugą edycję, a potem za 3 lata kolejną, potem 4., 5. i tak dalej. Czyli tak naprawdę powierzając środki na kapitał żelazny, organizujemy nie jednokrotnie stypendia dla studentów, ale rozpoczynamy cykl stypendiów, które są realizowane również w przyszłości. Drugi element to granty, tak jak mówiłem wcześniej, albo o charakterze bardziej naukowym, czyli takie, gdzie prowadzimy badania, a potem na przykład publikujemy artykuł czy rozdział w monografii, gdzie prezentujemy wyniki badań, ale też badania aplikacyjne. Aplikacyjne, czyli takie, które mogą być aplikowane, stosowane później przez przedsiębiorców. One nie muszą mieć wtedy takiego stricte naukowego charakteru, a mogą mieć charakter taki bardziej utylitarny. Kolejny element to są startupy. Cała nasza wspólnota akademicka, która składa się przecież z wielu, przede wszystkim z młodych osób, z bardzo kreatywnych osób, gdzie pomysł goni pomysł. Cała ta wspólnota jest idealnym miejscem do tego, żeby rozwijać startupy. Musimy mieć narzędzia, żeby tych młodych ludzi wspierać i ten kolejny obszar to jest właśnie wsparcie dla rozwoju startupów, które chcemy w przyszłości inkubować u nas w uczelni. No i ostatni element to jest program, o którym mówimy, Campus Challenge, czyli udoskonalenie naszego kampusu dla każdej osoby czy przedsiębiorcy, którego mu marzy się miejsce w przestrzeni fizycznej. To mogą być różne projekty infrastrukturalne, które są realizowane z takich odsetek. No i oczywiście, jeżeli są realizowane, to następne są stosownie obrędowane czy oznakowane symbolami danego na przykład przedsiębiorstwa.
1: Myśląc o kapitale żelaznym, ja też postrzegam to zawsze jako szansę dla przedsiębiorców na inwestowanie w swój przyszły kapitał ludzki, w swoje przyszłe kadry, tak? Bo właśnie firma, wspierając uczelnię, angażując się, zasilając ten kapitał żelazny, może wspierać stypendia dla studentów. No i nie da się ukryć, że tacy studenci potem mogą trafić do pracy do takiego przedsiębiorstwa. Także to jest taki mechanizm obopólnych korzyści. To jedna rzecz. Druga rzecz, myślę sobie, że to jest też takie rozwiązanie, które może budować i wspierać kształtowanie konkurencyjności i atrakcyjności miasta i naszego regionu. Poprzez fakt, że przedsiębiorstwa, które oczywiście są tu ulokowane, mogą być też gdzieś dalej ulokowane, ale zwykle właśnie te ulokowane bliżej mają bliższe relacje z uczelnią, no i zyskują znów szansę jakiegoś rozwoju.
2: Z rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor Barbarą Jankowską i prorektorem do spraw finansów UEP Dawidem Szutowskim rozmawiał Bartek Łujewski. Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Hałas torowisk, jezdni i fabryk będzie naniesiony na plan Poznania. Powstaje kolejna mapa hałasu miasta. Urzędnicy zapytali się radnych osiedlowych, gdzie w ich wirtlu jest za głośno, a Zarząd Dróg Miejskich zlecił badania hałasu.
3: Nasi mieszkańcy również zgłaszają pojawiające się uciążliwości akustyczne. Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania przygotowuje się do rozpoczęcia prac nad wykonaniem kolejnej edycji strategicznej mapy hałasu miasta Poznania. Ponieważ jest ona tworzona dla naszego miasta, ważny jest dialog z mieszkańcami, aby wspólnie wypracować ten dokument. Stąd skierowane do rad osiedli pytanie dotyczące potencjalnie zidentyfikowanych obszarów problemowych w zakresie hałasu. Pozyskane w ten sposób informacje zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych zostaną one uwzględnione przy opracowywaniu mapy. Mieszkańcy w pierwszej kolejności powinni ze swoimi problemami udać się do rad osiedli. Należy dodać, że obowiązek opracowania strategicznych map hałasu dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy osób wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy odnoszące się do oceny zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Dyrektywa zobowiązuje aglomerację do utworzenia mapy hałasu, której aktualizację należy wykonać nie rzadziej niż raz na 5 lat. Strategiczna mapa hałasu obejmuje hałas drogowy, szynowy, lotniczy oraz przemysłowy. Składa się z części graficznej oraz opisowej. Celem strategicznej mapy hałasu jest przede wszystkim identyfikacja głównych źródeł hałasu, a także identyfikacja terenów wrażliwych i wymagających ochrony. Identyfikacja identyfikacja obszarów zagrożonych hałasem oraz obszarów najbardziej narażonych na to. Należy także ocenić efekty zdrowotne, skuteczność zrealizowanych działań i prowadzonej polityki oraz przedstawić informacje dla Komisji Europejskiej o stanie klimatu akustycznego. Mapa pomaga w wyznaczeniu nowych kierunków i działań. Pomiary hałasu drogowego i tramwajowego w blisko 250 punktach zostały zlecone przez Zarząd Dróg Miejskich. Wyniki tych pomiarów hałasu

0: Będą również wykorzystywane na potrzeby strategicznej mapy hałasu w celu kalibracji modelu obliczeniowego. Podczas prac nad mapą hałasu w przypadku niedostatecznej liczby danych konieczne będzie zlecenie pomiarów w dodatkowych punktach, w szczególności dotyczy to hałasu kolejowego. Informacje uzyskane od rad osiedli będą również dla nas pomocne przy ocenie zasadności wyboru tych punktów. O stanie klimatu akustycznego Poznania każda mieszkanka i każdy mieszkaniec mogą dowiedzieć się z ogólnodostępnej strategicznej mapy hałasu opracowanej jeszcze w 2022 roku. Mapę można przeglądać w systemie informacji przestrzennej miasta, natomiast część opisową na stronie Wydziału Klimatu i Środowiska. W Poznaniu stosowanych jest wiele rozwiązań mających na celu ograniczenie hałasu. W przypadku hałasu drogowego stosowane są m.in. ekrany akustyczne, działania wymuszające ograniczenie prędkości, m.in. poduszki berlińskie, wyniesione przejście dla pieszych, przystanki wiedeńskie czy modernizacja nawierzchni. Dla hałasu tramwajowego korzystne jest na przykład stosowanie torów bezstykowych, zielone torowiska, szlifowanie szyn, toczenie kół, wymiana toboru czy stosowanie smarownic torowych. Możliwe działania w przypadku hałasu kolejowego, za wdrożenie których odpowiada PKP, to na przykład budowa ekranów akustycznych, tłumiki torowe, wymiana szyn i rozjazdów oraz szlifowanie szyn. Na podstawie wyników strategicznej mapy hałasu opracowany jest przez marszałka województwa wielkopolskiego program ochrony środowiska przed hałasem, który zawiera konkretne zadania mające na celu ograniczenie hałasu na terenie miasta. Przy tworzeniu programu zapewniony jest udział społeczeństwa, dlatego będzie możliwość zgłaszania uwag i wniosków, które po analizie mogą zostać uwzględnione w programie. Ostatni program został uchwalony w 2024 roku, natomiast kolejny będzie on w 2029 roku.
1: Mówił Adrian Wojtasz z Urzędu Miasta. Mapa hałasu będzie gotowa w przyszłym roku. Poznań, Puszcza Zielonka, Leśniewo czy Baranówka koło Mosiny. Takich miejsc w okolicach Poznania jest zaledwie kilka, ale dla dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi, psychicznymi i neurologicznymi są to miejsca bezcenne. Ośrodki hipoterapii, czyli terapii z udziałem koni, cieszą się rosnącą popularnością. Część z nich oferuje darmowe lub dofinansowywane zajęcia. Na czym one polegają i do kogo są kierowane? O tym z hipoterapeutami z Fundacji Stworzenia Pana Smolenia rozmawiała Natalia Krystek.
2: Tu i delikatnie.
3: Ja.
4: Tymoteusz.
2: Jestem hipoterapeutą, czasem prowadzę konie i też w niedzielę zajmuję się, tak nazwijmy, porannym obrządkiem. Karmienie, sprzątanie, wypuszczenie koni na padok.
3: Jak sprząta pan konia?
2: Plus niekiedy zabiegi pielęgnacyjne, jak są potrzebne.
3: Sprząta pan konia?
2: Tak.
5: Jak długo jest pan związany z fundacją?
2: 8 miesięcy. No.
5: Trudna, wymagająca praca?
2: Zależy. Różni są pacjenci. Z niektórymi jest ciężko nawiązać kontakt, z innymi prościej. Są tacy, którzy na przykład mają dość duże problemy natury fizycznej, ale są świetnie kontaktowi. Spokojnie, musimy konia rozgrzać, ciebie też rozgrzać. Właśnie a propos rozgrzewki, to trzeba jakieś ćwiczenia zrobić, żeby się rozgrzać. No, to jest jeden z przykładów.
6: Co robisz teraz, Piotrek?
3: Do tego uszu. Tak, ja zrobię
2: tego. Dobrze.
5: Trzeba mieć jakieś szczególne szkolenia z pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami?
2: Trzeba mieć uprawnienia hipoterapeuty. Można zrobić kurs internetowy 15 minut, albo można zrobić pełnoprawny kurs, na przykład PT-HiPu, taki, który ja kończyłem, trwający wiele godzin wykładowych, dwutygodniowe praktyki, egzamin teoretyczny, egzamin z praktyki, egzamin końcowych oraz jeszcze dwa zjazdy weekendowe i egzamin jeździecki.
7: Tomasz Tański, hipoterapeuta, fizjoterapeuta.
5: Jak długo jest pan związany z fundacją?
7: Od 2010 roku.
5: Na początku jako wolontariusz?
7: Jako wolontariusz, tak. Przyjechałem tutaj pierwszy raz z takiej inicjatywy jednej z naszej pani doktor, wykładowczyni na uczelni, która na uczelni nam przedstawiała na jednych z zajęciach prezentację i w ogóle przedstawiła na tą fundację, co tutaj się dzieje i tak dalej. I że można przyjechać w formie wolontariatu, może się komuś spodoba i będzie mógł sobie tutaj jako wolontariusz przebywać i pomagać.
5: Dlaczego pan został?
7: Na początku na pewno samo miejsce. Przepiękne, magiczne i w ogóle mamy wrażenie, że wyjechaliśmy spoza tej betonazy, która jest w Poznaniu. Człowiek wjeżdża gdzieś do miejsca, gdzie może się całkowicie obcować z naturą. Cisza, spokój, konie, zapachy wiejskie i tak dalej. I pełno było. Ale to jest jakiś urok tego miejsca. Na początku ja nie miałem za dużego pojęcia ani doświadczenia z końmi, więc dużo się udzielałem jako wolontariusz taki, powiedzmy, do prac gospodarczych, czy na przykład, nie wiem, czyszczenie sprzętu jeździeckiego. Później byłem już wprowadzany właśnie w oprowadzanie, najpierw asystowanie.

0: Nie, przy hipoterapii, później oprowadzanie, praca z chodźmi. Ja studiowałem wtedy fizjoterapię, skończyłem fizjoterapię, przyjeżdżałem tu jako fizjoterapeuta, no i właśnie pani Asia mówi, że czas najwyższy, żeby skończyć kurs hipoterapii. No i tak skończyłem kurs hipoterapii i już tak zostałem na tą sprawę.
1: To jest wymagająca praca, pewnie czasami też emocjonalnie, bo różne przypadki przychodzą na hipoterapię.
0: Zdecydowanie, emocjonalnie, może fizycznie nie do końca, też zdarzają się przypadki, gdzie fizycznie to jest też ciężka praca, aczkolwiek emocjonalnie dość wymagająca. Musimy pamiętać, że dzieciaki, jeszcze przede wszystkim, które mają jakiś problem, jakieś dysfunkcje, czy to z natury psychicznej, czy psychomotorycznej, one skanują całkowicie nasze emocje i nasze nastawienie, jak przyjeżdżamy. Więc ja pamiętam taki okres, jak przyjeżdżałem prosto z pracy, kończyłem pracę w szpitalu o 14.30, na 15.30 tutaj zajęcia już prowadziłem, więc nie dość, że praca w szpitalu stresująca, później korki, ja już się bałem, że się spóźnię, więc kolejny stres. No i pamiętam, że przyjeżdżam na fundację i zaczynam grafik od dzieciaczka z autyzmem, ale taki naprawdę głęboki autyzm, chyba pierwsze albo drugie jego zajęcia. To było centralnie po zajęciach. Dziecko na początku super, fajnie, przywitaliśmy się i tak dalej. Jak już zeskanował, że tak powiem, że ja jestem nabuzowany z tej pracy i tak dalej, to ani z dzieckiem nie ma współpracy, zresztą notabene drugi członek zespołu, czyli koń, który również odczuwa nasze emocje, więc ani z koniem nie było współpracy, więc zajęcia, że tak powiem, były bardzo ciężkie. No oczywiście wiemy już dobrze, już teraz wiemy, takich błędów nie robimy, że tak powiem, tak są grafiki poukładane, tak są podobierane te zajęcia, żeby ten terapeuta, który też tutaj przyjeżdża prowadzić te zajęcia, no on musi w 100% zaangażować się w prowadzenie tych zajęć. Wszystko resztę musi zostać i teraz albo to potrafi, albo ten terapeuta musi się to nauczyć, ale inaczej nie ma efektu tego.
1: Wspomniał pan o koniach, że są wrażliwe i są gdzieś tam lustrem emocji. Świetną pamięć mają te zwierzęta.
0: Raz, że pamięć mają świetną, na pewno mają, tak jak też pani powiedziała, lustro naszych emocji i emocji dziecka. Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100% wie, kto na jego grzbiecie siedzi. Że nie może sobie jakoś tam pozwolić na różne zachowania, chociaż trzeba zawsze pamiętać, że to jest zwierzę, które ma instynkt swój. Nasze konie są troszeczkę inaczej szkolone. Znaczy my większą uwagę skupiamy na to, żeby je jak najwięcej odczulić, od jak największych bodźców. Dlatego, że nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareaguje dziecko, które siedzi na koniu. Czy on zareaguje spastyką, czy nagle nam zejdzie, czy nagle uderzy konia, wyrwie grzywę. Dlatego te konie muszą być odczulone na jak najwięcej bodźców. I prawda jest taka, one mają fenomenalną pamięć, aczkolwiek trzeba z nimi ćwiczyć. To jest ciągła praca, to jest ciągła praca. Wiadomo, one będą czasami próbowały, że dzisiaj mam gorszy dzień, dzisiaj nie będę chodziła w hipoterapii, dzisiaj będę stała co dwa kroki, zatrzymam się. No i to jest właśnie taki sygnał mówiący o tym, że z tym koniem po prostu cały czas trzeba ćwiczyć. Więc oprócz tego, że mamy całą administrację fundacji, całe gospodarstwo, nazwijmy to, rolne, mamy opiekę nad końmi, mamy naszych pacjentów, mamy terapeutów, wolontariuszy, to jeszcze nad tymi końmi też musimy popracować. Także z wszystkimi tu, każdy musi pracować. Nad końmi trzeba pracować, z dziećmi trzeba pracować, żeby było efekt, z terapeutami trzeba pracować, żeby co chwilę pogłębiali swoją wiedzę i mieli jeszcze lepsze techniki, z wolontariuszami trzeba pracować i wszyscy się cały czas uczymy, cały czas.
1: Trzeba być niezłym psychologiem też.
0: Oj, to na pewno, zdecydowanie. To na pewno, zdecydowanie. Zdecydowanie mam...
1: Również zwierzęcym.
0: Również zwierzęcym. Nie? Tak na dobrą sprawę po tych kilkunastu latach się zastanawiam w niektórych dniach, kto jest terapeutą. To jest takie, czy to akurat te zajęcia prowadzi dziecko, koń, czy terapeuta. Oczywiście mówię tak, dlaczego? Dlatego, że dzieciaki nas zaskakują czasami. Nas tak zaskakują, że człowiek myśli, że już ma ogromne doświadczenie, i w fizjoterapii, w hipoterapii, z pracy z tymi końmi, a tu nagle dostaje pani teksty czy jakieś zapytanie, że zaczynamy jakąś dziwną, nie dziwną, no fajną rozmowę z dzieckiem na koniu, które na tą sprawę my dorośli się w ogóle zastanawiamy, dlaczego w ogóle zaczął rozmawiać na ten temat. I to jest chyba w tym wszystkim najlepsze, najpiękniejsze, nie? Że my mamy cały czas możliwość rozwoju i my wszyscy się uczymy od siebie.
1: Czyli jest to wyczerpujące zajęcie emocjonalnie, bo trzeba włożyć tam serce, ale też dostają państwo wiele w zamian, prawda? Nauki i również takiego boosta dobroci, gdzieś tam czystego dziecięcego serca.
0: Oczywiście, no ja powiem pani taką, no to jest jedna z anegdoty, która się cały czas powtarzała. Mianowicie pewnego razu wpadła pani Asia na pomysł, że po

0: Jedziemy z fundacją i z naszym pani Asia Kubisa, że pojedziemy na kawaliadę do Poznania z fundacją i z naszymi dzieciaczkami zrobimy przedstawienie. Nie chcę teraz skłamać, czy to było Zorro, czy coś takiego, jakaś taka inscenizacja. Roboty, pół roku przygotowywania się, uczenia dzieci tych ról, jazdy tam konnej i tak dalej, co mają wykonywać, ale to jest nic. Zaangażowanie rodziców, którzy szykowali stroje, makiety, jakiś tam zamków, bo te inscenizacje się zmieniały. Proszę Państwa, to było wtedy, ja pamiętam jednego czasu, ponad 100 biletów dostaliśmy od kawaliady, czyli 100 osób musiało wejść. Jakie to jest zaangażowanie i jakiej batalii ludzi od obsługi koni i tak dalej, więc kosztowało nas to przeogromnie dużo energii. Pakowanie się 2 dni tutaj, później rozpakowanie się to samo, później z powrotem. I pamiętam, za każdym razem, jak jechaliśmy na kawaliadę, za każdym razem pani Asia mówiła: Tomek, w tym roku już robimy ostatni raz tą kawaliadę, już za rok nie jedziemy. Po czym wracaliśmy z tej kawaliady, spakowaliśmy ostatni dzień, w niedzielę cały towar, przyjechaliśmy tutaj, rozpakowaliśmy się i zawsze siedzieliśmy sobie na dole u Bogdana w salonie i tam było, że tak powiem, odprawa posiadła. Nie? I jechaliśmy 4 dni wcześniej i mówiliśmy, że to już będzie ostatni nasz wyjazd. Wracamy, rozładowaliśmy cały sprzęt, wszyscy wypompowani tym jeżdżeniem non-stop. I pierwsze co, przy kawce siadamy i zaczynamy temat, a co zrobimy w następnym roku na przykład. Więc to tak mniej więcej wygląda, że ogrom pracy psychicznej, fizycznej, ale jak widzi się później na tej kawaliadzie, te dzieciaki, które dostają ogrom braw, mogą się uśmiechać, mogą tam ukłaniać się i tak dalej, no coś pięknego. I na co dzień to jest też na co dzień, zbijają piątki, czy tam żegnają się z końmi, więc no jest to ewidentnie ten motor napędowy na to wszystko.
1: Jakie dzieci przychodzą na hipoterapię? Z jakiego rodzaju problemami?
0: Są to zarówno dzieci z deficytem motorycznym, psychomotorycznym, dzieci z upośledzeniem intelektualnym, ale są to też dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym albo z asymetrią, patologiczną asymetrią mięśniową, albo dzieciaczki, które mają wady postawy. Naprawdę przekrój jest, nie ma, oprócz takich przeciwwskazań wynikających z kanonu hipoterapii i ze zdrowia, z przeciwwskazań zdrowotnych, to jest przekrój praktycznie przez wszystko. I zdrowe dzieciaki też przyjeżdżają. To jest kontakt z koniem, z otoczeniem. Przyjeżdżają dzieci, które mają zaburzenia sensoryczne.
1: Ale również ciężką niepełnosprawność, prawda? Najcięższe takie przypadki.
0: Najcięższe akurat w naszej fundacji chyba największy to jest mózgowe porażenie dziecięce. Takie naprawdę głębokie mózgowe porażenie dziecięce z intelektualnym, ale też mocno funkcjonalne. Dzieciaczki, które mają zmienione całkowicie wzorzec postawy i tak dalej. Więc to jest też dla nas fizyczna też praca ciężka, bo musimy przeprowadzić te zajęcia, no to już wymaga zwiększonej obstawy, bo musi być asekurująca osoba z drugiej strony i naprawdę ten cały czas zajęć to trzeba dość fizycznie, nie trzeba myśleć bardzo mocno, to trzeba dość dużo fizycznie pracować, żeby non-stop korygować tą postawę. Czasami gdzie inaczej trzeba zasekurować dziecko, przytrzymać wyżej, przytrzymać za barki. To są takie, można powiedzieć szczerze, najtrudniejsze fizycznie dzieci.
1: Jak długo taka terapia trwa? Ona ma jakiś limit czasowy?
0: To jest tak, zawsze mówię, że czas terapii jest zawsze czasem orientacyjnym. Dlaczego? Dlatego, że to trzeba jasno sobie powiedzieć, to terapeuta wyznacza czas terapii. Zajęcia orientacyjne będą trwały między 30 i 45 minut. Czasami one mogą się przedłużyć, czasami one mogą trwać krócej. Mnóstwo czynników na to wpływa, ale między innymi to, że to terapeuta decyduje, kiedy na przykład zauważa, że dziecko przysłowiowo zaczyna pływać, tak? Czyli zaczyna już gubić to napięcie mięśniowe, już zaczyna nie wytrzymywać tej pozycji siedzącej, no i trzeba te zajęcia zakończyć, tak? Dwa, staramy się zakończyć w momencie pozytywnym, jeśli się coś dziecku udało, albo że coś mamy, nigdy nie kończymy w negatywnych jakichś momentach, a czasami terapeuta podejmuje decyzję, że zrealizował swój plan na dzień dzisiejszy dla tego pacjenta, ale mówi, że tak fajnie idzie, spróbujemy jeszcze coś zrobić, jeszcze coś wycisnąć, tak? I mamy na przykład te 45 48, 50.

0: Nie, nie ma takiej możliwości. To jak ktoś się decyduje na to, że chce być hipoterapeutą, to pierwsze podstawowe rzeczy, które musi mieć, to przede wszystkim ja uważam, że musi kochać dzieciaki, musi kochać konie, musi przede wszystkim chcieć to robić, kochać ciągłą naukę i ciągłe rozwijanie się, bo to będzie sprawiało, że nasze dzieciaki będą jak najszybciej wracały, jeszcze lepsza jakość będzie tych zajęć. I oczywiście trzeba kochać ludzi wszelkich, bo trzeba pracować też z rodzicami, rozmawiać z tymi rodzicami, mówić o postępach terapii. Więc myślę, że jeżeli chodzi o to, czy osoba, która nie do końca kocha dzieci, nie do końca kocha konie, to no nie, nie można być hipoterapeutą. Nie da rady.
1: Mamy sprzęt i konia do nagrodzenia.
2: To jest duża matewka, dajmy tu.
3: A to ten na jabłko.
2: Jabłuszko jest mniejsze. Możemy tak zrobić.
3: Urzecznie. Ej, już nie ma.
2: Koń wraca do siebie, do boksu.
3: Dziękuję, paniku.
4: Więcej o hipoterapii, a także historii Fundacji Stworzenia Pana Smolenia i jej twórcach usłyszycie w reportażu Natalii Krystek z cyklu Polska na ucho w serwisach Mediateka.pl i Spotify. Cancer Fighters ma swój mural w Poznaniu. Graffiti upamiętniające rekordową zbiórkę youtubera Łatwo Ganga i fundacji można zobaczyć przy Hetmańskiej, jednej z bardziej ruchliwych tras w mieście.
5: Jak oceniamy?
6: No, bardzo szczytny cel.
5: Sam mural?
6: No, piękny.
7: No, ładnie jest zrobiony, no.
5: Jak wam się podoba?
8: Spoko.
6: Fajny.
8: Super, świetnie. Jak najbardziej. Oby więcej takich.
6: No, jest ładny bardzo. Super, super inicjatywa.
9: Fajna, fajna, no. Bardzo ładne.
10: Mi się naprawdę podoba. No, jest świetne w ogóle te detale tych dzieci.
9: Ogólnie niesamowita akcja. Fajnie, fajnie zobaczyć coś takiego. Wydaje mi się, że wiara w ludzkość na nowo wraca, nie?
4: O muralu rozmawiałem z mieszkańcami. Sam mural został namalowany przez Kawu na specjalnej ścianie do graffiti. To oznacza, że jest tam legalnie. Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem, a jego historia jest zdecydowanie warta Poznania. Na spacer po Międzynarodowych Targach Poznańskich wybrała się Natalia Krystek.
11: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich, ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć!
12: Cześć, witam was.
11: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
12: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu, dla mnie to są nawet 2 godziny.
11: Wow, no ja tyle nie mam. Ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
12: Zawsze, zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
11: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
12: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
11: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
12: Trochę była. W pewnym sensie była od początków naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
11: Wchodzimy. O, buty skrzypią. Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
12: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać, to nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy 3 kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego okręgu po ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę.

0: w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
1: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład, tylko to są no, historyczne wgniecenia.
0: Tak, zgadza się, no to są pozostałości po właśnie tym no, niefortunnym tak, nalocie alianckim na Wielkanoc, który nam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym i jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
1: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
0: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką odlewnią właściwie tychże części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej ważne dla mieszkańców Jeżyc, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na trzecie i czwarte piętra po prostu nie chciała docierać.
1: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
0: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, to dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z Targów Poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
1: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży górnośląskiej, a właściwie z iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
0: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5. To jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. Ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed tym pawilonem.
1: Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
0: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac. Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł. Nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Zedong rządził i w środku był jego wielki pomnik.
1: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
0: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn po środku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów. Chociażby właśnie Dawida Podsiadło, czy jednego z członków zespołu One Direction.
1: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie to większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
0: Bardzo proszę.
1: Echo! Jest.
0: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z

0: Wielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
1: Ale co tam jest, słoiki z ogórkami?
0: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
1: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
0: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
1: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
0: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary.
1: Wow.
0: To jest kawał drogi.
1: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
0: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
1: Są tutaj również bardzo stare pawilony, historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
0: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu. I po placu Powszechnej Wystawy Krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu, wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także pałac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
1: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
0: Pałac targowy powstał w 1924 roku. Był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne 4 kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, pałac targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
1: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie, ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
0: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań kochany, widzimy dworzec zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon, jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na Powszechną Wystawę Krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie Powszechnej Wystawy Krajowej. I był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
1: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd, prawda?
0: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem. Pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do dworca zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się sobie coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem pałacu targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdował

0: nazywa się restauracja Belvedere. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna, podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
1: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
0: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali Ziemi.
1: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po międzynarodowych targach poznańskich. Bardzo ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
2: A efektem tego spaceru oraz kilku innych bardzo ciekawych rozmów z poznaniakami i ludźmi targów jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Mediateka i Spotify. Gorąco polecam. Poznańskie tabliczki informacyjne na budynkach zawierają sporo błędów historycznych. Listę takich oznaczeń zebrał na swoim profilu w social mediach Jakub Wolniewicz.
3: Myślę, że mamy dużo aspektów, którymi możemy się chwalić, które są bardzo na polską skalę i bardzo łatwo można by było przyciągnąć rzesze turystów, ale z jakiegoś powodu myślę, że władze Poznania z jakiegoś powodu tego nie robią i nie wiem, czy tu chodzi o takie zaniedbanie, czy tu chodzi bardziej o taką naszą mentalność tutaj wielkopolską, o czym właśnie rozpisywał się Marek Rezler, który zajmuje się historią Poznania i który sam nie jest poznaniakiem i bardzo właśnie widzi tą zależność i sposób myślenia ludzi tutejszych, którzy nie czują tej potrzeby chwalenia się tym, co jest u nas fajnego. Udostępniłem taką rolkę, to jest rolka o błędach na poznańskich tablicach informacyjnych na moim Instagramie Poznania Warte i zwracam tam uwagę na kilka błędów. Już śmiałem się nawet, że wystarczyłoby materiału, aby zrobić drugą część takiej rolki. I chodzi o błędy na tablicach informacyjnych, o takie błędy historyczne najczęściej, czyli coś nie zgadza się, jakaś data, nie zgadza się jakaś osoba, nie zgadza się wydarzenie, na przykład opisane z wydarzenie, które raczej się nie odbyło, zresztą na gmachu Urzędu Miasta. Czy nie zgadza się? No nie zgadzają się po prostu najczęściej, tak jak powiedziałem, fakty historyczne na tych tabliczkach. Ja zrobiłem materiał o 5 takich informacjach lub 6 i myślę, że drugie tyle by się znalazło. Chociaż jeszcze nie robiłem takiego głębszego researchu, ale myślę, że na drugą połowę by starczyło, czyli na kolejne 6, więc myślę, że z takich, no szacując tak już naprawdę na oko, z 10-15 tablic w Poznaniu ma jakąś rozbieżność, jakąś nieprawidłową informację.
2: Wśród błędnie opisanych są m.in. tabliczki informujące o podpaleniu kolegiaty czy wizycie Napoleona w 1806 roku w dawnym hotelu saskim.
3: Rzeczywiście Napoleon Bonaparte gościł w Poznaniu bodajże 4 razy i tabliczka na ulicy Wrocławskiej, na skrajnej kamienicy przy ulicy Wrocławskiej u wylotu już na Kupiec Poznański, tam znajduje się tabliczka informująca, że Napoleon zatrzymał się tam w 1806 roku, co jest nieprawdą. To przy ulicy Wrocławskiej, właśnie na kamienicy, na dawnym hotelu saskim, znajduje się tabliczka informująca o tym, że w 1806 roku zatrzymał się tu Napoleon Bonaparte. Co prawda Napoleon odwiedził Poznań właśnie w tym roku, ale nie zatrzymał się w hotelu saskim, tylko zatrzymał się w dzisiejszym gmachu Urzędu Miasta, który był wtedy właśnie siedzibą administracyjną miasta Poznania. No wiemy to z historiografii, to jest gdzieś opisane, ja dokładnie

0: Nie przytoczę źródła, ale to jest dość zweryfikowalne. Nie wiem, skąd się biorą takie zaniedbania. Właśnie u Marka Rezlera czytałem w książce, że kiedyś była specjalnie funkcjonująca komisja od tego, która to komisja kontrolowała treść tych tabliczek, ale później z niej zrezygnowano, gdyż uznano, że to są jakieś dodatkowe, obciążające, niepotrzebne najwidoczniej koszta. I od tego momentu zaczęły się pojawiać właśnie takie błędy. Wszystkie takie informacje o wydarzeniach historycznych znajdują się do dokumentacji historycznej, która jest przetrzymywana najczęściej w Archiwum Państwowym w Poznaniu, gdzie można takie dokumenty sobie zamówić do czytelni i przeczytać i ustalić, kiedy to dokładnie miało miejsce. Tyle, że w internecie już jest tyle opracowań, oczywiście rzeczowych, czy to na przykład właśnie w Kronice Miasta Poznania, wydawanej już od ponad 100 lat, są bardzo rzetelne artykuły, które już te daty bardzo dawno sprawdziły i podały i powinniśmy właśnie korzystać z takich rzetelnych już opracowań niż raczej samemu się w to zagłębiać i samemu szukać po dokumentach kilkusetletnich tych informacji. Ja nie wiem, czy da się coś zrobić z tym, szczerze, bo ja nie jestem dużym twórcą. Wiem, że nie tacy już jak ja próbowali. Znowu tutaj już chyba po raz trzeci odwołam się do Marka Rezlera, który nagłaśniał temat. Niejednokrotnie, nic się nie zmieniło. Ja czuję się bezsilny na tej płaszczyźnie, ja tylko mogę pokazać, że tak jest. Z czystej ciekawości i z czystej takiej też po prostu jako formę edukacyjną, że jak ktoś przyjdzie, będzie chciał tą tabliczkę przeczytać, to żeby wiedział albo sprawdził sobie na moim profilu, że ona nie do końca tutaj podaje nam fakty historyczne.
1: Według Wolniewicza błędnych tabliczek w mieście może być nawet kilkanaście. Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Rowerzyści coraz chętniej wybierają transport pociągiem w kierunku tras turystycznych. Czy wielkopolskie składy są gotowe na napływ jednośladów? W różnych typach pojazdów możemy zaoferować od 2 do 6 miejsc na rowery, mówi Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. Zdaniem Michała Bejma z Uniwersytetu Przyrodniczego brakuje przestrzeni wielofunkcyjnych.
2: Z roku na rok zainteresowanie przewozem rowerów rośnie. Nie są to skoki bardzo duże, natomiast pociągi, składy Kolei Wielkopolskich wyposażone są w miejsca do przewozu rowerów. Tych miejsc w zależności od typu pojazdu jest od 2 do 6. Także tutaj w tym przypadku jesteśmy na to przygotowani. Oczywiście jeżeli jest możliwość przewiezienia większej liczby rowerów, to znaczy w danym składzie jest mniej pasażerów, przewóz dodatkowych rowerów nie będzie zagrażał bezpieczeństwu czy komfortowi przewozów, to jak najbardziej jest to możliwe i tutaj wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rowerzystom. Natomiast pamiętać należy też o tym, że głównie przejazdy pociągami Kolei Wielkopolskich są przejazdami, z których korzystają osoby dojeżdżające do pracy, z pracy, do szkoły i ze szkoły. Dlatego też, jeżeli jest możliwość pogodzenia tutaj tych dwóch oczekiwań i zabrania dodatkowej grupy rowerów, to jak najbardziej to realizujemy. Natomiast w przypadku, jeżeli skład jest pełen, to wówczas ograniczamy się tylko i wyłącznie do sytuacji, w której przewozimy tyle rowerów, ile jest miejsc w pociągu.
3: Ten przejazd z rowerem droższy dla pasażera?
2: Przewóz roweru kosztuje 8,50, także tutaj jest opłata zryczałtowana za przejazd w jedną stronę. Jest opłata dodatkowa z tytułu przewożonego roweru.
4: Michał Bajm, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
3: Czy transport publiczny w Poznaniu, zarówno autobusy, jak i pociągi, jest przystosowany do tego, żeby te potrzeby poznaniaków i Wielkopolan spełniać?
4: Sytuacja w transporcie publicznym jest taka, że ten związek transportu publicznego z transportem rowerowym łatwy nie jest. To znaczy w okresie szczytu przewozowego, normalnie jak mamy rok szkolny, rok akademicki, ludzie dojeżdżają do pracy i tak dalej, to właściwie przewóz roweru jest bardzo kłopotliwy. To składa się na to kilka rzeczy, chociażby fakt, że koleje regionalne w Poznaniu i okolicach cieszą się dużą popularnością i nie ma jakby specjalnie miejsca na rowery. Co więcej, jest z punktu widzenia przewoźnika jeden rower to jest mniej więcej jeden pasażer mniej, a bilet za rower jest jednak tańszy niż bilet pozyskiwany od pasażera. Mówię o takim standardowym dystansie, nie mówię o jednej stacji, gdzie rzeczywiście ta ryczałtowa opłata za rower może być wyższa niż bilet, ale powiedzmy, jeśli ktoś tam idzie z Wągrowca, z Konina,

0: Na do Poznania to i te więcej zapłaci za bilet niż za, niż kosztowałby bilet na rower. I natomiast z drugiej strony w okresie wakacyjnym, a zwłaszcza w weekendy, to ten turysta rowerowy jest turystą, powiem, pożądanym niejako przez kolej. To znaczy weekendy mało kto korzysta z kolei, to niewielniczne osoby jeżdżą do pracy, studenci to są najwyżej zaoczni, przyjeżdżają do subregionalnych centrów w Wielkopolsce studiować, więc ten ruch pasażerski nie jest taki duży, ale ze względów różnych społecznych bardzo istotnym jest utrzymanie w takie weekendy również ciekawie oferty przewozowej, więc pozostaje pytanie, jak zapełnić te pociągi. I w tym przypadku oczywiście turysta rowerowy wydaje się najlepszym klientem, bo go najłatwiej ściągnąć. Natomiast jest kilka wyzwań, bo nie mamy w Wielkopolsce wzorem chociażby niemieckich rozwiązań w sytuacji, że dużą część pociągów zajmują przestrzenie wielofunkcyjne, gdzie łatwo są składane foteliki, ale jak nie ma pasażerów, to łatwo jakby odstawić rower, przypiąć go specjalnym pasem i tak dalej. Tego w naszym systemie regionalnym nie ma, przynajmniej w tej skali, co występuje w Niemczech. Więc ten turysta rowerowy jest skazany na nieco trudniejsze warunki przewozu roweru, a przez to jakby rodzi pewne, powiedzmy, sytuacje niezbyt przyjemne dla pozostałych użytkowników, nie wiem, trzymanie w przedsionkach tych rowerów, czy też uciskanie ich na siłę w tych niewielkich przestrzeniach przeznaczonych na przewóz roweru. Więc jest to pewne wyzwanie, jest to pewien kłopot, jak skutecznie to zrealizować, bo z punktu widzenia oczywiście kolei regionalnej, to osoba udająca się w sobotę, w niedzielę na wycieczkę po regionie jest idealnym źródłem przychodów dla kolei, zapełnienia tej oferty, a co więcej z punktu widzenia organizatora, czyli marszałka województwa, jest taka osoba o tyle cenna, że jedzie jako turysta regionalny, zostawia pieniądze w regionie, w jakiejś knajpie, jakieś obiecje, może jakieś kupi wejście do jakiegoś tam muzeum regionalnego, czy być może uda się na 2-3-dniową wycieczkę z jakimś nocegiem z piątku na sobotę, czy z soboty na niedzielę, zostawiając pieniądze w regionie, a nie wsiadając w tanie linie lotnicze i lecąc na city breaka po Europie, czy Bliskim Wschodzie. Więc to z punktu widzenia oczywiście rozwoju regionalnego jest bardzo cenne, bardzo ważne i niestety łatwo się tego nie da pogodzić możliwości przewozowych kolei z jakby potrzebami zarówno rozwoju regionalnego, jak i samych turystów, więc tutaj należy szukać pewnych rozwiązań technicznych, jak i organizacyjnych.
1: No właśnie, to co musiałoby się zmienić, żeby pogodzić jak największą liczbę osób? Wiadomo, wszystkim się nigdy nie dogodzi, ale starać się można.
0: Przede wszystkim zakup nowych pociągów powinien się związać z pewną nadpodażą miejsca, w tym również miejsce przestrzeni tak zwanych wielofunkcyjnych. To nie jest przestrzeń tylko na rowery, ale wygodnie można tam wózek dziecięcy ustawić, wjechać wózkiem inwalidzkim, czy wnieść większy niż normalnie bagaż. Takie przestrzenie powinny być duże, one powinny gdzieś tam mniej więcej 1/6, 1/5 długości pociągu, porównując to z warunkami w Niemczech, zajmować. W Polsce one są zazwyczaj mikroskopijnych rozmiarów i takiej przestrzeni się rzeczywiście mieści kilkadziesiąt rowerów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że władze regionalne mogłyby zachęcać turystów do krótkookresowego najmu rowerów. To znaczy jedziemy gdzieś jakieś kwestie Pojedzierza Gnieźnieńskiego, wypożyczamy przy stacji rower na cały dzień. To też może być atrakcyjne rozwiązanie. Zdaję sobie sprawę, że osoby, które jeżdżą, uprawiają turystykę rowerową, mają zazwyczaj bardzo dobre rowery, bardzo są przyzwyczajone do nich. Niemniej oczywiście dla pewnego grona odbiorców to może być bardzo dobre rozwiązanie. I oczywiście ciekawostką mogłoby być, co już zresztą Swarzyn swego czasu testował, możliwość przewożenia rowerów autobusami na specjalnej przyczepie. Specjalne kursy linii, które łączą tereny atrakcyjne turystycznie, powinny mieć w ramach czy to systemów lokalnych, czy też systemu zarządu transportu miejskiego, może nawet PKS Poznań, możliwość przewożenia roweru w okresie letnim za pewną uprzednią rezerwacją, bo też ten jakby stojak nie ma nielimitowanej liczby miejsc.

0: i takie rzeczy mogłyby mieć sens, zwłaszcza, że powiedzmy w przypadku autobusów ten koszt przyczepy nie jest wysoki, można ją stosunkowo łatwo, jeśli oczywiście zamawia się wcześniej uprzednio tabor z hakami, zainstalować i to rozwiązanie się sprawdza, jest, bym powiedział, paradoksalnie bardziej elastyczne niż w przypadku pociągów. Oczywiście w pociągach też mieliśmy sytuację na Dolnym Śląsku, gdzie władze regionalne poprzez swoją spółkę Koleje Dolnośląskie kupiły używane wagony cargo i dostosowały je do przewozu rowerów. Jednakże sytuacja jest taka, że to rozwiązanie nie funkcjonuje idealnie, bo to jest wagon doczepiony do szynobusu. Na stacji trzeba przyczepić go. Nie wszędzie są możliwości tak zwanego oblotu pociągu, jak to kolejarze mówią, czyli przejazdu, zostawienia tego wagonu, przejazdu z szynobusem na drugą stronę pozapalonego podpięcia wagonu. To są rzeczy, które są czasochłonne, kosztowne, nie zawsze możliwe do realizacji. Natomiast powiem szczerze, jest to ciekawy temat. Natomiast jest oczywiście jedno rozwiązanie, które zawsze, powiem szczerze, idealnie funkcjonuje. To jest zapewnienie dobrej jakości dróg rowerowych wyjazdowych z miasta. I to rozwiązanie nie tylko służy turystom, ale również służy mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do miasta. Niestety Poznań ma taką sytuację, że tych dróg rowerowych transgranicznych, które po stronie Poznania zapewniają całkiem niezły komfort na dość długim dystansie, jak i poza Poznaniem zapewniają ten komfort na długim dystansie, nie ma zbyt wielu. Te inwestycje, które są czynione na przykład, nie wiem, w ramach, nazwijmy to, tunelu wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, to one gdzieś tam po stronie poznańskiej mają lukę aż do pętli na Junikowie, po stronie gminy Komorniki też to nie wygląda najlepiej, więc gdyby rzeczywiście była silna decyzja polityczna władz regionalnych przy współpracy z zarządem dróg powiatowych, zarządem dróg miejskich w Poznaniu, ale również państwowym operatorem dróg, czyli generalnym dyrekcją dróg krajowych i autostrad, można byłoby stworzyć wokół Poznania sieć dróg wyjazdowych z miasta, gdyż powiedzmy wiele atrakcji, do których poznaniacy jeżdżą, znajduje się wcale nie jakoś specjalnie daleko, ale powiedzmy dojazd do nich rowerem nie jest ani wygodny, ani bezpieczny.
1: Niepokojące wyniki badań w Wielkopolsce. Co trzeci lekarz doświadcza objawów wypalenia zawodowego. Takie są wnioski z ankiety, na którą odpowiedziało ponad 600 respondentów. W ten sposób Wielkopolska Izba Lekarska sprawdza skalę problemu wypalenia zawodowego.
2: Badania, które objęły całą Wielkopolskę i uzyskaliśmy w tych badaniach reprezentatywną próbę, w której okazało się, że generalny współczynnik wypalenia zawodowego w naszej grupie lekarzy jest umiarkowany do wysokiego. To są bardzo porażające wyniki badań, ponieważ poziom zmęczenia, poziom wyczerpania zawodowego wpływa przede wszystkim na jakość życia człowieka w ogóle, na jego relacje towarzyskie, na ogólne samopoczucie, funkcjonowanie, ale również wpływa na jakość relacji z pacjentem. Zmęczony, wyczerpany pracownik pracuje mniej efektywnie, a co więcej, istnieje zwiększone ryzyko popełniania błędu. W naszych badaniach okazało się, że najbardziej obciążone są te grupy zawodowe, które pracują bezpośrednio w interakcji z człowiekiem. Czyli kardiolog, czyli właśnie lekarz rodzinny, a te grupy, które mają mniejszy kontakt bezpośrednio z chorobą, z bólem, z cierpieniem, no są w jakiś sposób ochronione, ale to nie jest tak, że te osoby też się nie wypalają. Żebyśmy mieli tego świadomość, cała grupa zawodowa lekarzy jest z racji pełnionej funkcji, z racji zawodu obciążona ryzykiem wypalenia zawodowego, a to obciążenie jest poważne.
1: Powiedziała nam profesor Ewa Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prawie połowa młodych medyków czuje się przytłoczona obowiązkami.
3: To, od czego zaczęliśmy, to pomysł na to, żeby stworzyć pracę naukową, na której moglibyśmy się merytorycznie oprzeć i to będziemy robili i na jej podstawie będziemy dalej edukowali nie tylko naszych lekarzy, ale także pacjentów, jak ważny jest temat wypalenia, nie tylko dla nas lekarzy, ale także dla pacjentów, no bo przecież to my leczymy, to do nas przychodzicie Państwo z pomocą. Jeżeli robimy to efektywnie, no to wtedy otrzymujecie od nas najlepszą pomoc. Jeśli chodzi o Izbę Lekarską, to będziemy kontynuowali warsztaty, które prowadzimy. Prowadziliśmy wykłady, zajęcia. Nasza ankieta nadal jest aktywna, także my nadal zbieramy dane. My dzisiaj przedstawiliśmy pewien wycinek danych, natomiast mamy już dużo więcej tych zgłoszeń, także mamy nadzieję, że nasz obraz będzie jeszcze pełniejszy. Są też inne badania,

0: które mówią o tym, że ponad 50% lekarzy, szczególnie młodych, jest w Polsce wypalonych. Jeśli chodzi o grupę rezydentów, czyli tych lekarzy specjalizujących się, sięga to nawet 70%, także to jest olbrzymia liczba. I proszę zwrócić uwagę, że no bardzo często pacjent ma właśnie do czynienia z lekarzem rezydentem. Jest to jeden z częstszych lekarzy, grup lekarzy, z którymi pacjent przychodzi ze swoimi problemami. Także jeżeli ta duża grupa ludzi, którzy leczą, mają te problemy i są mniej efektywni, no to wtedy jesteśmy w stanie też mniej pacjentów przebadać, mniej pacjentów przyjąć. No niestety system ochrony zdrowia w Polsce, szczególnie pod kątem specjalistyki, jest niewydolny. Także każdy lekarz, który z jakiegokolwiek powodu z tego systemu wypada i nie pojedzie do poradni, czy do szpitala, czy nie zostanie na oddziale, czy nie weźmie dodatkowego dyżuru, no to realnie to obniża poziom naszej opieki nad pacjentem. Tego, jak czujemy się w pracy, czy dobrze nam się pracuje, jak układają się nam nasze relacje z innymi współpracownikami, czy jesteśmy zmęczeni po pracy, czy wierzymy w siebie, czy ufamy swoim kompetencjom, jakie są zależności między poszczególnymi parametrami, czyli kiedy jestem wypoczęty, to czy podchodzę dobrze do swojej pracy, a czy kiedy jestem z drugiej strony zmęczony, to jest to pewnego rodzaju dług, którego nie jestem w stanie spłacić, bo codziennie po pracy jestem zmęczony i myślę tylko o moim zawodzie, czy może jednak dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby trochę odpocząć, no i wrócić do naszej pracy.
1: Dodał prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Mateusz Szulca. Ankieta jest nadal dostępna, a Izba planuje szerszą publikację naukową na ten temat. Naukowcy z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz uczestniczą w tworzeniu europejskiego portfela cyfrowego. Ma on działać jak M-Obywatel, tylko że dla Europy.
2: Szymon Mamrot, kierownik projektów informatycznych, Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny.
3: Może zacznijmy od wyjaśnienia naszym słuchaczom, czym jest europejski portfel tożsamości cyfrowej.
2: Każdy w Polsce zna i pewnie używa aplikacji M-Obywatel. Ta aplikacja ma ponad 9 milionów użytkowników. Jest fajna, mamy tam dowód osobisty, prawo jazdy, różne inne dokumenty, możemy się zalogować do serwisów administracji rządowej. Wszystko fajnie, tylko ta aplikacja działa tylko w Polsce. W momencie, kiedy wyjedziemy spoza Polski, nawet do innego kraju Unii Europejskiej, ta aplikacja już przestaje działać, tak naprawdę nie jest uznawana w innym kraju. I kilka lat temu kraje Unii Europejskiej postanowiły wprowadzić przepisy, które spowodują, że tego typu rozwiązania, tego typu aplikacje mobilne będą uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To była tak zwana nowelizacja rozporządzenia eIDAS, która wprowadziła tak zwany europejski portfel tożsamości cyfrowej. O co chodzi? Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tworzyć nowy portfel, tylko żeby kraje, które nie mają takie portfele, rzeczywiście portfele stworzyły, ale kraje takie jak Polska, które mają świetnie działający obywatel, dostosowały ten nasz polski obywatel, żeby on był akceptowalny i rozpoznawany w całej Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, chodzi o to, żebyśmy tym naszym obywatelem mogli się posługiwać poza granicami Polski. Na przykład wynajmując samochód, możemy pokazać prawo jazdy, tak? Korzystając z jakichś serwisów administracji publicznej w innym kraju, możemy się zalogować polskim M-Obywatelem. To są tego typu sprawy.
3: Właśnie tych usług w M-Obywatelu jest naprawdę sporo. One wszystkie będą zaimplementowane do tego, żeby mogły działać za granicą. Jakie to będą korzyści?
2: Znaczy, w przypadku europejskiego portfela tożsamości cyfrowej mówimy głównie o tym, że te dokumenty, które są w polskim portfelu M-Obywatelu, będą akceptowane i rozpoznawalne w innych krajach. Tak naprawdę cała praca polega na tym, żeby te rozwiązania były, że tak powiem, znane i rozpoznawalne pomiędzy krajami w Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby, tak jak mówię, żeby na przykład pokazując ten dowód w M-Obywatelu w wypożyczalni samochodu w Hiszpanii, było to akceptowalne, tak? Jednocześnie to jest jakby ta kwestia pokazania tego, powiedzmy sobie, tej aplikacji, powiedzmy sobie, użytkownikowi fizycznie, tak, ale mówimy o tej takiej funkcjonalności związanych z logowaniem się, tak. Dzisiaj M-Obywatelem możemy się zalogować na wiele serwisów administracji, tak. Chodzi o to, żeby tym samym M-Obywatelem Polak załatwiający sprawę w innym kraju też mógł zalogować się do tego serwisu.
3: Czyli na przykład, dajmy taki przykład, jadę do Włoch, coś mi się dzieje i chcę pójść do lekarza. To tutaj ten M-Obywatel mi pomoże taką sprawę załatwić, bo mam jego polską wersję.
2: Tak, na przykład wielu z nas używa tę europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, EKUS. Tak? Dzisiaj to jest plastikowa karta, trzeba iść, o nią się ubiegać. W przyszłości EKUS, czyli ta europejska karta, będzie jako dokument w portfelu, tak? Będzie rozpoznawalna, będzie można pobrać, tak jak dzisiaj możemy pobrać dowód osobisty, prawo jazdy, będzie można pobrać ten EKUS. No i co najważniejsze, ten EKUS, tak, zawarty w tym portfelu, będzie akceptowalny na przykład w szpitalu we Francji, w Hiszpanii, czy w innym kraju Unii Europejskiej.
3: Rozumiem, że projekt jest rozbudowany.

0: To jaka rola jest tutaj Poznańskiego Instytutu Technologicznego w tych badaniach?
1: Tak, my w Poznańskim Instytucie Technologicznym od wielu lat współpracujemy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w zakresie rozwoju serwisu biznes.gov.pl. W tym projekcie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ten polski mObywatel, czy ten europejski portal tożsamości cyfrowej zintegrować z biznes.gov.pl, czyli generalnie jesteśmy nastawieni na usługi dla przedsiębiorców, chociażby po to, żeby przedsiębiorca z Polski, mający swoje dane w tym portfelu mObywatelu, który będzie miał jakby rolę Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, mógł te dane na przykład przekazywać, załatwiając sprawy urzędowe online w innym kraju Unii Europejskiej. Generalnie założenie jest takie, że wszystkie kraje Unii Europejskiej pod koniec przyszłego roku, czyli 2026 roku, powinny uruchomić u siebie Europejskie Portfele Tożsamości Cyfrowej.
2: Z Szymonem Mamrotem z PIT Łukasiewicz rozmawiał Bartek Łojewski.
3: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. W Szpitalu Uniwersyteckim w Poznaniu wprowadzono jakiś czas temu programy Skryba AI. Model sztucznej inteligencji pomaga lekarzom w rozmowach z pacjentami na SOR. System sprawdzała Ari Habir w rozmowie z kierownikiem SOR, Patrykiem Konieczką.
4: Połowa naszych pracowników, naszych lekarzy faktycznie z tego systemu korzysta, natomiast jest wciąż duża grupa osób, które uważają, że same napiszą lepiej, szybciej, sprawniej i oczywiście mają takie prawo i mają taką swobodę wyboru systemu, który może im pomagać, ale do niczego nie zmuszamy.
5: A sami pacjenci są informowani, że będzie im się przysłuchiwał ten program?
4: No, po ostatnich doniesieniach medialnych to już cała Polska wie, że w Poznaniu mamy taki system, natomiast od samego początku, zgodnie z ustaleniami z działem prawnym i dyrekcją, informujemy, właściwie w każdym pomieszczeniu jest wywieszona informacja o tym, że naszej rozmowie może się przysłuchiwać Skryba AI, natomiast, co jest bardzo istotne, ten system nie otrzymuje żadnych danych osobowych, ani żadnych danych, które można powiązać stricte z danym pacjentem i nawet jeżeli rozmawiamy o rzeczach, które są medycznie bardzo istotne, one nie są w żaden sposób sparowane z danymi pacjenta.
5: Czyli w zasadzie nie ma zupełnie połączenia między pacjentem, jego danymi, a systemem, to zostaje już tylko dla lekarza?
4: Dokładnie, to się odbywa w dwóch odrębnych systemach i w dwóch odrębnych sieciach, z wyjątkiem ekranu komputera, gdzie następuje zwykłe przekopiowanie do schowka i wklejenie do systemu medycznego. Ten system Skryby AI nie uzyskuje żadnego dostępu do danych medycznych ani danych osobowych. Badania prowadzone na świecie w różnych jednostkach pokazały, że od 40 do 60% można skrócić czas obsługi administracyjnej pacjenta. Jest duże, wieloośrodkowe badanie, które wykazało, że w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego używanie Skryby AI skraca obsługę pacjenta o minutę i 5 sekund. Wydaje się niedużo, że to jest minuta i 5 sekund. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez nasz SOR przewija się codziennie 280 pacjentów, w związku z tym ta minuta i 5 sekund przekłada się na 300 minut dziennie, no to znaczy, że mamy 5 godzin pracy lekarzy, które możemy zaoszczędzić. To jest 5 godzin, które może być wykorzystane do obsługi kolejnych pacjentów, albo po prostu do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, do odpoczynku, to co jest istotne. My w tej chwili rozmawiamy, prawda? I nasza rozmowa jest nagrywana na dyktafon, a nie notowana długopisem czy klawiaturą. Dzięki temu możemy patrzeć sobie w oczy. Dokładnie tak samo jest z prowadzeniem wywiadu lekarskiego. Pacjent chciałby, żebyśmy patrzyli mu w oczy, żebyśmy okazywali zainteresowanie i słuchali, a nie jednocześnie notowali na klawiaturze czy długopisem. I właśnie temu służy to narzędzie, tak samo jak tutaj w czasie naszej rozmowy dyktafon. Włączam nagrywanie. Proszę powiedzieć, w czym mogę pomóc, co się wydarzyło.
5: Dzień dobry, szłam tutaj do szpitala chodnikiem i tak zahaczyłam dziwnie o jeden z tych i bardzo boli mnie tutaj gdzieś w okolicach kostki. Chyba tak? Tak, prawa kostka.
4: Mhm. Dobra. Okej, okay. Proszę mi powiedzieć, kiedyś był już jakiś uraz tej kostki?
5: Nie przypominam sobie.
4: Okej, okay. A to jakoś pani skakała, czy to był jakiś normalny chód?
5: Nie, po prostu szłam ulicą i normalnie coś wystawało i zahaczyłam.
4: Nie, tak pytam, wie pani, bo ładna pogoda, teraz dużo ludzi jeździ na hulajnogach, fajnie wyjść w sumie. Kurczę, fajnie by było wyjść na spacer.
5: Ja osobiście też sama gram w tenisa, to tam też łatwo o taką kontuzję.
4: No tak, tak, ale wcześniej nie było żadnych takich kontuzji.
5: Nie zdarzyło się.
4: Dobra, okej. Okay. No dobra, to proszę zdjąć but, skarpetkę, Okej, widzę, że jest lekki obrzęk tutaj w okolicy kostki bocznej, to jest takie w sumie typowe, ale widzę, że też nie ma

0: A bolesności na samej kostce i 6 cm nad nią. Widzę, że kostka przyśrodkowa też jest niebolesna. Widzę, że staw jest stabilny. I teraz ja robię stop. I czekamy, no w zależności od tego, ile trwała nasza rozmowa, tyle będzie trwała też analiza tego. Natomiast system nam analizuje, co powiedzieliśmy oboje. Celowo oczywiście poruszaliśmy tematy zupełnie nieistotne, jak pogoda. Skryba powinien te elementy wyciąć jako nieistotne medycznie. Się pojawiło, że w badaniu przedmiotowym stwierdzono niewielki obrzęk w okolicy kostki bocznej prawej, palpacyjnie kostka boczna i przyśrodkowa bezbolesna, również na wysokości 6 cm. Proksymalnie. Nie ma nic o pogodzie, nie ma nic o grze w tenisa, która nie miała tutaj miejsca, tylko że jest w zainteresowaniach. Nie ma żadnych też szumów, bo tu warto zauważyć, że w czasie, kiedy rozmawialiśmy, wiele też się działo wokół nas. Wchodząc na zalogowane to samo konto z ekranu komputera, jestem w stanie zobaczyć dokładnie ten sam tekst, zrobić kopiuj, wklej i wkleić go do systemu medycznego w naszym szpitalu. Żadnej interakcji z danymi wrażliwymi tutaj nie było i mamy gotową notatkę, a ja mogłem się skupić wyłącznie na rozmowie i badaniu.
1: A to troszeczkę zmienia właśnie przeprowadzanie tej samej rozmowy i badania z tym systemem?
0: Troszeczkę trzeba się dostosować, to znaczy nasza rozmowa zaczęła się od tego, że musiałem zaznaczyć, że mówimy o prawej kostce, bo ja to widzę i pani to widzi, ale nasłuchujący nas skryba AI nie wie, czy mówimy o prawej czy lewej, dlatego wszystko trzeba wyartykułować. Dlatego pracując ze skrybą trzeba się troszeczkę nauczyć korzystania z tego i zwrócić uwagę na to, że pewne rzeczy po prostu muszą być wypowiedziane na głos.
2: Dane w systemie skryba AI przechowywane są maksymalnie przez 4 godziny. Ogród dendrologiczny w Poznaniu ma ponad 100 lat, a znajdziemy tam nie tylko drzewa. Na spacer po ogrodzie wybrał się nasz reporter Paweł Adamczewski. Oprowadził go dyrektor ogrodu Tomasz Maliński.
3: Tomasz Maliński, dyrektor ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: I my dzisiaj jesteśmy tutaj w ogrodzie. Mamy piękną pogodę, wokół nas drzewa, ptaki. Widziałem przed chwilą wiewiórkę, ale to właśnie nie... Zwierzęta chyba w ogrodzie dendrologicznym są najważniejsze, nie?
3: No nie, znaczy zwierząt mamy sporo, wiewiórek bardzo dużą populację, czasami po 20 siedzi na jednym drzewie, ale jednak w ogrodzie dendrologicznym najważniejsze są dla nas rośliny drzewiaste, czyli drzewa i krzewy.
4: Właśnie, my tak mówimy o tym ogród dendrologiczny, ale ja podejrzewam, że są mieszkańcy Poznania albo w ogóle osoby, które są w jakimś stopniu związane z Poznaniem, które no nie wiedzą o tym, czym ogród dendrologiczny jest, bo kojarzą tylko ogród botaniczny.
3: Trudne pytanie dla dyrektora ogrodu. Znaczy, to się wiąże z historią ogrodu. Oba ogrody powstały około 1925 roku. Oba zaprojektowali ci sami projektanci Rudolf Bettner i Władysław Marciniec. Natomiast trochę inna rola była tych ogrodów. Ogród botaniczny powstał wtedy na otwartej przestrzeni, miał służyć miastu i z tego co wiem właśnie takim architektom. Natomiast nasz ogród powstał na bazie parku dworskiego, czyli już mieliśmy drzewa takiego starego. Był też mniejszy. Początkowo miał 6 hektarów. Do wojny bardzo ładnie profesor Stecki go rozwinął. Niestety w czasie wojny, też w odróżnieniu od ogrodu botanicznego, tam się nic nie działo, ogród nie został zniszczony, natomiast nasz ogród został całkowicie zmasakrowany przez Niemców. Rozebrane ogrodzenia, wywiezione co cenniejsze rośliny, porobione takie główne arterie, czyli zostały zniszczone jakby układy ścieżek, przez to drzewa, starodrzew został wycięty. Potem w czasie wojny był wycinany na opał, właśnie ogród został włączony w strukturę parków Sołacza. No i po wojnie, kiedy wydawało się, że no będzie lepiej, wcale lepiej nie było. Do końca lat 50. uczelnia nie była w stanie odzyskać od miasta jakby tego terenu. Trwały przepychanki między sądami, komitetami różnymi wojewódzkimi, partii i uczelnią. A jak wreszcie udało się ogród na początku lat 60. odzyskać, to nie było zgody na ogrodzenie tego terenu. Nie? Czyli cały czas wypasały się krowy, różnego rodzaju, no taki otwarty, dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale
5: park to
3: ale taki park, no to są granice Poznania też, nie? Więc tu dookoła były jakieś wsie, więc bydło było i sobie jadło. Nie? Natomiast dopiero w latach 60. udało się ogrodzić ten teren. On już wtedy był mniejszy. Niestety. Z jednej strony przycięła go rozbudowa ulicy Niestachowskiej, z drugiej strony przycięła go milicja obywatelska, zajmując te renty dzisiejszej Olimpii

0: ulica Warmińska, więc zostały nam ciut ponad 4 hektary. No i nie mamy też żadnej dokumentacji z tego okresu. Została zniszczona głównie przez Niemców, całkowicie, więc nie mamy w zasadzie pochodzenia drzew. To, co jest nam potrzebne ewentualnie do jakichś takich dokładniejszych badań naukowych. Stąd bardziej skupiliśmy się na edukacji. Odróżnia nas ogrodu botanicznego też to, że nie mamy w zasadzie bylin, nie? Znaczy nie uprawiamy ich.
1: Czym są byliny dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą?
0: No ja myślę, że już większość ludzi wie, czym są byliny. No takie wieloletnie rośliny zielone, nie? Tutaj mamy drzewa i krzewy i na początku lat 90. ówczesny kierownik Katedry Botaniki Leśnej, profesor Władysław Danielewicz, stwierdził, że zacznie rozbudowywać ogród. Wydzielił jednostkę jako oddzielną jednostkę przy pomocy władz rektorskich i dziekańskich. Zostały tam pierwsze etaty przydzielone jednostce. No i tak ogród się powoli rozwija. Tylko że wtedy już wszyscy liczyli pieniądze. I niestety to, co wielu ogrodom, większości zresztą ogrodów w Polsce udało się zdobyć albo jeszcze przed wojną, albo po wojnie, tak jak ogrodowi botanicznemu, tak my wtedy, kiedy pieniędzy nikt nie liczył, ogrodu w zasadzie nie było, a wtedy, kiedy wszyscy zaczęli liczyć pieniądze, no to już nie dało się pewnej rzeczy wybudować, więc żadnego zaplecza technicznego, niczego takiego nie było. Ja zostałem kierownikiem ogrodu 22 lata temu. Wtedy jakby zdecydowałem się na to, żeby ogród poszedł bardziej w kierunku edukacji. Wydawało mi się to jakoś takie logiczniejsze. Dzięki pomocy władz dziekańskich i głównie rektorskich udało się powiększyć ogród mocno. Z 4 hektarów powiększyliśmy się do ponad 20, przejmując tereny dawnego lasu goleńcińskiego, które okazało się należały do uczelni, tylko milicja obywatelska sobie je wykorzystała częściowo na jakieś tam, nie pytając się nikogo o zdanie, na boisko treningowe i tak dalej, do którego może sobie przejdziemy. Teraz to jest duża polana edukacyjna, na której odbywają się różnego rodzaju imprezy, eventy uczelniane, różne pikniki. Takim punktem zwrotnym to było zaproszenie do współpracy firmy Lumina 4 lata temu. No i to spowodowało, że ogród, że tak powiem, stał się dużo bardziej znany.
1: My teraz stoimy na tej granicy tej historycznej, tak, części i tej edukacyjnej, tej nowej części.
0: Edukacja to jest, odbywa się w całym ogrodzie.
1: Dobra.
0: Natomiast ogród jest podzielony na dwie części, ponieważ ta część historyczna znajduje się pod konserwatorem, jest pod ochroną konserwatora zabytków, więc w zasadzie niewiele mamy tutaj możliwości. To jest taki starodrzew, w którym no już niewiele robimy. Pilnujemy, dbamy o drzewa, usuwamy jemiołę.
1: Kilkudziesięcioletnie drzewa pewnie, nie?
0: No, 150-200-letnie niektóre, nie? Więc część oczywiście na dole jest posadzona, natomiast ten starodrzew, no to ma tak od 100 do 150 lat. Najstarsze są dwa platany w ogrodzie, które są tam w dalszej części. I tutaj za bardzo nie możemy nic robić, nie?
1: Natomiast... Ale my jako mieszkańcy możemy tutaj przyjść, pochodzić, pozwiedzać, tak jak właśnie tutaj panie przeszły?
0: Tak, ogród jest silnie zaciniony, nie? Tutaj mamy fantastyczny klimat, nie?
1: Czyli... To jest wręcz tak, że mi gęsia skórka czasami wychodzi.
0: Tak. Natomiast mamy ławki, mamy dużo ławek rozrzuconych po całym ogrodzie. To jest taki ogród spokojniejszy, tak? Nie wolno tu jeździć rowerami, choć nie wszyscy tego przestrzegają. Nie wolno wprowadzać psów, tego się już ludzie nauczyli. Taki spokojniejszy, mamy dużo grup dziecięcych, dużo z przedszkoli jest grup. Prowadzimy zresztą własne zajęcia edukacyjne, mamy swoich edukatorów.
1: Możemy przejść sobie teraz do tej części, tej części nowej.
0: To jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz. Największą i najsłynniejszą kolekcją w ogrodu...
1: Właśnie o to chciałem pytać.
0: Przy której zresztą stoimy.
1: Tak?
0: Tak.
1: A, tu.
0: Parę metrów, to są jeżyny.
1: No,
0: to jest kolekcja jeżyn.
1: I to jest największa kolekcja?
0: To jest największa w Europie kolekcja rodzimych gatunków jeżyn, która ma zresztą status kolekcji narodowej. Mamy około 120 taksonów, z czego około 90% występujących w Polsce. Nie? Więc to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle rodzajów do oznaczania, stąd bardzo trudna kolekcja też do utrzymania, bo jeżyny mają tendencję do ciągłego wędrowania, tak? Więc utrzymywanie ich w ryzach, żeby się nie krzyżowały, nie mieszały i nie przechodziły jedne do drugich, nie jest proste. Ale ona jest w tej chwili w kilku miejscach, bo już nam się na tej starej części, gdzie była zakładana, nie zmieściła. Ale jest to kolekcja, która jest największa w Europie.
1: To mnie zaskoczyło.
0: I faktycznie można korzystać z owoców.
1: No właśnie chciałem zapytać, bo już niektóre są czarne, więc
0: tak,
1: chyba już można...
0: Wczoraj widziałem, jak ludzie sobie szli i podgryzali. Wolno korzystać z owoców, nie wolno tylko ich zrywać. Ale akurat jeżyny są o tyle wygodne, że nikt ich nie chce ukraść. No.
1: Okej, czyli jeżyny są jednym z tych najcenniejszych i największych waszych zbiorów. A macie jakiś taki, którym się możecie pochwalić, że tylko tu w

0: W Poznaniu mamy?
1: Jeżyny.
0: A, czyli właśnie tylko... Okej.
1: Okay. Te są tylko w Poznaniu. Żaden ogród botaniczny w Polsce nie ma kolekcji jeżyn. Są pojedyncze oczywiście jeżyny, ale kolekcji jeżyn nie ma. Dlatego, że to jest tak trudny rodzaj do rozpoznawania, że w zasadzie myśmy mieli to szczęście, że nas to w katedrze interesowało. Z profesorem Danielewiczem, ja robiłem doktorat z jeżyn w ogóle, więc przy okazji tego doktoratu i z profesorem Danielewiczem jeździłem bardzo dużo po terenie. Moim promotorem był profesor Jerzy Zieliński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Jedyny batolog taki pełny w Polsce, już na emeryturze w tej chwili. Także we trójkę jeżdżąc po terenie po prostu zbierało się te jeżyny, przywoziło się do ogrodu i ta kolekcja powstała, potem jeszcze była uzupełniana jak się jechało gdzieś w teren. Ale nikt tych jeżyn nie rozpoznaje, więc budowanie dzisiaj takiej kolekcji byłoby nieprawdopodobnie trudne, nie?
0: I kosztowne. Jesteśmy teraz na parkingu, po lewej stronie mamy
1: główne wejście
0: i Stadion Golęciński po tej drugiej stronie.
1: Tak
0: a
1: jest.
0: Tutaj ogród dendrologiczny, no i ta polana.
1: Polana
0: i nowe centrum, właśnie.
1: I nowa siedziba ogrodu już wybudowana. Budynek, jak pan widzi, nie jest typowy.
0: W tapecie ładnie w tym.
1: Tak, dlatego że on miał promować naturalność, czyli zbudowany cały z drewna na stalowej konstrukcji. W środku wszystko jest też to, co się da z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Ma fotowoltaikę, pompy ciepła, jakby ma być taki trochę samowystarczalny, nie? Mamy w tej chwili jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce, jeśli chodzi o takie zaplecze.
0: Ta polana edukacyjna.
1: To jest ten teren, który przejęliśmy. To jest dawne boisko, takie treningowe, zastępcze. I jak my ten teren przejęliśmy, on był całkowicie zarośnięty, więc został wyczyszczony. Chodziło o to, żeby na uczelni było takie miejsce, gdzie mogą się integrować studenci, pracownicy. I takiego miejsca nie ma. A to miejsce jest fantastyczne, dlatego że po pierwsze jest w takim lekkim zagłębieniu, więc ze wszystkich stron jesteśmy trochę wygłuszeni. Mamy lasy dookoła jeszcze. Tam jest teren wojskowy, więc im hałas za bardzo nie przeszkadza, nawet jak jest, bo sami ciągle hałasują strzelając. Tam mamy rusałkę całą, więc daleko. My tu zresztą nie hałasujemy jakoś, nie wiadomo. Tam też dalej są lasy, więc... Świetnie, nie? I zrobiliśmy sobie taki teren, posadziliśmy gatunki, w zasadzie wszystkie, które tu rosną, są jadalne. Można je używać do różnych rzeczy. I to się odbywają w zasadzie, to jest takie centrum w tej chwili, nazwijmy to kultury, takiej otwartej, imprezowej uczelni. I nie tylko, bo odbywają się tu też różne imprezy eventowe, ze względu na to, że ogrody muszą zarabiać. Tego nie unikniemy. Koszty. Utrzymanie ogrodu jest nieprawdopodobnie kosztowne. Ci ludzie, którzy mają własne ogródki działkowe, wiedzą, ile pieniędzy potrafią wydać na różnego rodzaju rzeczy, a utrzymanie drzewostanu tak starego, tak, dlatego że większość tego lasu sosnowego, który nas otacza, to jest kilka tysięcy sosen, bo one sięgają jeszcze tam do połowy stawu golęcińskiego, to jest nasz teren. To są 145-150-letnie sosny, bo po ścinaniu, jak zamierają, to jesteśmy w stanie policzyć po słojach. I te drzewa już zamierają. I my tracimy rocznie, naturalnie już, około 100 drzew w ciągu jednego roku, nie? Zamierają. Co 2 miesiące wypuszczamy drona, który nam robi. Tam, jak pan widzi, już widzi pan taką żółtą gałąź?
0: Widzę.
1: Tak, to drzewo już zamiera. I ono w ciągu 3 miesięcy zamrze. I my te drzewa, na szczęście się nie wywracają.
0: Okay.
1: Więc my te drzewa wycinamy. Na większości tych sosen są już huby od góry do dołu na pniach, co oznacza, że drzewo wygląda z daleka bardzo ładnie, natomiast już jest powoli niebezpieczne. I to jest też problem wielu szefów tego typu ogrodów, parków starych, że las wygląda pięknie, przyciąga ludzi do tego, żeby chodzili, natomiast my nie mamy żadnej możliwości jakby ochrony, dlatego że w zasadzie powinniśmy wyciąć wszystkie drzewa, nie? Co jest absolutnie nierealne, bo one przecież są piękne. Więc sosny na szczęście mają to, że mamy to szczęście, że one generalnie się nie przewracają, no chyba, że trafi się nieszczęście, jak w 2017 roku, gdzie mieliśmy tu trąbę powietrzną. Było i uderzyła takim wąskim pasem od rusałki, tu przeszła przez stadion i uderzyła w ogród i to była niedziela. Ja byłem na wakacjach 40 km stąd, w pełnym słońcu. Opalałem się, kiedy pracownik mi dzwonił, że się drzewa wywracają w ogrodzie i myślałem, że był pijany. Kiedy się okazało, że rzeczywiście myśmy w 10 minut stracili 80 potężnych drzew. 16 sosen ukręciło po prostu na 6 metrach. Tu mamy taką jedną zostawioną sosnę, którą po prostu ukręcało, całe korony ukręcało i przenosiło po 20 metrów dalej. Widzi pan tam? Ten taki lśniący? No to jest jedna z pozostałości takich właśnie ukręconych sosen. Na szczęście nie wywalało drzew, natomiast w momencie, kiedy ukręcało takie drzewa, albo tam w starej części nam, bo uderzyło po tamtej stronie kolegi.

FM. Piosenkarka, aktorka, tancerka, do tego producentka, ikona mody, bizneswoman i mama bliźniaków. Na koncie tytuły najpiękniejszej kobiety na świecie i najbardziej wpływowej gwiazdy. Do tego sporo muzycznych nagród i niezły majątek. W końcu jest najlepiej zarabiającą latynoską w Hollywood. Przed wami piękna, gorąca i zjawiskowa Jennifer Lopez. Choć Jennifer zaczynała karierę od tańca i filmu, to my na początek zajmiemy się

jednak muzyką. Wydała kilka albumów, które rozeszły się w milionach egzemplarzy, a jej piosenki zdobyły światowe listy przebojów. Sprawdźmy więc, jaką muzyczną drogę przeszła nasza gwiazda. Muzycznie Jennifer zadebiutowała w 1999 roku. Wydała wtedy album On The Six. Od razu zdobył szczyt list sprzedaży, a promujący go kawałek If You Had My Love przez wiele tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów.

sukcesem okazały się też kolejne single Waiting for Tonight i Let's Get Loud, za które artystka dostała nominację do nagród Grammy. W sumie płyta sprzedała się w 11-milionowym nakładzie na całym świecie, a jej tytuł nawiązuje do numeru pociągu, którym Jennifer dojeżdżała do centrum na przesłuchania i lekcje tańca. I przyznała: tak właśnie zaczęłam swą podróż w chybotliwym wagoniku metra. Let's get

Kolejna płyta ukazała się w 2001 roku. Znalazła ponad 8 milionów nabywców na świecie. Jej tytuł to pseudonim artystki J.Lo. Przy tym albumie z gwiazdy pop artystka przerodziła się w prawdziwego wampa i została okrzyknięta symbolem seksu. Promował go przebojowy singiel Love Don't Cost a Thing, ale na jednym hicie się nie skończyło. Kolejne promujące J.Lo były Play czy Ain't It Funny.

sukces wszystkich dotychczasowych piosenek zaowocował wydaniem albumu z remiksami. Ten ukazał się w 2002 roku i podobnie jak poprzednie płyty dotarł na sam szczyt. Został jednocześnie jedynym albumem z remiksami, który dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboardu. W tym samym roku Jennifer wydała trzeci studyjny album This Is Me Then i jak można było się spodziewać, znów opanował pierwsze miejsca list sprzedaży. Promował go hit Jenny from the Black, a w teledysku do niego zagrał jej ówczesny partner Ben Affleck.

Kolejny album ukazał się w 2005 roku. Tu Jennifer zmieniła nieco styl muzyczny. Płytę promował numer Get Right, który stał się drugim platynowym jej hitem po If You Had My Love. Czułam, że to dla mnie nowy początek, w pewnym sensie odrodziłam się, mówiła o tym albumie Jen. Kolejnym singlem był Hold You Down, ale nie osiągnął on sukcesu komercyjnego.

W 2007 roku Jennifer spełniła swoje marzenie. Wydała album w języku hiszpańskim. Tym krytykom, którzy uważali, że ma ograniczenia wokalne, udowodniła, że to nieprawda. Piosenki, które znalazły się na płycie, wymagały potęgi głosu i Jen to pokazała. Game!

W tym samym roku na rynku ukazał się kolejny anglojęzyczny album. Jego tytuł to Brave z singlami Do It Well i Hold It, Don't Drop It. To najsłabiej sprzedający się album w dotychczasowej karierze wokalistki. Rozeszło się jedynie 650 tysięcy sztuk. Później rozstała się z dotychczasową wytwórnią fonograficzną.

Na siódmy studyjny album panom przyszło czekać 4 lata. Dopiero w 2011 roku ukazał się Love z takim hitem jak On The Floor, który był najlepiej sprzedającym się singlem gwiazdy od czasu Jenny From The Block. Mimo tego sukcesu oraz kolejnych singli I'm Into You i Papi mówiło się o umiarkowanym sukcesie tego albumu i był postrzegany jako skromny powrót na scenę muzyczną.

Album J-Lo, a.k.a. ukazał się w 2014 roku. Jak sama artystka przyznała, został zainspirowany jej podróżami. Promowały go takie piosenki jak First Love czy Booty. Jednak ani album, ani te numery nie powtórzyły poprzednich sukcesów Jennifer.

Od początku swojej kariery Jennifer współpracuje z innymi artystami. Na koncie ma sporą liczbę wspólnych piosenek, w tym na przykład z Pitbullem, jak chociażby hymn na piłkarski mundial w 2014 roku.

Po muzyce czas na film, drugą albo pierwszą miłość Jennifer. Na koncie ma sporo ról i choć jej specjalnością są komedie romantyczne, to gra również w dramatach i thrillerach, co świetnie jej wychodzi. Ale oprócz tego sama zajmuje się produkcją filmów i seriali. Jennifer urodziła się i wychowała na nowojorskim Bronxie. Pochodzi z ubogiej rodziny portorykańskich imigrantów. Jest córką nauczycielki i technika komputerowego. Ma dwie siostry. Od zawsze chciała zostać aktorką. Już w wieku 5 lat zaczęła uczyć się tańca i śpiewu. Jej debiutem na ekranie był dramat Moja mała dziewczynka z 1987 roku. Jednak ona sama cały czas skupiała

Na tańcu. Występowała w musicalach i rewiach. Później udało jej się dostać do bardzo popularnego w USA programu In Living Color. Tańczyła w nim przez kilka sezonów. Była również w grupie tancerzy Janet Jackson. Występowała też u niej w teledyskach. Później ktoś ją dostrzegł i zaproponował rolę w pilocie serialu South Central. I choć serial nie wypalił, to Jennifer zwróciła na siebie uwagę. Pierwszy sukces przyszedł w 1993 roku. Zagrała rolę w filmie Pielęgniarki w akcji. Dwa lata później przyszła o wiele poważniejsza rola w dobrze przyjętym przez krytyków dramacie Moja rodzina. Następnie były filmy Pociąg z forsą, Jack oraz Anaconda. Przełomem okazał się jednak obraz Selena, opowiadający tragiczną historię życia meksykańskiej piosenkarki. Jennifer zagrała w nim główną rolę i dostała nominację do Złotego Globu. Od tego czasu zrobiło się o niej głośno w całych Stanach, propozycji filmowych zaczęło przybywać. I tak Jennifer zaczęła grać w różnych produkcjach. Wśród nich największą część stanowią komedie romantyczne, jak Powiedz tak, Pokojówka na Manhattanie czy Zatańcz ze mną. Do tego Sposób na teściową, Plan B oraz Teraz albo nigdy. Jennifer stawia jednak na różnorodność. Mogliśmy oglądać ją w thrillerach Nigdy więcej, Chłopak z sąsiedztwa oraz Krew i wino, filmach sensacyjnych i kryminalnych jak Oczy anioła i Parker, w dramacie Niedokończone życie czy filmie fantasy Cela. Zagrała też w kilku serialach, w ostatnim czasie w produkcji Uwikłana. Dodajmy, że Jennifer jest pierwszą latynoską aktorką, która dostała za rolę $1 000 000 oraz najlepiej zarabiającą latynoską aktorką w Hollywood. Jennifer Lopez od lat jest w świetle reflektorów, a to znaczy, że zarówno fanów, jak i dziennikarzy interesuje życie prywatne naszej gwiazdy. I tu trzeba przyznać, zawsze dostarczała wielu tematów do plotek. W końcu związków trochę miała i nawet 3 razy wychodziła za mąż. Pierwszy raz Jennifer zaręczyła się w wieku 15 lat ze swoim chłopakiem Davidem Cruzem. Nic z tego nie wyszło, bo jej matka nie akceptowała tego związku. Pierwszym mężem Jennifer był Kubańczyk Ohani Noah. Poznali się w 1997 roku w restauracji w Miami, w której on był kelnerem. Ponoć ona zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Trwało zaledwie rok. W kolejnym roku J.Lo poznała Puffa Daddy'ego, znanego też jako P. Diddy, który zajął się produkcją jej pierwszego albumu. Ten zakochał się w niej od razu, a spotykali się w czasie, gdy do swoich klipów przemycała dużo elementów hip-hopu. Rozstali się, gdy ten został oskarżony za posiadanie kradzionej broni i strzelaninę na Manhattanie. Z tego powodu trafił do aresztu. Oskarżono również Lopez, ale ostatecznie została oczyszczona z zarzutów i całkowicie się od niego odcięła. Tuż po rozstaniu raper napisał 2 piosenki, w których błaga o powrót. Później nawet wysłał jej brylantową kolię z nadzieją, że do niego

Z ciekawostek, pseudonim J-Lo Jennifer przybrała będąc właśnie w związku z Daddym, a że chciała zostać gwiazdą hip-hopu, zrezygnowała z używania nazwiska w odniesieniu do swoich dokonań muzycznych. Później w jej życiu pojawił się Chris Judd, którego poznała na planie teledysku do piosenki Love Don't Cost a Thing. Pobrali się kilka miesięcy później. W tym przypadku małżeństwo również nie trwało długo, bo niecały rok. Kolejnym wybrankiem Jennifer został aktor Ben Affleck. Świat oszalał na ich punkcie. Ten romans uchodził za jeden z najgorętszych w showbiznesie, a związek media nazwały Benifer, od połączenia imion Ben i Jennifer. I choć byli piękni i bogaci, to ponoć wcale do siebie nie pasowali. Zagrali razem w filmach Dziewczyna z Jersey oraz Gigli, za ten drugi jako duet dostali antynagrodę Złotą Malinę. Jennifer zadedykowała Benowi również płytę This Is Me Then i razem zagrali w teledysku do piosenki Jenny From The Block. Nawet się zaręczyli, aktor oświadczył się i dał piosenkarce pierścionek wart $1,5 miliona. Już prawie się pobrali, ale ślub odwołali tuż przed ceremonią. Trzecim mężem Jennifer był piosenkarz Mark Anthony. Pobrali się w 2004 roku i to najdłuższy związek wokalistki, bo małżeństwo trwało aż 8 lat. Doczekali się bliźniaków, które urodziły się w 2008 roku, to Amy i Max. Magazyn People zapłacił rodzicom $6 milionów za pierwszą sesję z dziećmi. Razem również tworzyli muzykę, rozstali się w 2011 roku. Utrzymują jednak bardzo dobre relacje i dalej nagrywają i występują razem. Po Marku w życiu Jennifer pojawił się Kasper Smart, o 18 lat młodszy od niej tancerz. W sumie byli ze sobą i rozstawali się przez 5 lat. Związek budził spore kontrowersje nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale był podobno bardzo wybuchowy. Ponoć Kasper nie był wierny. Rozstali się w 2016 roku. Zdążyli razem wystąpić w jednym z klipów Jennifer. Poza tym, że Jennifer jest tancerką, wokalistką, aktorką, spełnioną kobietą i mamą, warto dodać kilka rzeczy. Ma na koncie trasy koncertowe, mnóstwo nagród, nie tylko muzycznych. Wielokrotnie była wybierana na najładniejszą i najseksowniejszą kobietą świata. Jest jedną z

najbardziej wpływowych artystek i wykonawczyń w historii. Walczy o prawa kobiet, pomaga potrzebującym, jest ikoną mody. Ma własną kolekcję ubrań, butów, do tego kilkanaście zapachów perfum. Udział w wielu reklamach i napisała autobiografię. Była jurorką amerykańskiego idola czy programu World of Dance. Miała też własną rezydenturę w Las Vegas. Przyjaźni się z aktorką Lią Remini i wiele lat temu ubezpieczyła swoją pupę na $27 milionów. Podoba mi się moja życiowa droga i nie zmieniłabym w niej niczego. Dziś czuję się, jakbym znów miała 25 lat. Dzieci dają zupełnie nowy początek i odmładzają, mówi Jennifer Lopez. I dodaję, urodzenie dzieci wpłynęło na moje podejście do życia i byłam pewna, że odmieni mnie również jako artystkę. Dojrzałam, zyskując dodatkową siłę. Czego więc chcieć więcej od Jennifer? Więcej wszystkiego. I muzyki, i filmów, i inspiracji.

0: Reklama.
1: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i pod Poznańskim Przeźmierowie.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
3: W miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
4: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
3: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
5: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś fajnego.

0: cała fuchta zieleni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Inchcape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Inchcape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
3: Reklama.
4: Jeśli kochacie lata 90., to na pewno kochacie Eurodance. To nurt, który muzycznie definiuje tamtą kolorową dekadę. Przed wami więc trzy zespoły, które wiedziały, jak zrobić hity, prawdziwe perełki tamtych czasów. Ona była sekretarką, a on kucharzem i stali się twarzami duetu, który zdobył międzynarodową sławę dzięki No, no, no, no, no, no. Właśnie tak, dzięki tej piosence. Pochodzą z Holandii i w trakcie kariery zgarnęli sporo muzycznych nagród. Ich hity usłyszymy na ścieżkach dźwiękowych do filmów, podczas sportowych wydarzeń, w grach komputerowych i reklamach. Konflikty wzięły jednak górę, a ja wam zdradzę, że pierwszą kasetą, jaką kiedykolwiek kupiłem, była właśnie ich kaseta. Przed wami Two Unlimited.
5: Grupa powstała w 1991 roku w Amsterdamie. Stworzyli ją belgijscy producenci muzyczni Jean-Paul de Coster i Phil Wilde, którzy wcześniej działali pod szyldem Business. Ich pierwszy wspólny kawałek

odniósł sukces, postanowili więc kontynuować współpracę. I tak do nowego utworu instrumentalnego potrzebowali wokalu. Na ich drodze stanął Ray Slingard, który oprócz swojego wokalu nagrał również wokal przyjaciółki Anity Dot. Chwyciło. I tak powstał zespół To Unlimited. Pierwszym jego numerem był Get Ready For This. Zawędrował do pierwszej dziesiątki list przebojów w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, a nawet Australii. Później trafił również na listę amerykańskiego Billboardu.

Grupa poszła więc za ciosem i na początku 92 roku wydała pierwszy album Get Ready. Promowały go jeszcze takie kawałki jak Workaholic i The Magic Friend. Tylko w USA rozeszło się 500 000 egzemplarzy, co zaowocowało złotą płytą.

Jednak to kolejny rok sprawił, że o zespole zrobiło się naprawdę głośno. Właśnie w 1993 wydał ten największy hit, No Limit. Choć Anita i Ray ponoć nie byli przekonani co do tego, by promował nowy album. Jego wybór był jednak strzałem w dziesiątkę i opanował szczyty list przebojów w całej Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

Sukcesy tych kawałków sprawiły, że album sprzedawał się lepiej niż debiutancki. Do 96 roku rozeszły się w sumie 3 miliony sztuk. Co ciekawe, entuzjazmu odnośnie grupy nie podzielała Wielka Brytania. Brytyjska prasa prześmiewczo nazwała duet Two Untalented, co znaczy dwoje nieutalentowanych. Na kolejne nagrania nie musieliśmy długo czekać. W pierwszej połowie 94 roku zespół wydał kawałek The Real Things, który również dobrze sobie radził na europejskich listach przebojów.

Niezły sukces odniósł też kolejny trzeci album. Zarówno piosenka, jak i płyta zostały zauważone przez fanów na Wyspach Brytyjskich. Dobrze radził sobie również kawałek No One. W tym samym roku grupa wystąpiła przed największą publicznością w historii. Oglądało ją 500 000 osób. W pierwszej połowie 1995 roku zainteresowanie muzyką zespołu zaczęło spadać. Jego nowy kawałek, Here I Go, choć w ojczyźnie był popularny, to w innych europejskich krajach już niekoniecznie. Podobnie jak ballada Nothing Like the Rain, która nie wszędzie została już wydana.

W drugiej połowie 1995 roku Two Unlimited wydał pierwszą składankę z największymi przebojami, wywołując plotki o planowanym rozpadzie. Promował ją m.in. kawałek Jump for Joy.

Chwilę później Ray i Anita ogłosili, że odchodzą z grupy. Nie dogadywali się co do brzmienia ich muzyki, chcieli mieć też większy wkład w jej tworzenie. Nie byli zadowoleni również z zarobków. Uważali, że nie dostają uczciwej części z ogromnych zysków. Każdy poszedł więc w swoją stronę. Anita pracowała w holenderskim radiu i później wydała solowe

Album Ray założył wytwórnię muzyczną i wydał 2 mini-albumy. Przez kolejne lata wykonywali piosenki grupy osobno. Mało tego, jeden z producentów The Unlimited, The Coster, pozwał Anitę, oskarżając ją o złamanie kontraktu. Ostatecznie przegrał sprawę. Prawnicy uznali, że wypłacał jej za mało pieniędzy i w efekcie musiał jej wypłacić zaległości. Grupa nie zakończyła jednak działalności. Twórcy projektu, którzy posiadali prawa do nazwy, znaleźli nowe wokalistki, Romy i Marion. W tym składzie w 1998 roku wydali nowy numer Wanna Get Up. Nie odniósł jednak większego sukcesu, podobnie jak wydany wtedy album. W kolejnym roku wokalistki opuściły grupę. W kolejnych latach wytwórnia muzyczna wydała kilka zremiksowanych hitów The Unlimited. Miała być cała płyta, ale nagrania zostały skradzione i wydane w Rosji bez wiedzy autorów. Album z remiksami udało się jednak wydać, ale tylko w Japonii. Z kolei w 2003 roku w grupie pojawili się nowi członkowie, Debra i James. Występowali głównie w Europie Wschodniej, ale ze względu na prawa autorskie nie mogli używać własnych głosów. W kolejnym roku na rynku ukazała się kompletna historia grupy w postaci CD i DVD. Nowe wydania można było kupić również w Meksyku, Australii, Azji, Afryce Południowej i Argentynie. Później fani napisali również petycję z prośbą o powrót pierwotnego składu zespołu. Nic to jednak nie dało. Do ponownego spotkania pierwszych wokalistów, Anity i Reja, doszło w 2009 roku. Wystąpili wtedy pierwszy raz od lat podczas festiwalu lat 90. w Belgii. Jeden z producentów, ten sam co pozwał Anitę, nie pozwolił im jednak na użycie nazwy The Unlimited. Drugi, Wilde, patrzył przychylnie i pomógł im w przygotowaniu podkładów muzycznych. Później występowali w kolejnych miejscach i w Amsterdamie odebrali nawet nagrodę za najpopularniejsze wykonanie z lat 90.

Anita i Ray ogłosili, że w 2010 roku wydadzą nowy singiel In the Name of Love jako duet pod nazwą Ray i Anita. Kawałek trafił do pierwszej dziesiątki holenderskiej listy. Później były kolejne single jak Still Unlimited oraz Nothing to Lose. Wielkie pojednanie z producentem Jean-Paulem nastąpiło w 2012 roku. Wszyscy ogłosili ponowną współpracę jako Two Unlimited. I tak się stało, że w następnym roku w Belgii dali pierwszy pełen koncert od lat. Po nim przyszły kolejne. Wydano też zremiksowaną wersję pierwszego singla Get Ready For This, a na rynek trafiły też dwie nowe składanki z przebojami grupy. Dobra pasca trwała do 2016 roku. Wtedy ogłoszono, że Anita opuszcza projekt, aby rozpocząć karierę solową. Zastąpiła ją wokalistka Kim Verguen. W sumie grupa sprzedała na świecie ponad 20 milionów płyt i singli. Ma na koncie wiele nagród, w tym World Music Award dla najlepszego zespołu holenderskiego. Jej kawałki znajdziemy też na ścieżkach dźwiękowych filmów Kosmiczny Mecz czy Dziewczyny z Drużyny. Można je było również usłyszeć podczas największych amerykańskich wydarzeń sportowych. Pomysł założenia tego zespołu pojawił się przypadkiem pod koniec lat 80. w Berlinie. Jednym hitem zdobył pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. I tak Pan Próżny stał się klubowym klasykiem, a zespół przeszedł wiele roszad. Ktoś rezygnował, ktoś nowy do składu dołączał. Ale co ważne, działa do dziś. Poznajcie historię Culture Beat. Zespół założył DJ i producent muzyczny Thorsten Fenslau. Towarzyszyli mu przyjaciele Jürgen Katzmann i Peter Zweier. Pierwszy ich numer z 89 roku był po niemiecku i zajął 11 miejsce na niemieckiej liście singli. Później kawałek doczekał się wersji angielskiej i francuskiej. Z kolei wersja instrumentalna szalała na parkietach klubów na Wyspach Brytyjskich. Później do chłopaków dołączyli wokalistka Lana Earl i raper Jay Supreme, który na rzecz muzyki zrezygnował ze służby wojskowej. Ich pierwsze wspólne numery odniosły umiarkowany sukces. Wśród nich I Like You czy No Deeper Meaning, choć ten pierwszy był hitem w USA. Oba znalazły się na pierwszym albumie grupy wydanym w 1991 roku.

Dwa lata później Lanę zastąpiła Tania Evans, którą Thorsten wypatrzył podczas występu w jednej z angielskich dyskotek. I w 93 roku grupa zmieniła styl na bardziej eurodance'owy i wydała ten największy swój hit, Mr. Vain. Zdobył on szczyt list przebojów w kilkunastu europejskich krajach, ale też na przykład w Australii i Stanach Zjednoczonych. Tylko w Niemczech rozeszło się 750 tysięcy singli. W sumie na całym świecie sprzedano 4,5 miliona egzemplarzy. W tym wielkim sukcesie grupa wydała kolejne numery jak Got to Get It czy Anything, które

również były hitami w całej Europie. Z kolei ich drugi album dostał w Niemczech nagrodę za najlepiej sprzedający się krążek za granicą. W sumie znalazł 2 miliony nabywców, a producent Thorsten Fenslau dostał nagrodę dla najlepszego producenta roku.

Niestety 6 listopada 1993 roku zginął w wypadku samochodowym. Miał 29 lat. Kierowanie grupą przejął jego brat, Frank Fenslau. Z nowym albumem grupa wróciła w 1995 roku. Promował go tytułowy singiel, który na przykład w Niemczech zdobył 5. miejsce listy przebojów. Kolejne piosenki odniosły już umiarkowany sukces. Dlatego 2 lata później Frank postanowił obrać inny kierunek dla zespołu. Eurodance zmienił na bardziej komercyjny pop. Zastąpił też wokalistkę Tanię Kim Sanders, która wcześniej współpracowała z Captain Hollywood Project. Zmiana nie spodobała się raperowi Jay-owi i w rezultacie opuścił on grupę w 1998 roku. On i Tania skupili się na solowych karierach. W tym samym roku grupa wydała 4. album, ale o powtórce sukcesu sprzed lat nie było już mowy. W 2001 roku nastąpiły kolejne roszady w grupie. Pojawiła się 4. wokalistka, Jackie Sangster, oraz grecki raper MC4T. Razem wydali kawałek Insanity i choć w całej Europie przeszedł bez echa, to w Izraelu był hitem. 2 lata później, na 10. rocznicę powstania Mr. Van, grupa wydała jego nową wersję, a w kolejnych latach kilka pojedynczych piosenek. I koncertuje do dziś, zwłaszcza podczas festiwali z muzyką lat 90.

Teraz zabieram was do Włoch, to tam narodził się kolejny kultowy zespół. Stamtąd pochodził producent i tam pewna nastolatka z Brazylii chciała zrobić muzyczną karierę. Spotkali się, połączyli siły i dzięki debiutanckiemu numerowi Rytm Nocy odnieśli międzynarodowy sukces. W międzyczasie było zamieszanie o wokale. Przed wami Korona. Był listopad 93 roku, kiedy zespół wydał swój pierwszy wielki hit The Rhythm of the Night. Produkcją muzyczną zajął się Francesco Bontempi, a twarzą projektu była brazylijsko-włoska piosenkarka, modelka i tancerka Olga de Souza. Wokalu jednak użyczyła włoska wokalistka Giovanna Bersola, znana pod pseudonimem Jenny B, co później, jak wyszło na jaw, mocno zdziwiło fanów.

Kawałek od razu się spodobał i zajmował sam szczyt włoskiej listy przebojów przez wiele tygodni. Reszta Europy poznała go dopiero w kolejnym roku. Zremiksowana wersja zajęła nawet drugie miejsce w Wielkiej Brytanii. W wielu krajach piosenka pokryła się złotem. Również Izrael i Kanada pokochały ten utwór. Najpóźniej poznali go słuchacze ze Stanów Zjednoczonych, bo dopiero w 95. W tym samym roku Korona wydała swój pierwszy album. Wokalnie słyszymy na nim jednak walijską wokalistkę Sandy Chambers. Jenny B zrezygnowała z udziału w projekcie. Na krążku, który znalazł 8 milionów nabywców, mamy jeszcze takie przeboje jak Baby Baby i Try Me Out. Później publiczność poznała jeszcze I Don't Wanna Be A Star czy Do You Want Me. Ta ostatnia piosenka była hitem parkietów głównie we wschodniej Europie.

Sama grupa dzięki swoim przebojom zaczęła udzielać wywiadów w programach telewizyjnych i radiowych oraz pojawiała się w kolorowych magazynach. W międzyczasie ruszyła w trasę promującą album. Wystąpiła też m.in. podczas najważniejszego letniego wydarzenia we Włoszech Festival Bar oraz podczas wielkiego muzycznego widowiska Dance Machine we Francji. Kolejny album Korony ukazał się dopiero w 1998 roku. Wydała go już w innej wytwórni płytowej. Promowały go takie kawałki jak The Power of Love czy Walking on Music. Nie powtórzyły już jednak sukcesu pierwszych numerów. Po wydaniu tego albumu Sandy opuściła grupę. Płyta Korony numer 3 ukazała się w 2001 roku. Wydała go jedna z brazylijskich wytwórni muzycznych. Na nim słyszymy już Olgę. Sam główny producent, choć napisał część muzyki na tę płytę, to nie zajął się jej produkcją i opuścił grupę. A ta zmieniła nazwę na Korona X, to ze względu na jakieś problemy z używaniem dotychczasowej. W kolejnych latach grupa wróciła do swojej poprzedniej nazwy i na przestrzeni lat wydała kilka pojedynczych numerów. Czwarty album Korony ukazał się dopiero w 2010 roku. Od razu wskoczył na pierwsze

miejsce listy sprzedaży. Promowały go takie kawałki jak Angel czy Saturday. Od tamtego czasu ukazało się tylko kilka pojedynczych piosenek, ale hity grupy doczekały się wielu coverów. Korona działa do dziś i występuje m.in. podczas festiwali z muzyką lat 90.

No Limit, Mr. Vain i Rhythm of the Night. Śmiało możemy powiedzieć, że to muzyczne hymny lat 90. Do dziś żadna impreza bez nich się nie odbędzie. Wystarczy kilka taktów i nóżka sama chodzi. I jak tu nie kochać lat 90.

0: wysokie temperatury trzeba będzie uważać niemal w całej Polsce. Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, tłumaczy Beata Kopczyńska ze śląskiego oddziału ZUS-u.
1: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności.
0: Urzędnicy przypominają, że ZUS nigdy nie wysyła wiadomości z linkami na stron zewnętrznych. Przenosimy się jeszcze za ocean i sprawdzamy wyniki kolejnych spotkań na Mistrzostwach Świata. Poznaliśmy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały i z Australii 2-0. Dziś o 19 czeka nas spotkanie Holandii ze Szwecją, a o 22 Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Upały nad Polską, tak jak mówiłam w wiadomościach, dzisiaj wyjątkowo ciepło i wyjątkowo niebezpiecznie, zwłaszcza na zachodzie, tam burze, nawałnice i możliwy lokalnie grad. W tym momencie jest 24 stopnie w Kole w centrum i 18 w Zakopanem, tam jest najchłodniej, ale temperatury urosną dzisiaj nawet do 34 stopni. Deszcz nie powinien padać za to w centrum i na wschodzie kraju.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
5: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, weekendy oraz święta, osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
4: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.

0: narzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4.

0: cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Hej, Poznań! Słyszałeś? Na

0: Realnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archi.com.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce. Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: Reklama 107,4
2: Vox FM Poznań.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca. Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
6: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś fajnego.

0: cała fuchta zieleni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce. Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i pod Poznańskim Przeźmierowie.
2: Reklama.
3: 107
2: i 4.
3: Vox FM.
2: Vox FM.
3: Poznań.
4: Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Gruzin z zarzutami. Od nowych informacji w tej sprawie zaczniemy. W wiadomościach też ważne informacje dla podróżujących. Uwaga, utrudnienia na linii Poznań-Berlin mogą potrwać do poniedziałku. A na koniec jeszcze światowy zjazd Kaszubów. Przeniesiemy się do Gdyni. Zapraszam. Jest 10.

0: Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Usłyszał zarzut zabójstwa. Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
1: Prokurator przedstawił w piątek w godzinach wieczornych zatrzymanemu mężczyźnie, obywatelowi Gruzji, zarzut dokonania zabójstwa. Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów. Po zakończeniu czynności z podejrzanym prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
0: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Według śledczych wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Służby ustalają teraz, kto był zleceniodawcą. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Tyle może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej. Doszło do niej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami.
2: Jak informują PKP, polskie linie kolejowe, na tym odcinku jeden z torów jest obecnie modernizowany, dlatego uszkodzenie sieci trakcyjnej spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu. Na miejscu pracuje już specjalistyczny pociąg sieciowy, który ma usunąć usterkę. Przewoźnikom zalecono uruchomienie komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusy między Nowym to myślę mabukiem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
0: O czym informował Paweł Adamczewski. Dziękuję. Wszedł do urzędu przez wentylację. To wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Sprawca wyszedł na zewnątrz dopiero po kilku godzinach negocjacji z policją.
3: Nieznany mężczyzna próbował kanałami wentylacyjnymi dostać się do środka urzędu. Została powiadomiona policja o całym zdarzeniu, która podjęła negocjacje z mężczyzną, który nie chciał opuścić miejsca, do którego wszedł.
0: Informuje rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.

0: miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 lipca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
1: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po, uwaga, 20 latach. Upalny dzień przed nami. 34 stopnie wskażą dziś termometry na zachodzie kraju. Tam będzie najcieplej, ale również tam możemy spodziewać się gwałtownych opadów i burz, a lokalnie nawet gradu. W centrum około 33 stopni i centrum północ i wschód tutaj bez deszczu. Może wystąpić lekkie zachmurzenie, ale nie powinno być burzowo. Natomiast będzie bardzo, bardzo gorąco. Pamiętajcie o wodzie, pamiętajcie o czapce.
2: Minęła godzina 10. Dzień dobry w ten piękny, upalny, słoneczny dzień. Przyszło lato, chociaż to oficjalne dopiero jutro, to już dzisiaj pogodowo można się wygrzewać, opalać i wszystko to, co trzeba robić latem. Pamiętajcie, żeby pić wodę. Julia Chren, dzień dobry, ja zostaję z wami do godziny 15.

Kyra i Sauer za nami w Vox FM w rytmie hitów. Lato pogodowe już się właściwie zaczęło, lato kalendarzowe rozpoczyna się jutro, a lato z radiem Vox FM rozpoczyna się za tydzień, 27 czerwca o godzinie 16, koncert Blanki we Władysławowie, więc cała Polska rusza nad polskie morze i będziemy witać lato.

0: Andy Dusty Harris z Okeria. Ten hit znacie, kochacie, uwielbiacie, głosujecie na niego w betliście Vox FM. A to nasz DJ Harris, ten, którego możecie słuchać co piątek po godzinie 19. Taki dobry before przed piątkową imprezą, a jak ktoś dzisiaj już jest po piątkowej imprezie, to trochę ciszej będę mówiła. Vox FM.
1: Reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz!

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole

0: Wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna

0: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna

wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

Komodo Michael Shines, Is This Love, słuchacie Radia Vox FM. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Jeśli ktoś wybiera się nad polskie morze i nie wie, czego na przykład będzie słuchał w drodze, to bardzo polecamy naszą pierwszozmianową przeróbkę. Poranne wyjce właśnie o wakacjach nad polskim morzem. Kto jeszcze jakimś cudem nie słyszał, Facebook, TikTok, Instagram, tam jesteśmy. A mówię o tym nieprzypadkowo, bo to przeróbka piosenki z Kolima i Blanki. Niewinna, woda w morzu zimna.

0: ATB, You're Not Alone. Zbliżamy się do godziny 11. O godzinie 11 oczywiście wiadomości Radia Vox FM. Warto z nami zostać. A ja szybko przypomnę, w takie upały proszę pić wodę i za bardzo się nie przemęczać.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
5: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Ceny. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price.

0: Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price.

0: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
1: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
2: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Reklama.
8: 107,4.
7: Vox FM Poznań.
8: Vox FM Poznań.
9: Miał zaatakować własnych teściów. Obława w Świętokrzyskiem nadal trwa. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też bardzo trudne warunki pogodowe. Przez Polskę przeszły potężne burze. A na koniec jeszcze nieprzespane noce studentów. Zbliża się sesja egzaminacyjna. Zapraszam. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi od wczoraj szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie w powiecie jędrzejowskim. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
10: Sprawca tego tragicznego zdarzenia nadal nie został odnaleziony. Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie. Na obecnym etapie nie posiadamy zgody na upublicznienie jego wizerunku.
9: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy jędrzejowskiej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze. Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
11: Wypompowywali wodę z piwnic i zalanych terenów. W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego. Na miejscu pracowało 10 zastępów straży pożarnej, a te działania skończyły się kilkanaście minut po północy.
9: Powiedział nam Martin Halarz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W trakcie nawałnic ranna została jedna osoba.
11: Z kolei w Lesznie przy ulicy Grunwaldzkiej przewracające się drzewo przygniotło w jakiś sposób nastolatka. Niestety w wyniku tego zdarzenia nastolatek złamał sobie nogę. Został zabezpieczony przez pogotowie ratunkowe i zabrany do szpitala.
9: Niebezpiecznie będzie też dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zginął w wypadku w Świdniku w Lubelskiem. Za kierownicą siedziała sędzia, która potrąciła 83-latkę na przejściu dla pieszych.
12: Przebadano uczestniczkę tego zdarzenia, czyli kierującą pojazdem kobietę na zawartość alkoholu. Badanie to nie wykazało w jej organizmie obecności alkoholu. W tej sprawie nie przedstawiono nikomu jeszcze zarzutów. Toczy się postępowanie w sprawie.
9: Mówi prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Sprawa zostanie przekazana innej prokuraturze poza województwem lubelskim, aby zapewnić, że postępowanie będzie obiektywne. Nieprzespane noce i litry wypitej kawy. Studenci mierzą się z sesją egzaminacyjną. To dla nich czas wytężonej pracy. Egzaminy trwają na kilku uczelniach w Bydgoszczy. Ze studentami i wykładowcami jednego z uniwersytetów rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
13: Nerwy i napięcie czuć na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Część studentów prawa ma już za sobą trudne egzaminy. Niestety nie wszystkie

0: noga, z egzaminami będzie mógł zmierzyć się podczas sesji poprawkowej. Tak jak mówiliśmy w wiadomościach, bardzo, bardzo, bardzo ciepło dzisiaj. 33 stopnie na wschodzie, na zachodzie kraju. Na zachodzie kraju tam będzie najcieplej i tam też będzie burzowo. Chłodniej 28 na wschodzie i tam również spokojniej, czyli będziemy mieć słońce, trochę chmur, za to bez deszczu. Bez deszczu również w centrum i na północy. No a teraz mieszkańcy zachodu, uważajcie na siebie, bo faktycznie będzie grad, będzie bardzo deszczowo, no i burzowo.
1: Dzień dobry w sobotę, Julia Hren. Ja zostaję z wami do godziny 15. Jaki to jest piękny dzień, żeby sobie poleniuchować, sobie powolutku wypić kawę i tak nic nie robić, bo przecież jest za gorąco, żeby się ruszać. Vox. No chyba, że ruszać się w rytm muzyki. Ja muzykę dzisiaj zapewniam. Snap, Rhythm is a Dancer. Pojawi się też Excited, a później Keep on Running w Vox FM.

Słuchacie Radia Vox FM. Dzień dobry. Dzisiaj jest sobota, 20 dzień czerwca. O tym, że jest sobota, mam nadzieję, nie trzeba nikomu przypominać, ale zajrzałam do kalendarza świąt nietypowych. Mamy tam Światowy Dzień Żonglerki, dzisiaj oczywiście, i Międzynarodowy Dzień Surfingu, ale nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać nad morze, łapać fale, w ogóle nie każdy to lubi, ale można sobie surfować tam z kanapy na uszy.

blisko, ewentualnie na balkon z kawusią. A jeśli nie surfować, to teraz można zarapować. Grupson i Na szczycie. NSYNC czeka już w kolejce.

0: Piękna piosenka o miłości, Ann Winsborne w Radiu Vox FM. Wszystko, co robię, robię dla Ciebie. A jeżeli chodzi o miłość, to u nas jest taki program Kochaj albo rzucaj. Można się tam zgłaszać na voxfm.pl. A zgłaszajcie się bardzo dużo. Proszę dodać pracy Pawelcowi, bo on akurat idzie na urlop. Więc będziecie...
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
6: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W

0: Czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Reklama. 107,4.
11: Vox FM Poznań. Vox FM.
12: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Bungie i Tuszol w Box FM, tak to lata. Taką właśnie mam reakcję na mecz piłki nożnej. No, tak sobie to lata, ale w sumie nie wiem za bardzo, o co chodzi. A jeżeli chodzi o piłkę nożną, to jak wiecie, trwają Mistrzostwa Świata i dzisiaj o godzinie 19 mecz Holandia-Szwecja. O godzinie 22 Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej. Mecze Polaków nieprzewidziane. Muzyka w Vox FM. Przewidziana. Marshmallow, Jonas Brothers, Live Before You Love Me.

0: Andrea, Time to Pray w Radiu Vox FM. Dobrze wam gramy. Co tu dużo mówić? Dobrze, że wy też jesteście. 6098-69869. Pamiętajcie, że ten numer do waszej dyspozycji. Ja wszystkim, którzy za kierownicą, życzę szerokiej drogi. Wszystkim, którzy w pracy, życzę wytrwałości. A wszystkim, którzy odpoczywają, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą,
9: przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę.

0: Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy LEGO z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speak Champions i Technik. Empik.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Vox FM.
7: Vox FM.
6: Poznań.
8: Nie milkną echa po decyzji Karola Nawrockiego. Polsko-ukraińskie relacje zagrożone. Nastroje sprawdzał nasz reporter. Zaczniemy od jego relacji. W wiadomościach dramatyczny wypadek w Niemczech. Wagony towarowe spadły z wiaduktu, a na koniec jeszcze pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Posłuchajcie. Jest 12:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak ważna informacja dla kierowców. Uwaga, duże utrudnienia wokół Wrocławia. Wywróciły się dwie ciężarówki. Jedna na A4 między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Ruch w kierunku dolnośląskiej stolicy odbywa się tylko lewym pasem. Do bliźniaczego zdarzenia doszło na S5 między Krynicznym a Wrocławiem. Tam ciężarówka zjechała na pas zieleni, gdzie przewróciła się na bok. Tam również ruch do Wrocławia odbywa się tylko jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To prawdopodobnie wywoła potężny kryzys. To część komentarzy z zagranicy. Jest też reakcja ukraińskich polityków, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
9: Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami i to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post. Z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu, a francuski dziennik Le Monde podkreśla, że Polska jest jednym z głównych sojuszników Ukrainy w walce z Rosją, ale spory historyczne nadwyrężyły relacje między Kijowem i Warszawą. Tymczasem po decyzji Karola Nawrockiego polskich orderów zasługi zrzekli się szef biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, a szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha ocenił, że decyzja polskiego prezydenta jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa.
8: Na odebranie Załęskiemu orderu Orła Białego zgodę wyrazić musi jeszcze premier Donald Tusk, który ocenił, że konflikt między Polską i Ukrainą cieszy prezydenta Rosji Władimira Putina i szukuje naszych sojuszników. Przypomnijmy, kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wywołała decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu imieniem bohaterów UPA nazwy jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. W wiadomościach Niemcy i dramatyczny wypadek w Monachium. Dwa wagony towarowe spadły z wiaduktu na ulicę. Zginęła jedna osoba. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w nocy zdarzyły się dwa pociągi. Po wypadku spadły z wysokości 5 metrów. Na miejscu nadal pracują służby, które ustalają przyczynę zdarzenia. Został zatrzymany po kilkunastu godzinach. Sprawca napadu na kantor w centrum Łodzi ukrył się w jednym z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim.
10: Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 22-letniego obywatela Kolumbii. Policjanci odzyskali skradzione mienie i obecnie trwają czynności procesowe. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, czy udało się uzyskać całość skradzionej kwoty. Zabezpieczone pieniądze są w trakcie szczegółowego przeliczenia.
8: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Przypomnijmy, napastnik wszedł do kantoru przy Piotrkowskiej i grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla publiczności. Przewidziano m.in. panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Jest bronią używaną przez naszych adwersarzy.

0: kodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas.
1: W Centrum Exponat zwiedzających czekają pokazy, warsztaty i wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa, medycyny pola walki, gotowości kryzysowej i służby w mundurze. Swoją ofertę zaprezentuje ponad 100 wystawców. Bardzo ciepło, 33 stopnie, 34 stopnie maksymalnie dzisiaj na zachodzie kraju. Sprawdzamy, jak temperatury w

0: I silnymi burzami oraz deszczem. On będzie padał zwłaszcza na zachodzie.
1: Dzień dobry w sobotę. Wiem, że człowiek się rozleniwia już tak przed wakacjami, ale nie zapominajmy, że sobota to jest ogólnopolski dzień sprzątania. I uwaga! Tym razem dzieci nie mają już wymówki, że one muszą się uczyć, odrabiać pracę domową, bo przecież są ceny już wystawione. Po więcej trików zapraszam. Julia Chren, dzień dobry, zostaje z Wami do 15:00.

Dua Lipa i Houdini w Vox FM w rytmie hitów, ale to oczywiście nie koniec hitów. Millennium Day After Day to za chwilę, a jeżeli ktoś potrzebuje poruszać bioderkami, to pojawią się modelki Lubię Cię jak lato, a później Alvaro Soler.

0: Dobra, to teraz już chyba wszyscy się tu zebraliśmy. O tej godzinie w sobotę każdy już powinien wstać, bo o wstawaniu chcę powiedzieć, pierwsza zmiana budzi ludzi. My codziennie przed godziną siódmą budzimy w pierwszej zmianie naszych słuchaczy. Jeżeli macie pomysł na wkrętkę swojego bliskiego, voxfm.pl, tam się zgłaszajcie. Rozdajemy 5 stówek na prezent marzeń.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty.

0: prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

Oceana Endless Summer w Vox FM w rytmie hitów. To był hymn Euro 2012, a jak ktoś tam z matematyki nie domaga, ja przypomnę, że to było 14 lat temu, bo akurat w kwestii lat i wieku to lepiej jest jednak nie potrafić liczyć. Mi się wciąż wydaje, że to jest nowa piosenka.

0: Słuchacie Radia Vox FM. Dzień dobry. Ja tu wpadłam na chwilę, żeby poinformować albo przypomnieć, że w najbliższy wtorek, 23 czerwca, ważny dzień, Dzień Taty. Więc jeżeli macie wolny weekend, to może jest to dobra okazja, żeby zaopatrzyć się w jakiś prezent. No, wiadomo, skarpetki, portfel, to się zawsze sprawdza, ale może możecie zadzwonić i zaproponować, że wykonacie jedno bojowe zadanie od taty.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App.

0: Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
11: Pralka, piekarnik, zmywarka.
12: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
13: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Reklama.
18: 107.4.
17: Vox FM Poznań.
18: Vox FM Poznań.
19: Sąd zdecyduje dziś w sprawie aresztu. Chodzi o podejrzanego zabójstwo Rosjanina. Za chwilę też długa noc ze strażakami. Ciąż walczą ze skutkami nocnych burz, a na koniec jeszcze niezwykła historia blisko stuletniego tramwaju z województwa łódzkiego. Zapraszam. Jest 13. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Wczoraj 36-latek usłyszał zarzuty.
20: Spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary. Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie.
19: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Strażacy nadal walczą ze skutkami burz, które przeszły nad Polską. Wyjeżdżają do połamanych drzew i zalanych ulic. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Z kolei na Dolnym Śląsku interweniowali prawie 200 razy.
21: Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych gałęzi i konarów drzew, utrudniających ruch oraz stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. Służby energetyczne pracują nad tym, aby usunąć awarię sieci elektroenergetycznej. Obecnie bez zasilania pozostaje ponad 500 odbiorców na terenie województwa.
19: Mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Kolejne burze prognozowane są na dzisiejszy wieczór i noc. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.

0: Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Eklinów. To tam spłoszony dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
1: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
2: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
3: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
0: Urząd Miasta zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczyć.
4: To jest, o jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać, gdy sytuacja ulegnie poprawie. Oczywiście odbierzemy to urządzenie.
0: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików tylko w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Na koniec niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
5: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
6: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
5: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
0: A za kilka lat zamiast na działce 100-letni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Gdzie jest w tym momencie najcieplej, to prawdopodobnie zachód kraju, tak oczywiście, Legnica, 32 stopnie w tym momencie. Najchłodniej jest w Nowym Sączu, 20, czyli właściwie wszędzie dziś w Polsce upał. Ten upał wiąże się również z zagrożeniem. Pamiętajcie o wodzie, pamiętajcie o zasłonięciu głowy i pamiętajcie o tym, że może mu towarzyszyć także grad.

0: Akito i Living on Video za nami w Radiu Vox FM. Mamy sobotę i mam nadzieję, że klimat wakacyjny i ten upalny udziela się Wam już w pełni. Mi się właśnie wyświetliło w telefonie wspomnienie, że dokładnie rok temu myłam auto. Wy tego nie róbcie, żeby chociaż deszczu nam nie zesłać. A ja muzycznie zaklinam słońce, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito.
1: Fonsi!

0: mi się podoba. Mamy lato, no już prawie, bo kalendarzowe dopiero jutro. I mamy letnią muzykę. Drenched Chill i Forever Summer za nami w Vox FM. A jeżeli nie macie planów na przyszły weekend, to ja wam go zaplanuję. Jedziecie do Władysławowa. O godzinie 16 idziecie na koncert Blanki, a później zostajecie i witamy wspólnie wakacje z Vox FM. Nie ma za co. Vox
1: FM. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
5: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
6: Miejskie dżungli i promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
7: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
6: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
8: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
9: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
11: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu w Jerzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.

0: pytanie.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Reklama 107,4
5: Vox FM Poznań.

Roni Ferrari i Miły Pan za nami w Vox FM. Ja jak słyszę słowo wieczór, to od razu mi się to kojarzy ze spaniem, drzemką, jakimś kocykiem, ale zupełnie niepotrzebnie, bo przecież jesteśmy w okresie, kiedy mamy najdłuższe wieczory, o 21:00 dzisiaj zachód słońca, więc warto korzystać, bo ciemno zrobi się dopiero bardzo późno.

0: Cher i Strong Enough to piosenka dla wszystkich tych, którzy aktualnie jadą samochodami bez klimatyzacji. Naprawdę trzymajcie się ciepło, musicie być bardzo silni. Za chwilę godzina 14, o 14 wiadomości Vox FM, na które zapraszam.
1: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
4: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz ujście Pilska 4.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz

0: czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Starołęce szykuje się coś fest ciekawego. Już

0: zieleni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce. Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i pod Poznańskim Przeźmierowie.
1: Reklama.
2: 107.4
3: Vox FM.
1: Vox FM.
3: Poznań.
4: Synoptycy ostrzegają przed nami gwałtowne burze. Wiadomości zaczniemy od sprawdzenia pogodowych map. Za chwilę też kruchy rozejm na Bliskim Wschodzie. 16 osób zginęło w izraelskim ataku, a na koniec jeszcze stolica. Zaglądamy na pierwsze warszawskie targi obronne. Jest 14. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak informacja prosto z sądu. Jest areszt dla Elnura A., mężczyzny podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy Lublin. Rozprawa zakończyła się kilka minut temu. Przypomnijmy, 36-letni Gruzin usłyszał wczoraj zarzut zabójstwa. To po śmiertelnym postrzeleniu obywatela Federacji Rosyjskiej w Białej Podlaskiej. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem za to gwałtowne burze. W prawie całej Polsce obowiązują alerty i MGW. Prócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju są ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
5: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej, natomiast jutro też na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się temperatur rzędu 30-32 stopni.
4: Mówi nam Michał Kowalczyk, synoptyk IMGW. Jak dodaje, burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu.
5: Lokalnie nad pojedynczym obszarem może spaść nawet do 40-50 mm. Zarówno dzisiaj w ciągu dnia, jak i jutro spodziewane są w tych burzach zarówno silne porywy wiatru. Dzisiaj do około 90, lokalnie 100 km na godzinę. No i też nie można wykluczyć gradu do około 2-4 cm.
4: Początek tygodnia ma przynieść delikatne ochłodzenie, ale nadal będą to temperatury powyżej 25 stopni. Dziś temperatura upalna, a liczenie strat po wiosennych przymrozkach cały czas jeszcze trwa. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników, od czego zależy przyznanie rządowej pomocy. My sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w Świętokrzyskiem. Tam fatalna pogoda dotknęła uprawy w całym regionie, potwierdza wicewojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki.
6: Tych strat najwięcej jest w jabłoniach, czereśniach, wiśniach, śliwach, borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
4: Przymrozki dotknęły m.in. gminę Szydłów, czyli Śliwkową, stolicę regionu. Burmistrz Andrzej Tuc wskazuje, że wnioski do gminy napłynęły z ponad 500 gospodarstw.
7: 513 sztuk, komisje są w terenie.
4: Szkody po fali przymrozków zgłosiło aż 55 świętokrzyskich samorządów. Setki warszawiaków odwiedzają dziś

0: Hale targowe Expo Przyprądzyńskiego na Wolim. Trwają tam pierwsze warszawskie targi obronne, podczas których można zobaczyć nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla wojska czy służb, ale też posłuchać rad ekspertów podczas paneli dyskusyjnych. Podzielono je na kilka bloków tematycznych dotyczących bezpieczeństwa i gotowości na kryzysy. Z odwiedzającymi targi rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Widzę, że pan się przymierza do konkretnego karabinka.
2: O tak, bardzo dobra impresja. Bardzo dużo różnych producentów z innych państw.
1: Pan strzela?
2: Pasja, nigdy nie strzelałem jeszcze.
1: Początek drogi dopiero.
2: Tak. Początek drogi.
1: Pani co dla siebie interesującego znalazła?
3: Aktualnie opaskę uciskową. Przyszłam tutaj bardziej do mojego faceta, także...
4: Myślę, że no, cywile powinni się jakoś tam szkolić. Tym bardziej, że czasy są teraz niepewne. Mamy czasy, jakie mamy. No jak najbardziej. Im więcej im wzrasta ta świadomość, tym bardziej ludzie, myślę, będą przygotowani.
0: Usłyszał nasz dziennikarz od uczestników warszawskich targów obronnych. Transmisję na żywo i relacje z wydarzenia możecie zobaczyć na portalu obronnym. Kolejna taka edycja, kolejne takie wydarzenie dokładnie za rok. Tak jak mówiliśmy w wiadomościach, ogromne upały, 32 stopnie w tym momencie w Legnicy, tam jest najcieplej, najchłodniej w Zakopanem, 21, ale to co może niepokoić, to kolory naszej mapy, prawie cała na pomarańczowo, a to oznacza, że synoptycy ostrzegają nas przed upałami. To są ostrzeżenia drugiego stopnia, które obowiązują, no i przed burzami również drugiego stopnia. Zagrzmi w centrum i na zachodzie, nieco spokojniej będzie dziś na wschodzie kraju.
5: Tak, dzisiaj 20 czerwca i tak, dzisiaj jest sobota. Julia Hren, dzień dobry, witam się i zostaję do godziny 15. Jeżeli ktoś dzisiaj wybiera się na jakieś aktywności na zewnątrz, jakiś rower, jakiś spacer, jakieś bieganie, to pamiętajcie, woda w dłoń to na pewno, no i krem z filtrem.

Zaczęłam rozmyślać o tym pięknym, wakacyjnym, ciepłym sezonie i bardzo fajnie, że on przyszedł, ale jest też druga strona medalu, czyli rozpoczęcie sezonu urlopowego, które oznacza, że nasi znajomi z pracy wyjadą, będą wysyłać nam zdjęcia, opowiadać, a my w tym czasie będziemy pracować. Dobrze, że w pewnym momencie role się odwrócą i to my pojedziemy na urlop!

0: Andy Dust i Harry Cizokeria to za nami w Radiu Vox FM. Taka bardziej nutka imprezowa, bardziej bym powiedziała wieczorowa, piątkowa, sobotnia. A jeżeli ktoś jest spragniony piosenek romantycznych, to też proszę z nami zostać. Weekend, Mój Aniele i Joy Touch by Touch. To za chwilę.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi. Bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed przego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

Ej, a wiedzieliście, że pierwszy mecz piłkarski został rozegrany w 1867 roku, czyli 159 lat temu w Argentynie? Tak możecie powiedzieć, jeżeli dzisiaj wieczorem wybieracie się, żeby oglądać mecze Mundialu, a o 19 Holandia-Szwecja, o 22 Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej. Wpisać do kalendarza.

Dla wrażliwców to już chyba nie jest czas na kawę, bo później będzie ciężko spać. Julia Hren, ja bardzo dziękuję. Zbliżamy się do godziny 15, o 15 wiadomości, a ja słyszę się z wami w pierwszej zmianie, poniedziałek, punkt godzina 6. Dobrej soboty.

0: na imprezę, do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Hayes. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja, reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć,

0: jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: 1,49 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
6: Reklamy. 4.
7: Vox FM Poznań.
6: Vox FM Poznań.
8: Tymczasowy areszt dla Gruzina po zabójstwie obywatela Rosji. Wrócimy do wydarzeń w Białej Podlaskiej, to na początek. Za chwilę też kolejni Ukraińcy, którzy zrzekają się polskich odznaczeń, to po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. A na koniec jeszcze powracające do Polski dobre kultury. Posłuchajcie. Jest 15, zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. I jest tymczasowy areszt po śmiertelnym postrzeleniu obywatela Federacji Rosyjskiej w Białej Podlaskiej. Elnur A., który w piątkowy wieczór usłyszał zarzut zabójstwa, najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami.
9: Podejrzany przed sądem nie przyznał się również do dokonania zarzucanego mu czynu, natomiast złożył częściowe wyjaśnienia po raz pierwszy. Sąd uznał, że już dotychczas zgromadzony ten materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia jednak popełnienie zarzucanego czynu.
8: Mówi sędzia Sądu Okręgowego Renata Borek i dodaje, że zastosowanie środka zapobiegawczego wiąże się z obawą matactwa, ukrycia się i ucieczki, a także groźbą wymierzenia surowej kary. Szef Biura Prezydenta Ukrainy i ambasador tego kraju w Polsce zrzekli się naszych odznaczeń. To po decyzji Karola Nawrockiego, który odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Z Kijowa płyną głosy, że ten gest nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, skoro orderem jest wciąż odznaczony m.in. Benito Mussolini. Ukraińską perspektywę przedstawi już teraz nasz reporter Ołech Biłecki.
10: Kryło Budanow, szef Biura Prezydenta Ukrainy, ogłosił, że zrzeka się krzyża oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. To reakcja na decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, który ten bezwzględnie wykorzysta przeciwko obu naszym krajom, zaznaczył Budanow. Polskiego odznaczenia za zasługi zrzekł się również ambasador Ukrainy w Polsce. Wasyl Bodnar oświadczył, że zwraca krzyż kawalerski Orderu Zasługi. Decyzja prezydenta Polski jest odbierana jako szczególnie bolesna i emocjonalna, jako gest wymierzony w cały naród Ukrainy. Wyjaśnił swoją decyzję ambasador. Kijów, Ołech Biłecki.
8: Na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego zgodę wyrazić musi jeszcze premier Donald Tusk. Przypomnijmy, kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imieniom bohaterów UPA nazwy jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. W Lesznie trwają największe w Polsce pokazy lotnicze. Tegoroczne Antidotum Air Show jest jednak pychowe. A dlaczego? O tym z płyty lotniska nasz reporter Tomek Szymlet.
11: Tak, to prawda. Organizatorzy Antidotum mogą w tym roku mówić o dużym pechu. Jeszcze przed piątkowymi pokazami awaryjnie lądował samolot Bronco. W maszynie nie wysunęły się koła i z impetem uderzyła o pas startowy. Załodze na szczęście nic się nie stało, ale pas został uszkodzony, przez to część pokazów została odwołana. Jeszcze

0: Gorzej było późne popołudnie, gdy nad Lesznem szalała burza. Pokazy przerwano, a widzowie musieli się ewakuować. Dzisiaj prognozy też nie są optymistyczne, dlatego organizatorzy rozpoczęli pokazy wcześniej, by zdążyć przed możliwą burzą. Mimo to do Leszna przyjechało 50 tysięcy fanów lotnictwa.
1: O czym informował Tomasz Szemlec. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Mowa o fragmencie rękopisu hymnu Gaudemater Polonia, pierścieniu króla Zygmunta I Starego oraz o 11 miniaturowych eksponatach kolejowych. Zostały skradzione przez Niemców w czasie II wojny światowej.
2: Mając Rotę czy Bogurodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudemater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy. Nieco inny od znanych, dlatego jest najcenniejszy.
1: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Przez tydzień odzyskane dobre kultury będą prezentowane dla zwiedzających w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Na razie trwają konsultacje w sprawie tego, dokąd ma trafić na stale rękopis hymnu. Pierścień zobaczymy w Krakowie, a eksponaty kolejowe w Warszawie. Pogoda szaleje, uniemożliwia loty widowiskowe, a czy uniemożliwia również wypoczynek? No wręcz przeciwnie, bo temperatury bardzo wysokie, 32 stopnie w tym momencie w Legnicy, 29 w centrum, 20 w Zakopanem, tam jest najzimniej, ale burze i deszcze gwałtowne, zwłaszcza na zachodzie kraju, tam musimy na siebie uważać. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia. W nocy podobnie, burzowo i deszczowo.

0: mama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu w Jerzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Ale mi gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
10: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok.

0: 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. 107,4.
8: Vox FM Poznań. Vox.

0: promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 6:05.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś fest ciekawego. Już 15 czerwca.

0: i do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu w Jerzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką.

0: to 69 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Reklama.
4: 107.4
3: Vox FM.
1: Vox FM.
3: Poznań.
5: Drugi dzień poszukiwań podejrzewanego o zabójstwo w Świętokrzyskiem jest apel policji. To na początek. Izrael atakuje Liban pomimo rozejmu. Liczba ofiar wzrasta. A na koniec jeszcze upalny dzień. W całym kraju na koniec odwiedzamy sopocką plażę. Jest 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Intensywne poszukiwania objęły już całe województwo. To kolejne już godziny obławy za byłym policjantem, podejrzanym o brutalnie zaatakowanie swoich teściów. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w piątek po południu. Według ustaleń mężczyzna miał zaatakować seniorów nożem. W wyniku odniesionych obrażeń życie stracił 80-latek, natomiast jego 76-letnia żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
6: Na chwilę obecną w poszukiwaniach bierze blisko udział 300 policjantów. Do tego wykorzystujemy kłady, psy tropiące, drony oraz śmigłowiec z Komendy Głównej Policji.
5: Mówi oficer prasowy Beata Soboń z Policji w Jędrzejowie. Mężczyzna może być niebezpieczny. Żona oraz 15-letni syn sprawcy są pod ochroną policji. Co najmniej 16 osób zginęło w wyniku izraelskiego ataku w południowym Libanie. Do nalotów doszło w czasie trwającego rozejmu pomiędzy Izraelem a wspieraną przez Iran organizacją polityczno-militarną Hezbollah. Według libańskiej agencji informacyjnej Izrael uderzył w budynki mieszkalne. Z kolei Izrael twierdzi, że atakował cele terrorystyczne. I atak był odpowiedzią na ponad 50 rakiet, którymi Hezbollah ostrzelał w nocy wojska izraelskie w południowym Libanie. Policjanci zabezpieczyli przeterminowaną żywność, m.in. sery, napoje i ciastka. Artykuły miały zmienioną datę ważności i były sprzedawane m.in. na jednym z kaliskich targowisk. Zatrzymano jedną osobę. No, mówi nam Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu.
7: Policjanci skontrolowali to stoisko. Przypuszczenia okazały się słuszne. Zabezpieczono wszystkie towary znajdujące się na stoisku oraz w magazynach firmy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. Zarzuty usłyszał 59-letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat.
5: Wobec 59-latka prokurator zastosował również połączenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zakaz działalności w postaci sprzedaży. Sprawą zajmuje się także miejscowy sanepid. Nie tylko ciężki wojskowy sprzęt, ale przede wszystkim broń krótka i długa oraz elementy wyposażenia indywidualnego, jak chociażby buty do zadań specjalnych. To wszystko można było zobaczyć podczas pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Dwudniowa impreza zgromadziła ponad 100 wystawców z Polski i Europy. Byli wśród nich rodzimi producenci sprzętu, w tym karabinków, które dopiero co trafiły na nasz rynek.
8: Polski wspólnie zaprojektowany, nazwaliśmy go Ares, czyli syn Hery. Już jest w sprzedaży w Polsce, który się różni tym, że został zbudowany i skonstruowany tak, na najwyższej jakości komponentach, żeby osiągnąć bardzo dobrą półkę cenową.
9: Jakie jest ich zastosowanie?
8: Dla służb, dla jednostek, które będą chciały taką broń wykorzystać. Mamy niemiecką precyzję i mamy bardzo solidne wykonanie, które jest bardzo odporne.
9: Dobry but to podstawa chyba.
10: Zgadza się, wygoda i przede wszystkim koncentracja na wykonaniu zadania to jest podstawą. Nie może nic w bucie uwierać, buty muszą być dopasowane, odpowiednio zabezpieczać podczas różnego rodzaju działań.
5: Z przedstawicielem firmy Hera Arms oraz z Michałem Bartkiem z firmy Sibeza produkującej buty rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Tłumy na trójmiejskich plażach w Gdańsku, Gdyni.

0: Może nic w bucie uwierać, buty muszą być dopasowane, odpowiednio zabezpieczać podczas różnego rodzaju działań.
1: Z przedstawicielem firmy Hera Arms oraz z Michałem Bartkiem z firmy Sybaza produkującej buty rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Tłumy na trójmiejskich plażach w Gdańsku, Gdyni.

0: Więc amatorów morskich kąpieli, a do punktów z goframi czy lodami ustawiają się spore kolejki.
1: Co się dzieje? Dziś jest mnóstwo ludzi, piękna pogoda, no i wygląda na to, że chyba tak zostanie do wieczora.
2: To wasze pierwsze plażowanie w tym roku?
1: Drugie byliśmy wczoraj, nie było pogodania dopisała, ale dzisiaj z pełnym słońcem.
2: No elegancko.
3: Widzę, że jesteś cały mokry, czyli kąpiel w morzu zaliczona.
4: Oczywiście, no. Kąpałem się. No zimna. Bardzo dużo ludzi. Człowiek na człowieku.
5: Udany wyjazd, także bardzo fajnie. Sosnowca. Sopot jest nasz ulubiony, także często tutaj przyjeżdżamy.
0: A z plażowiczami w Sopocie rozmawiał dziś nasz reporter Paweł Lemke. Tak właśnie, nie tylko nad morzem, te upały dzisiaj na północy, w centrum, na południu i zachodzie, wszędzie w całym kraju żar się leje z nieba. Najgoręcej jest na zachodzie kraju, ale tam również największa możliwość na pojawienie się gwałtownych ulew oraz burz oraz gradu. W nocy temperatury wysokie się utrzymają, będzie tam nawet 20 stopni w nocy, natomiast również deszcz zahaczy nam o centrum. W niedzielę więcej popada.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog z

0: 4,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
5: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
4: Zaraz wszystko wyjaśnię.
6: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: FM.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
0: 107,4.
1: Wuchs FM Poznań.
0: Wuchs FM Poznań.
6: Bez dwóch zdań lata 90. należały do nich. Ich przeboje królowały na listach przebojów całego świata. Żadna dyskoteka w szkole czy na koloniach nie mogła się bez nich obejść, a plakaty z ich wizerunkiem wisiały na ścianach milionów nastolatków. Swoim potencjałem porównywani są do ABBY, a to, co zrobili, zapisało się na stałe w historii muzyki. Przed wami Ace of Base.
7: Pod koniec lat 80. w szwedzkim Göteborgu powstał amatorski zespół, którego założycielem był Jonas Berggren. Ściągnął do niego swoje dwie siostry, Malin i Jenny. Co nie dziwi, bo wszyscy wychowali się w rodzinie, dla której muzyka była bardzo ważna. Występowali pod nazwą Technoir. W pewnym momencie Jonas ściągnął do zespołu swojego przyjaciela, Ulfa Ekberga. Wymyślili nową nazwę Ace of Base i zaczęli pracować nad nowym materiałem. Było ciężko, bo w ich rodzinnym mieście ludzie woleli słuchać wtedy heavy metalu, a oni postawili na dance i techno. Postanowili więc połączyć pop z reggae. Zareagowali na ogłoszenie w prasie o castingu i nagrali demówkę do utworu Wheel of Fortune. Ta trafiła do pewnej duńskiej firmy fonograficznej, została dopieszczona, ale na listy przebojów nie trafiła. Skandynawia nie dostrzegła potencjału. Chwyciło dopiero po kilku miesiącach. Utwór spodobał się na tyle, że o zespole zaczęło być

Kolejny numer to już Mr. Ace, który trafił w ręce producenta muzycznego Denisa Popa. Ponoć kaseta z tym nagraniem zaklinowała się w jego samochodowym odtwarzaczu, przez co musiał jej słuchać cały czas. No i się spodobała. W ostateczności w 1992 roku kawałek został wydany pod tytułem All That She Wants i trafił na listę przebojów.

Album okazał się strzałem w dziesiątkę, pokochał go cały świat. Sprzedał się w 23 milionach egzemplarzy, co spowodowało wpisanie go do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się debiutancki album. I choć zespół osiągnął spektakularny sukces, to jednak miał pod górę. Wytwórnia nie zgodziła się na wydanie albumu w USA, a w prasie pojawiły się informacje o Ulfie Ekbergu, który występował wcześniej w formacji śpiewającej teksty o podłożu rasistowskim i neonazistowskim. Sam te informacje potwierdził, ale zaprzeczył, jakoby był rasistą. Dodał, że żałuje tego, co robił w przeszłości i zapewnił, że jest już innym człowiekiem. Przyszedł jednak czas na Stany Zjednoczone. Debiutancki album wzbogacono o kilka nowych numerów, jak The Sign i Machina Ruszyła. Singiel opanował listę przebojów i został najlepiej sprzedającym się singlem w 1994 roku.

Zespół dostał za niego dwie statuetki American Music Awards oraz nagrodę Billboard Music Awards. Były też nagrody dla najlepszego debiutanta czy najlepszej grupy pop. Została nawet nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Zespół. Sama płyta w Stanach Zjednoczonych osiągnęła status 8-krotnej platyny, a grupa ruszyła w 2-letnią trasę koncertową i wypromowała takie hity jak Living in Danger i Don't Turn Around.

Po tak wielkim sukcesie wytwórnia zaczęła ponaglać o nagranie kolejnego albumu, zanim jednak on, bardzo groźny incydent w domu rodziny Berggrenów w kwietniu 1994 roku. Wtargnęła tam chora psychicznie fanka z Niemiec. Obudziła mieszkającą tam w przerwie od koncertów Jenny, trzymając przy jej szyi nóż. Złapała ją za włosy i zmusiła do wejścia do sypialni rodziców. W tym momencie matka Berggren rzuciła się na kobietę i ją obezwładniła. Została jednak ranna w rękę. Ten atak wpłynął bardzo mocno, zwłaszcza na psychikę damskiej części Ace of Base. A Niemka za to, co zrobiła, do końca życia ma zakaz wjazdu do Szwecji. Mimo tego zdarzenia zespół musiał nagrać nowy album. W 1995 roku grupa wydaje również na amerykańskim rynku płytę The Bridge z takimi hitami jak Lucky Love, Never Gonna Say I'm Sorry i Beautiful Life, który nie powtarza już sukcesu poprzedniczki, a pracował nad nim m.in. producent muzyczny Max Martin, który później stworzył hity m.in. dla Britney Spears czy Backstreet Boys.

kolejnym roku Lin przerywa udział w turnie promującym tę płytę. Coraz gorzej znosi popularność i usunęła się w cień. Powodów było kilka. Mówiło się o jej problemach z głosem, strachu przed lataniem samolotami i z nienawidzeniem sławy. Miało to być również pokłosie ataku w domu Berggrenów. Jonas z kolei tłumaczył, że Lin chciała dać szansę pośpiewać siostrze. Nie chciała być samolubna. Od tego momentu również coraz mniej udziela się w nagraniach piosenek. My tymczasem przypomnijmy sobie hity z płyty The Bridge.

zespół zrobił sobie małą przerwę. Mógł swobodnie i bez żadnych nacisków pracować nad kolejną płytą. W 1998 roku wydaje Flowers, czyli kwiaty. Miało to być nawiązanie do tego, że piosenki komponują się niczym bukiet kwiatów. Bez dwóch zdań, ten rok należał do utworu Life is a Flower.

Lata 90. Ace of Base może zaliczyć do najlepszych w swojej karierze. Kolejną dekadę grupa zaczęła od zawirowań. Choć nagrała nową płytę, to miała problem z jej wydaniem. Między nią a wytwórniami fonograficznymi były pewne nieporozumienia. Album pierwotnie miał zostać wydany już w 2000 roku, jednak ukazał się dopiero 2 lata później. Swój 4. album grupa zatytułowała Da Capo, pochodzi od wyrażenia Da Capo al fine, co znaczy od początku do końca. Miał być to powrót do pierwszych dokonań i rytmów. Album promował utwór Beautiful Morning. What a beautiful...

Później album promowały dwa inne single, to Unspeakable i The Juvenile. Ta ostatnia piosenka powstała w połowie lat 90. na potrzeby kolejnej części przygód Jamesa Bonda, Golden Eye, jednak zastąpił ją utwór Tiny Turner.

Płyta nie odniosła sukcesu tak jak poprzednie. Nie ukazała się również w USA, bo firma wydawnicza uznała, że brzmienie grupy się przedawniło. Również trasa koncertowa promująca Da Capo była mocno okrojona. Pojechali w nią tylko Jenny i Ulf. Wystąpili w kilku europejskich krajach. Później o zespole na 2 lata zrobiło się cicho. Każdy z członków grupy zajął się swoim życiem prywatnym i innymi projektami. Dopiero w 2005 roku ruszyły prace nad kolejną płytą. Ace of Base zagrało też kilka koncertów, m.in. w Rosji, Danii i Estonii. Pod koniec

2007 roku potwierdzono informację, że Lynn oficjalnie odeszła z zespołu, mimo że mówiło się o tym od 1999 roku. Fani byli zrozpaczeni, bo to Lynn uznawali za dominującą wokalistkę. I choć powstał materiał na nową płytę, zespół nie mógł podpisać nowego kontraktu, mimo zapowiedzi współpracy z nowymi wokalistkami i słynnymi amerykańskimi producentami. Grupa postanowiła więc wydać składankę utworów w nowych wersjach, dołączając remiksy tych istniejących. Promował ją kawałek Wheel of Fortune 2009.

W 2010 roku fani doczekali się już jednak nowego materiału. Do sklepów trafił album The Golden Ratio, nagrany z nowymi wokalistkami. To Clara Hagman i Julia Williamson. Album promował kawałek All For You.

0: Wcześniej, bo w 2004 roku Jen wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci. W międzyczasie występowała na koncertach z muzyką chrześcijańską i nagrała album z punk rockowym zespołem swojego męża Rose. Pod koniec 2009 roku wydała swoją autobiografię. Jenny występuje też z piosenkami Ace of Base. Można ją zobaczyć na wielu festiwalach muzyki lat 90., a w 2016 roku ogłosiła, że z dawnym zespołem nie ma już żadnych muzycznych planów. Poza tym Jenny wspiera organizacje charytatywne i wzięła udział w koncertach ABBA Orchestra Tour. Jeździ również po świecie i wykłada na temat zdrowia psychicznego i radzenia sobie z ciemniejszą stroną sławy. Jonas Berggren, muzyk, producent, wokalista, pseudonim Joker, to on stoi za hitami Ace of Base. Współpracował również z DJ-em Bobo, zespołami Army of Lovers, E-Type oraz Mayą. W 2000 roku poślubił norweską fryzjerkę, z którą ma czworo dzieci. Ulf Ekberg, muzyk, producent muzyczny, współtwórca hitu Ace of Base, ale również producent programów telewizyjnych i promotor artystów muzycznych. Od lat wspiera organizacje charytatywne. Po przeżyciu tsunami w 2004 roku w Tajlandii założył fundację pomagającą sierotom w Afryce. Mieszka w Londynie ze swoją partnerką, ma troje dzieci. Najmniej wiadomo o Lynn Berggren, która wycofała się z życia publicznego. Ostatni raz wystąpiła w 2002 roku. Od tamtego czasu uczy się języków, kilka zna biegle. W 2006 roku miała wrócić do studiowania judaizmu. Jonas w wywiadach mówi, że widuje się regularnie z siostrą, ale do powrotu do muzyki nie zamierza jej namawiać.
1: Miliony sprzedanych płyt, zdominowane listy przebojów, mnóstwo nagród muzycznych na koncie, wpis do księgi rekordów Guinnessa oraz miliony fanów na całym świecie. Czego chcieć więcej? I choćby zespół już nigdy nie wrócił w pierwotnym składzie, to na zawsze zmienił oblicze muzyki, a na niej wychowało się sporo z nas. Sentyment więc pozostał. Ja na koniec mogę powiedzieć tylko coś po czesku, bo po szwedzku nie umiem. To sen wrati.

Dzisiaj naszą gwiazdą jest Rihanna, ale od początku Robin Rihanna Fenty, to jej dokładne dane osobowe. Urodziła się na Barbadosie. Mama zajmowała się księgowością, tata był kierownikiem magazynu. Ma dwóch braci rodzonych, dwie siostry przyrodnie i jednego przyrodniego brata. Kiedy dorastała, pomagała tacie sprzedawać ubrania na targu. Ten jednak miał problemy z alkoholem i narkotykami, co odbijało się na rodzinie. Między nim a żoną miało dochodzić również do bójek. W efekcie małżeństwo nie przetrwało. Para rozwiodła się, kiedy Rihanna miała 14 lat. Wtedy postawiła na muzykę. Razem z koleżankami z klasy założyła grupę muzyczną. Rok później dziewczyny pojawiły się na przesłuchaniu u amerykańskiego producenta muzycznego Evana Rogersa, który jak się okazało zauważył tylko ją. Pozostałe dziewczyny miały stanowić wtedy jedynie tło dla jej urody i talentu. Był pod jej ogromnym wrażeniem. Dlatego zorganizował drugie spotkanie już z mamą młodej artystki i zaprosił do USA. Tam mając 16 lat, zamieszkała ona w jego domu i zaczęła nagrywać piosenki demo, by później zainteresować nimi firmy fonograficzne. Zajęło to trochę czasu, ale się opłacało. Jej muzykę przedstawiono wówczas raperowi Jay-owi Z, który zaprosił ją na przesłuchanie do wytwórni, w której został prezesem. Było to na początku 2005 roku. Tam wykonała jedną z piosenek Whitney Houston i m.in. wspomnianą wcześniej Ponder Replay, czym urzekła Jay-a Z. Tego samego dnia, czekając do późnej nocy, Rihanna podpisała swój pierwszy kontrakt na wydanie 6 albumów. Później odwołała inne spotkania w wytwórniach płytowych i przeprowadziła się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Nagrywanie debiutanckiego albumu zajęło 3 miesiące. Pracowała z różnymi twórcami, jednak jedną z głównych

postaci był Evan Rogers. Kiedy kilka utworów było gotowych, na pierwszy singiel wybrano Ponder Replay, który ukazał się w maju 2005 roku i okazał się ogromnym sukcesem. Pojawił się na listach przebojów w wielu krajach. 3 miesiące później ukazał się pierwszy album Rihanny pod tytułem Music of the Sun. Od razu wskoczył na 10. miejsce Billboard.

2005 roku i okazał się ogromnym sukcesem. Pojawił się na listach przebojów w wielu krajach. 3 miesiące później ukazał się pierwszy album Rihanny pod tytułem Music of the Sun. Od razu wskoczył na 10. miejsce Billboard.

nie była tak popularna jak poprzednia. Zaledwie miesiąc po wydaniu krążka piosenkarka zabrała się do nagrywania kolejnego. Ten ukazał się w 2006 roku i otrzymał tytuł A Girl Like Me, a promował go kawałek SOS.

Ten kawałek, jak i cały album, odniósł ogromny komercyjny sukces. Tylko w pierwszym tygodniu rozeszło się 115 tysięcy egzemplarzy, a chwilę później przekroczono liczbę miliona kopii i otrzymał wielokrotną platynę. Kolejnym singlem promującym płytę była ballada zatytułowana Unfaithful. Kiedy wokalistka zakończyła jej promocję, szybko zabrała się za trzeci album w swojej karierze. Nowe kawałki miały być szybsze i taneczne. Fani na krążek zatytułowany Good Girl Gone Bad nie musieli długo czekać. Został wydany w maju 2007 roku i od razu wskoczył na listy przebojów w USA i Australii, zajmując drugą pozycję. Promował go kawałek Umbrella.

Ten oto kawałek został uznany za jeden z najlepiej sprzedających się singli na świecie. Sprzedał się w ponad 8 milionach egzemplarzy i przez wiele tygodni okupował szczyty list przebojów na całym świecie. Razem z JMZ otrzymała za niego swoją pierwszą nagrodę Grammy. Ruszyła też w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Później ukazało się DVD podsumowujące tournée, a kolejnym singlem z tej płyty, który zawojował listy przebojów, był Don't Stop the Music.

0: płyta Good Girl Gone Bad sprzedała się w samych Stanach Zjednoczonych w blisko 3 milionach egzemplarzy, w 9 milionach na całym świecie. W połowie 2008 roku ukazała się jej reedycja, a promującym ją singlem była Disturbia. Początek 2009 roku przyniósł spore kontrowersje, jeżeli chodzi o życie prywatne Rihanny. W lutym tamtego roku świat obiegła wieść, że artystka została pobita przez jej ówczesnego chłopaka, Chrisa Browna. Został on aresztowany i oskarżony o napaść i groźby karalne. Do sieci trafiło też zdjęcie wokalistki, na którym było widać obrażenia, ale po kolei. Poznali się jeszcze w 2005 roku, kiedy marzyła im się kariera muzyczna. Jego pierwszym numerem był Run It i niemal w tym samym czasie królował na listach przebojów co Depp on the Replay. Chwilę później bywali na tych samych imprezach i wspólnie wykonywali jeden z utworów na scenie. Zaprzeczali jednocześnie plotkom, że się spotykają, choć wiele razy byli widywani razem. Szczerze mówiąc, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, jak brat i siostra, mówiła Rihanna na początku 2008. Później jednak zauważono, że się nie rozstają, a między nimi jest sporo czułości. W końcu oficjalnie ogłosili, że są parą. Chętnie się również z tym obnosili. W pewnym momencie nadszedł kryzys. W lutym nie dotarli na galę wręczenia nagród Grammy, gdzie mieli razem pojawić się na scenie. Zaraz potem świat żył zdjęciami pobitej Rihanny. Jak można przeczytać w mediach, wokalistka miała podejrzewać partnera o zdradę. Gdy jechali samochodem, zabrała mu telefon, zaczęła przeglądać i wywiązała się kłótnia. Chris zjechał na pobocze i próbował wyrzucić ją z samochodu. Miała jednak zapięte pasy. Wtedy chwycił ją za głowę i uderzył w przednią szybę, później okładał pięściami. W pewnym momencie miał powiedzieć tu cytat: jak tylko dojedziemy do domu, to tak cię pobiję, że kurwa popamiętasz. Tylko poczekaj, sama się przekonasz. Wtedy Rihanna zadzwoniła do asystentki, jednak ta nie odebrała. Udając, że z nią rozmawia, powiedziała: tu cytat, jestem w drodze do domu, proszę upewnij się, że będzie tam czekać policja. Wtedy Brown miał powiedzieć: właśnie zrobiłaś najgłupszą rzecz w swoim życiu, teraz na pewno cię zabiję. Rihanna zaczęła wołać o pomoc, uratowała ją przypadkowa osoba, która wezwała policję. Wokalista dostał 5 lat więzienia w zawieszeniu i prace społeczne. Musiał zapłacić też 50 tysięcy dolarów kaucji i poddać się resocjalizacji. To jednak nie wszystko. Fani i artyści go znienawidzili. Musiał przez bardzo długi czas mierzyć się z ogromnym upokorzeniem. O tym, co się stało, Rihanna opowiedziała w programie Good Morning America w telewizji ABC News.
1: This happened to me. I didn't cause this.
2: To mi się przytrafiło. Nie ja to spowodowałam. Nie ja to zrobiłam. To mi się przytrafiło i może się przytrafić każdemu. Jest wiele kobiet, które doświadczyły tego, co ja, ale nie publicznie. Więc to naprawdę utrudniło sprawę. Po prostu poczułam, o mój Boże, oto moja odrobina prywatności, która została właśnie ujawniona. To coś, czego nikt nie chce.

0: żeby ktokolwiek o tym wiedział, więc jestem tutaj. Cały świat wie.
1: Na pytanie, czego się wstydziła, odpowiedziała: nie chciałam, żeby ludzie myśleli, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. To jest żenujące, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. Rihanna dodała, że w czasie po ataku Chrisa Browna często czuła się samotna. Wsparciem byli wtedy dla niej rodzina i przyjaciele. Po pewnym czasie o zaistniałej sytuacji w wywiadzie dla stacji ABC News opowiedział sam Chris Brown.
2: Nigdy nie miałem problemów z gniewem. Nie doświadczyłem przemocy domowej z żadną z moich byłych dziewczyn. Nigdy nie byłem taką osobą. Patrzę na to i to jest naprawdę, naprawdę trudne. Jak mogłem być taką osobą? Postąpiłem źle, że to zrobiłem i zdecydowanie powiedziałbym, że to nie jest coś, co pomijam lub ignoruję. To coś, co jest naprawdę, naprawdę drażliwe. Jest mi naprawdę przykro, że to się wydarzyło.
1: Po tym wywiadzie nie wszyscy uwierzyli Chrisowi i wątpili w jego szczerość. On wydał oświadczenie, w którym przeprosił i wyraził skruchę. A para schodziła się ze sobą i rozchodziła. O tym, że do niego wróciła, Rihanna poinformowała na początku 2013 roku, czego jej fani nie mogli zrozumieć. Nie jest potworem, za jakiego biorą go ludzie. To dobry człowiek. Przekonywała jednak w wywiadach i że mu wybaczyła. Relacja przetrwała zaledwie kilka miesięcy. A wracając do muzyki, na początku 2009 roku wokalistka zaczęła nagrywać swój kolejny album zatytułowany Rated R, zmieniając jednocześnie brzmienie na mroczniejsze, co zauważył m.in. magazyn Rolling Stone. Uznał go jednym z najlepszych popowych w tamtym roku. Jednym z kawałków, którego promował

Zaraz potem Rihanna weszła we współpracę z Eminemem, śpiewając utwór Love the Way You Lie, który wskoczył na szczyty list przebojów w wielu krajach. Rok 2010 przyniósł z kolei piąty album artystki pod tytułem Loud. Zawierał takie hity jak S&M, Man Down, California, King Bed i ten, który go promował, a za który dostała nagrodę Grammy, Only Girl in the World.

Promując płytę Loud, Riri, jak mówi się o wokalistce, ponownie ruszyła w trasę koncertową, która jak się okazało była siódmą najbardziej dochodową na świecie w 2011 roku. Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i ruszyła z pracami nad kolejnym albumem. Talk That Talk został wydany w listopadzie 2011 roku. Promował go singiel We Found Love, nagrany z Calvinem Harrisem. To kawałek, który pobił wiele rekordów list przebojów na świecie. Tylko na szczycie Billboardu królował przez 10 tygodni z rzędu, został uznany 24. największym przebojem wszechczasów i zdobył nagrodę Grammy. Teledysk zdobył również nagrodę MTV Video Music Award. To sprawiło, że Rihanna została pierwszą kobietą, która otrzymała to wyróżnienie więcej

I znów Rihanna nie zwalnia tempa. Pod koniec listopada 2012 roku wydała album Unapologetic. I co ciekawe, to pierwszy krążek w jej karierze, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard 200 w USA. Był promowany kawałkiem Diamonds, który znów zawojował listy przebojów i zdobył ogromną liczbę platynowych płyt.

nagrywania muzyki. Po tej małej przerwie wróciła w 2014, współpracując z Shakirą przy piosence Can't Remember to Forget You, która promowała płytę kolumbijskiej artystki pod tytułem Shakira. Riri wzięła się do pracy nad 8. albumem w swoim dorobku i jak się okazało ostatnim do dzisiaj. Początek 2016 to płyta Anti, która zajęła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu. Główny singiel to Work, nagrany z Drake'iem.

Warto dodać, że przez całą swoją karierę Rihanna nagrała również ogromną liczbę utworów z innymi artystami. W ostatnich latach wydała też główny muzyczny motyw do filmu Czarna Pantera – Wakanda Forever. W 2023 była gwiazdą muzyczną w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego Super Bowl. To był jej pierwszy występ na żywo od ponad 5 lat. Rihanna jest najlepiej sprzedającą się artystką nagrywającą w XXI wieku. Dzięki temu została wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Do tej pory sprzedała ponad 250 000 płyt na całym świecie. Ma na koncie również wiele ról filmowych, zagrała w takich produkcjach jak Battleship czy Ocean Eleven, a od wielu lat skupia się na swojej firmie kosmetycznej. Według medialnych doniesień jej marka odnosi na świecie największe sukcesy w branży, wyprzedzając markę Kylie Jenner. I to właśnie Fenty Beauty, bo tak się nazywa, zrobiła z Rihanny miliarderkę. Jeszcze jakiś czas temu według magazynu Forbes została wyceniona blisko na 3 miliardy dolarów. Roczny przychód wynosił prawie 600 milionów. Teraz wartość może być jeszcze wyższa. Z kolei według magazynu Time Fenty Beauty to najlepszy wynalazek roku, tym bardziej, że piosenkarka wchodzi we współpracę z firmami, które zajmują się odzieżą. Marka kosmetyczna Rihanny powstała w 2017 roku. Ponoć dlatego, że będąc w drogerii, nie mogła ona znaleźć dla siebie odpowiedniego produktu, który idealnie pasowałby do koloru jej skóry. Postanowiła więc coś z tym zrobić i założyła firmę. Chciałam stworzyć produkty, w których mogłyby się zakochać kobiety o różnych odcieniach skóry. Chciałam, żeby ludzie docenili te kosmetyki i nie myśleli, och, to ładne, ale wygląda dobrze tylko na modelce, powiedziała w wywiadzie dla portalu Reniferi29 piosenkarka. Według zachodnich mediów była ona zaangażowana w każdy aspekt, od tworzenia kosmetyków przez projektowanie opakowań czy sam marketing. Wzięła pod uwagę zarówno kobiety o ciemnym kolorze skóry, jak również z problemami skórnymi, z jakimi zmagają się kobiety na całym świecie, przy tym mając na uwadze fundusze, jakimi dysponują, by każdą było stać na jej produkty. Mało tego, stworzyła również kosmetyki dla albinosek, co zostało zauważone przez branżę. Podczas samego debiutu w swojej ofercie firma miała aż 40 odcieni podkładu. Warto zaznaczyć, że to sama Rihanna pokazuje swoim klientkom, jak używać jej kosmetyków. Obecnie majątek Rihanny został oszacowany na 1 400 000 000 dolarów. Przez dłuższy czas zajmowała pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych piosenkarek świata. Jednak w 2024 wyprzedziła ją Taylor Swift z majątkiem o wartości 1 600 000 000 dolarów. Riri jest również ambasadorem nadzwyczajnym edukacji, turystyki oraz inwestycji Barbadosu. Została odznaczona Orderem Bohaterów Narodowych. Piosenkarka jest zaangażowana społecznie. Na czym skupia się działalność charytatywna Rihanny? Już na początku swojej kariery stworzyła Believe Foundation. Organizacja została powołana po to, by pomagać dzieciom z nieuleczalnymi chorobami, biedniejszym szkołom oraz schroniskom dla osób bezdomnych. Artystka ma na koncie również wspieranie walki z AIDS i rakiem. Była uczestniczką programu Stand Up to Cancer, podczas którego zebrano 100 milionów dolarów. W 2012 roku stworzyła kolejną fundację, Clara Lionel, niosącą pomoc mieszkańcom Barbadosu, który nawiedził huragan. Wsparcie otrzymały m.in. Szpital Królowej Elżbiety. Każdego roku Rihanna organizuje też diamentowy bal, podczas którego zbierane są fundusze. W specjalnej aukcji bierze udział sporo gwiazd z Hollywood. Piosenkarka angażuje się również w globalny kryzys edukacyjny. Ma również na koncie m.in. nagrodę humanitarną Petera J. Gomeza z Fundacji Harvardu. To za wybitne zaangażowanie w działalność humanitarną. Wracając do jej życia osobistego, poza Chrisem Brownem spotykała się również z innymi mężczyznami, wśród nich Matt Kemp, gwiazda baseballu z Los Angeles, czy saudyjski biznesmen Hassan Jamil. Spekulowano również o związku z Leonardo DiCaprio, a sam Drake zapewniał, że spotyka się z piosenkarką. Jej wybrankiem został jednak raper A$AP Rocky. Po raz pierwszy jako para pojawili się we wrześniu 2021 roku. Było to podczas prestiżowej Met Gali. A co o nim wiemy? Urodził się w 1988 roku w Nowym Jorku. Jego rodzice pochodzili z Barbadosu. Jako mały chłopak jego tata trafił do więzienia, a on razem z mamą i siostrą spędził kilka miesięcy w przytułkach. Kiedy był już nastolatkiem, zajmował się handlem narkotykami. Na pewien czas trafił za to za kratki. Jego starszy brat został zastrzelony na ulicy. Wcześniej A$AP Rocky spotykał się m.in. z Iggy Azaleą, Ritą Orą czy Kylie

Jenner i Kendall Jenner. Muzycznie zadebiutował w 2011 roku, wydając pierwszy singiel. Na koncie ma 4 albumy. Na początku 2022 roku para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. 13 maja na świat przyszedł chłopiec o imieniu Riza, a w sierpniu 2023 piosenkarka urodziła drugiego chłopca i nadano mu imię Riot Rose.

0: Reklama.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

0: Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu. Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny.

0: w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
2: 3, 2, 1.

0: znamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Reklama.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Reklama.
2: Yes.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
3: Harmonizer.

Przed wami DJ Harris. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ

Dance DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.